Sabe?

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku leczą się myśli.

0: twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
1: Tydzień w Zielonej Górze, czyli 7 dni z życia miasta w pigułce. Za kilka minut sprawdzimy, co zdominowało nasze rozmowy w mijającym tygodniu. Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. Czasem, aby lepiej zrozumieć to, co dzisiaj, musimy zerknąć w przeszłość i to w sposób niezwykły. Zabiorę Was teraz do świata, w którym historia miasta nie mieści się w grubych tomach, a na małym skrawku papieru. Naszym gościem jest dr Grzegorz Biszczanik, zielonogórski historyk i regionalista, który z tysięcy zgromadzonych pocztówek potrafi wyczytać emocje i losy sprzed lat.
0: Zielonogórzanie z pasją.
1: Pamięta Pan moment, kiedy po raz pierwszy poczuł Pan, że Zielona Góra to coś więcej niż tylko takie miejsce na mapie, że to fascynujący świat, który warto dokumentować?
2: Znaczy, ja jestem od urodzenia zielonogórzaninem. Tutaj założyłem rodzinę, tutaj urodziła się moja córka. Wszystkie szczeble nauczania skończyłem też w tym mieście. Natomiast miastem jako takim, swoją małą ojczyzną, zacząłem się interesować już jako mały chłopiec, ponieważ bardzo dużo i bardzo często chodziłem po mieście i to miasto poznawałem od praktycznie potrzeb. I stwierdziłem, że to miasto jest na tyle ciekawe i na tyle intrygujące i ma tyle fantastycznych miejsc, że stwierdziłem, że chciałbym to miasto poznawać jeszcze bardziej dokładnie niż to robiłem do tej pory.
1: A co Pana najbardziej zachwyca w Zielonej Górze?
2: To jest, ja wiem, że to teraz zabrzmi bardzo mało obiektywnie z mojej strony, to jest subiektywna ocena oczywiście, natomiast to jest idealne miasto do życia. Z punktu A do punktu B można bezproblemowo przejść w ciągu kilkunastu, kilkudziesięciu minut. No, można oczywiście też znaleźć miejsca, te, które zostały przyłączone do Zielonej Góry w 2015 roku i teraz są dzielnicami zdecydowanie dłużej. Natomiast no, to jest miasto piękne samo w sobie. Ma bardzo dużo zieleni, ma bardzo dużo wzgórz, zalesionych wzgórz. Ma winnice jako jedno z nielicznych miast w Polsce. Może poszczycić się właśnie winnicami. No, takie miasto, które posiada wszystko i pod kątem kulturalnym, pod kątem sportowym i wypoczynkowym.
1: Czy ten duch przedwojennej Zielonej Góry wciąż jest w jakiś sposób obecny we współczesnym mieście?
2: Oczywiście, że tak. W dalszym ciągu w Zielonej Górze kultywowane jest przecież winobranie. Mamy piękne winnice, które obradzają owocami. Ruch winiarski jest bardzo prężnie rozwijającym się ruchem w mieście. Te winnice, tak jak już wcześniej wspomniałem, obradzają, powstają nowe miejsca, gdzie możemy ten kulturalny duch winiarstwa odkrywać. Więc no oczywiście, że tak, ta przedwojenna historia miasta rozwija się w Zielonej Górze. No, oczywiście nie możemy też zapominać o tej historii miasta, które po wojnie tutaj się rozkwitała, czyli te różnego rodzaju fabryki, no, które już po części przestały istnieć, natomiast w pamięci i w sercach Zielonogórzan pozostają w dalszym ciągu bardzo ważne.
1: Porozmawiajmy teraz o kolekcjonerstwie, o zbieraniu pocztówek. To często taka pasja pokoleniowa. Jak wyglądała kolekcjonerska codzienność w Pana domu?
2: Znaczy, jeżeli chodzi o kolekcjonowanie pocztówek, no to byłem pierwszą osobą, która tego typu rzeczy robi. Kolekcjonerstwo zrodziło się przez czysty przypadek od pierwszej kartki, która została zakupiona w jednym z zielonogórskich antykwariatów. To była kartka z przedstawieniem szpitala Elżbietanek w Zielonej Górze. Była to jakaś bardzo cenna kartka, bardzo droga rzecz, która została zakupiona przeze mnie. Natomiast znajdowała się tam lista zakupów, jakieś wyliczenia, więc no ta kartka ze względu na taką korespondencję, a nie inną, no, to była dosyć tanim zakupem. No ale to przedstawienie tego szpitala na tyle było bardzo ciekawe, bo to była przedwojenna oczywiście kartka z lat 20. XX wieku. No, że od tej kartki stwierdziłem, że fajnie by było zobaczyć, jak to miasto wyglądało zdecydowanie wcześniej niż sama ta pierwsza kartka. No i tak zacząłem kolekcjonować, poszukiwać różnego rodzaju właśnie pocztówek, zdjęć, gdzie jest uwidocznione moje miasto. No i tak to się zaczęło i tak trwa to już nieprzerwanie, można powiedzieć prawie nawet ponad 25 lat.
1: Ile pocztówek już jest w pana kolekcji?
2: No i tutaj to jest dosyć trudne pytanie, powiem szczerze, bo to jest bardzo płynna liczba. Samych kartek z Zielonej Góry jest blisko 4,5 tysiąca. Wszystkich pocztówek, które mam, no to już jest w granicach 8 tysięcy. Natomiast no, najważniejsze te kartki dla mnie to są właśnie te z przedstawieniem Zielonej Góry.
1: Jak wygląda praca z tak dużym zbiorem?
2: Każdy taki zakres pocztówkowy, jak ja to nazywam, mam w oddzielnym klaserze. To są takie specjalne albumy, gdzie mam podzielone zbiory na konkretne tematy, czyli na przykład miasto do 45 roku, kawiarnie, restauracje, bary, winobrania i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście każda karta musi być w takiej dodatkowej folii, w takiej kopercie, można by to było nazwać, która jest chemicznie obojętna i na światło, i na różnego rodzaju warunki, które są w pokojach, czy w miejscach, gdzie są one przechowywane, w ten sposób, żeby ta karta, no po pierwsze, nie blakła pod wpływem światła, a po drugie, żeby się nic tam nie stało z nią pod kątem na przykład, nie wiem, jakiejś pleśni, jakiegoś zawilgocenia i tak dalej, i tak dalej. Także w każdy album jest opisany szczegółowo, co się w danym albumie znajduje. Z prostej tej przyczyny, żeby też właśnie nie błądzić, jeżeli czegoś się poszukuje do jakichkolwiek publikacji, do jakichkolwiek materiałów, żeby konkretnie wiedzieć, jeżeli czegoś szukamy, to żeby odpowiedzieć sobie od razu, aha, no to jest w takim i takim albumie, wiem gdzie go szukać, żeby właśnie zaoszczędzić sobie czasu.
1: Które pocztówki uważa pan za najcenniejsze? Może ze względu na rzadkie kadry, unikatowe ujęcia?
2: No właśnie to też jest dosyć ciekawe, ale i trudne pytanie zarazem, bo kiedyś bardzo szukałem synagogi w Zielonej Górze, budynku, który przestał istnieć w 1938 roku podczas Kryształowej Nocy, spłonął. I wydawało mi się, że to jest taki rarytas. Bardzo rzadka pocztówka, którą bardzo ciężko będzie odszukać, zdobyć. No z biegiem lat się okazało, że tych pocztówek jest już dosyć sporo w mojej kolekcji i nie jest to jakiś tam bardzo wyjątkowy walor z przedstawieniem tego budynku, tejże bożnicy. Wiadomo, że przynajmniej dla mnie kartki, które są cenne bez względu na widok, to są te kartki, które są wykonane z innego materiału niż papier. Bo trzeba pamiętać, że produkcja kart pocztowych, pocztówek w XIX i XX wieku polegała na tym, że te karty były produkowane z różnych materiałów. I na przykład dosyć rzadka pocztówka, którą posiadam w swoich zbiorach, no to jest pocztówka, która jest wykonana na jedwabiu z przedstawieniem jednej z kaplic kościelnych w mieście. No są też kartki kryte cienkimi warstwami złota, cienkimi warstwami takiej folii srebrnej, które miałem okazję też mieć w swoich rękach. No to są takie najcenniejsze kartki, natomiast ciężko odpowiedzieć tak jednoznacznie, która jest najważniejsza, która jest najbardziej cenna. Wiadomo, że wszystkie kartki, które są w zbiorach dla osoby, która się nimi zajmuje, są zbiorami bezcennymi.
1: Którą pocztówkę najdłużej pan tropił, w cudzysłowie, by w końcu trafiła do pana kolekcji?
2: Znajduje się w Zielonej Górze budynek właśnie szpitala Elżbietanych. To jest bardzo charakterystyczny budynek z tego względu, że on się składa z trzech innych budynków. Ten budynek był rozbudowywany i ta pierwsza część tego budynku, ta najstarsza część, była taka no dosyć ciężka do odnalezienia na kartce pocztowej. Udało mi się ją trafić na jednej z aukcji i udało mi się ją kupić. I to była taka kartka, którą mam w swoich zbiorach. Bardzo rzadko ona się pojawia na różnego rodzaju aukcjach czy na spotkaniach kolekcjonerskich. No i to wydaje mi się, że to ona taką właśnie takim walorem filokarcystycznym jest, jeżeli można by było odpowiedzieć. odpowiedzieć na to zadane przez panią pytanie.
1: Powiedział pan, że jeden z albumów poświęcony jest kawiarniom i restauracjom. Proszę powiedzieć, jak wyglądała ta kawiarniana mapa Zielonej Góry?
2: Pokazywano na tych kartkach pocztowych i na tych pocztówkach właśnie, jak ta kawiarnia wyglądała od wewnątrz. Zdarzały się też pocztówki, gdzie można było zobaczyć osoby siedzące przy stolikach, którzy oczywiście pozowali do tych zdjęć, które pokazywały się na pocztówkach. Te budynki kawiarni były pokazywane też od zewnątrz i one wydawały się dla mnie, jako dla historyka, takie bardzo ciekawe z różnych względów. Po pierwsze, można było zobaczyć, jak ta restauracja, kawiarnia wyglądała od wewnątrz, jak na zewnątrz i jak mogli zielonogórzanie ówcześni spędzać czas przy tak zwanych ogródkach restauracyjnych. I to było dosyć ciekawe. Natomiast brakowało mi jednej rzeczy w tych kartkach pocztowych, które można było zobaczyć. A mianowicie, co jadano, jak jadano, jaka była kultura picia, jaka była kultura jedzenia, co serwowano. Od tej strony typowo gastronomicznej mi brakowało informacji. No stąd właśnie te kartki pocztowe przyczyniły się do napisania mojej książki.
1: Doktor Grzegorz Biszczanik, zielonogórski historyk i regionalista, i jego niezwykła kolekcja otworzyły nam dziś drzwi do świata, którego już nie ma. Z tej sentymentalnej podróży w przeszłość wracamy jednak do tego, co tu i teraz. Czas sprawdzić, jak zapisały się ostatnie dni w kronikach Zielonej Góry. Przed nami najważniejsze fakty, decyzje i emocje mijającego tygodnia.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze.
3: Grzegorz Pałka, zapraszam. Po 20 latach do Lubuskiego wraca Tour de Pologne. Tym tematem rozpoczynamy przegląd wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze. Finał lubuskiego odcinka będzie mieć miejsce w Zielonej Górze, mówi prezydent miasta Marcin Pabierowski.
4: Wydarzenie, które integruje środowiska, które promuje sport, które promuje inwestycje w mieście Zielonogóra, w ścieżki rowerowe, których będzie ogromnie dużo i jest, Waryńskiego, Poznańska, Zacisze. To wydarzenie przede wszystkim scementuje mieszkańców, da przede wszystkim dobry, pozytywny oddech reklamy dla miasta Zielonogóra.
3: To dobra promocja naszego regionu, zaznacza wojewoda lubuski Marek Cebula.
5: Ta impreza łączy nie tylko Zieloną Górę i Gorzów, łączy Lubuszan, ale przede wszystkim jest niesamowitą. Niesamowitą, nie da się tego w żadnych słowach określić. Promocją dla województwa, które w tym czasie będzie, transmisje będą, że tak powiem, emitowane do 60 ponad krajów na świecie.
3: Lubuski odcinek odbędzie się między 3 a 5 sierpnia. To jest przegląd wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze. Pikniki edukacyjne realizowane w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej odbywają się w maju w województwie lubuskim, mówi aspirant Dawid Lewandowski z Państwowej Straży Pożarnej.
6: Cyklu wszystkich akademii na terenie naszego województwa na każdych powiatowych obchodach Dnia Strażaka będziemy mieli możliwość wystawić tego typu stanowiska i mieszkańcy będą mogli się do nas zgłaszać, żeby właśnie zapoznać się z podstawami zarówno pierwszej pomocy, jak i wyposażenia plecaka ewakuacyjnego, czujników dymu, czujników tlenku węgla. Ludzie zgłaszają się przede wszystkim z ogromnym zainteresowaniem, ponieważ od niedawna mamy okazję w tak szerokim spektrum pokazywać ludności cywilnej, jak ta ochrona ludności, obrona cywilna ma wyglądać.
3: W Zielonej Górze drugi piknik odbędzie się 19 maja, w Żarach 21, w Żaganiu 29. A Ochotnicza Straż Pożarna w zielonogórskim przylepie zachęca dzieci i młodzież do wstąpienia w szeregi młodzieżowej drużyny pożarniczej. Jednostka w przylepie znajduje się przy Strażackiej 19. Słuchacie przeglądu wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze. Do końca maja nowosolscy urzędnicy poznają raport zawierający szczegółową ocenę obecnego systemu strefy płatnego parkowania. Beata Korzeniowska.
7: Eksperci przeprowadzili już badania ankietowe oraz analizy dotyczące m.in. natężenia ruchu i stopnia zajętości miejsc parkingowych w strefie. Przedstawili też pierwsze wnioski i zarekomendowali pewne rozwiązania jeszcze przed oddaniem całego dokumentu. Po otrzymaniu raportu planowane jest otwarte spotkanie z mieszkańcami, podczas którego autorzy audytu przedstawią wyniki analiz.
3: Odpowiedzą też na pytania dotyczące proponowanych zmian. To jest przegląd wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze. W kwietniu port lotniczy Zielona Góra Babimos odprawił prawie 5 tysięcy podróżnych. Tym samym utrzymała się wzrostowa tendencja liczby obsłużonych pasażerów w ujęciu miesiąc do miesiąca, poinformowało biuro prasowe Polskich Portów Lotniczych. Z oferty zielonogórskiego lotniska skorzystało w kwietniu 4940 osób. W porównaniu z marcem odnotowano wzrost o 296 pasażerów, ale w odniesieniu do tego samego okresu poprzedniego roku oznacza to spadek o 12%. Od 29 maja pierwsi turyści będą mogli wybrać się z Lubuskiego do tureckiej Antalii.
0: To był przegląd wydarzeń tygodnia. Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
1: To jest program pełen lokalnych historii i najważniejszych informacji z regionu. Dziś zaglądamy do Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej imienia Alfa Kowalskiego. Poruszymy też temat niezwykle ważny, intymny, a jednocześnie dający ogromną nadzieję, o świadomości dawstwa narządów, o tym, jak jedna decyzja i jeden podpisany dokument mogą stać się najcenniejszym darem, jaki człowiek może przekazać drugiemu człowiekowi. Ewa Pasierbiewicz, zapraszam do pozostania razem z nami. A zaczynamy od wizyty w muzeum, o planach i wyjątkowych zbiorach. Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej opowiada nam pełniący obowiązki dyrektora placówki Rafał Mikuła.
0: Blisko mieszkańców.
1: Panie dyrektorze, a czy są w zbiorach muzeum przedmioty, które szczególnie zaskakują odwiedzających?
8: Z kultury ludowej to co się najbardziej podoba i zaskakuje, to co jest w ogóle teraz pokazywane, bo mam o wiele większe zbiory, mam nadzieję, że za parę lat wystawa zostanie powiększona, zostanie przeniesiona do remontowanego obecnie budynku Karczmy Dworskiej. To, co jest najcenniejsze, dział archeologii, to jest gemma z wizerunkiem cesarza rzymskiego z III wieku naszej ery, znaleziona na zamku w czasie wykopalisk archeologicznych w latach 50. 60. To jest jedyna taka gemma na świecie zachowana z wizerunkiem cesarza Gordiana. Nie ma takiego drugiego obiektu w świecie i to do dzisiaj wzbudza ogromne zainteresowanie. No ale przede wszystkim to chyba ta kolekcja portretu sarmackiego, bo nasza kolekcja, jak twierdzą specjaliści, mimo że jest w większości, tutaj stanowi właśnie obiekty pochodzące z okolic Międzyrzecza, tych dawnych zborów ewangelickich, które Alf Kowalski zabezpieczył przed niszczeniem rabunków, czy pozostawionych w tych porzuconych pałacach. Mamy portrety, które powstały w drugiej połowie XVII wieku, aż po dzieła z trzeciej ćwierci XVIII wieku. Ta kolekcja robi ogromne wrażenie, w ogóle jej umiejscowienie w dawnym dworze i to przede wszystkim nas wyróżnia. Mamy też bardzo dużo fajnych obiektów z archeologii, które obecnie nie są pokazywane, bo niestety ta wystawa poświęcona historii archeologii jest nieczynna z powodu złych warunków zawilgocenia piwnic budynku starostów międzyrzeckich. Mam nadzieję, że ona w ciągu najbliższych 5 lat zostanie ponownie otwarta, odtworzona. No i mamy naprawdę wspaniałe znaleziska. Tutaj bywali cesarze, królowie, prezydenci Polski, premierzy, ministrowie kultury, bo tu jest dlaczego przyjeżdżać.
1: A proszę powiedzieć, jak wygląda proces pozyskiwania nowych eksponatów?
8: Powiem, że od paru lat jest lepiej, bo od 2018 roku jesteśmy jednostką, instytucją kultury współprowadzoną przez ministra kultury, dziedzictwa narodowego oraz powiat międzyrzecki, więc od 2018 roku tutaj zostało kilkanaście milionów złotych zainwestowane w prace remontowe, inwestycyjne, żeby podnieść rangę tego ośrodka. Została budowana infrastruktura do obsługi ruchu turystycznego, parking dla samoosobowych, parking dla autobusów. Utwardzone zostały aleje dla ruchu pieszego. Została budowana sieć dróg wewnętrznych do poruszania się pojazdów. Także te ogromne środki już widać. Natomiast tak dopiero od 2-3 lat udało nam się wydzielić większe środki z własnego budżetu, z biletu wstępu oraz od zeszłego roku pozyskiwać środki z dotacji ministra kultury na rozbudowę kolekcji. I jakby mamy dwa priorytety. Pierwszym priorytetem to jest rozbudowa zbiorów związanych z kulturą szlachecką, bo o czym jeszcze nie wspomniałem, to nie tylko to co nas wyróżnia, to te portrety trumienne związane z kulturą szlachecką, z kulturą sarmacką, czyli XVII-XVIII wiek, ale też Alf Kowalski, oprócz tego, że stworzył ten piękny zespół muzealno-zamkowy, to miał ogromne serce nie tylko do kultury ludowej, ale też do kultury szlacheckiej, bo od lat 70. do połowy lat 80. jakby podstawowym priorytetem w polityce gromadzenia zbiorów Alfa Kowalskiego, naszego twórcy, było kupowanie też portretów szlacheckich, reprezentacyjnych, pasów słudzkich i wszystkich takich obiektów związanych z rzemiosłem, piękne tkaniny, to co jest związane z kulturą szlachecką we wszystkich aspektach artystycznych. Więc naszym priorytetem jest to, że jak uda się doprowadzić do pewnej rewitalizacji budynku Karczmy Dworskiej i tam docelowo zostanie przeniesiony dział kultury ludowej, to zwolnią się przestrzenie w oficynie dworskiej, który dzisiaj mieści się dział kultury ludowej, i po remoncie tej oficyny dworskiej chcielibyśmy cały parter budynku, ten główny ciąg, gdzie teraz jest kolekcja portretu tromiennego, jeszcze poszerzyć o te sale, do które się poświęcone kulturze ludowej, i tam pokazać inne aspekty właśnie kultury szlacheckiej, czy portrety reprezentacyjne, pasy słudzkie, to co mamy, ale też powiększyć kolekcję rzemiosła artystycznego związanego z tworami kultury, które były tworzone na potrzeby zapotrzebowania szlachty, czyli tej klasy, która rządziła przez wieki państwem polskim i miała swoje potrzeby. To, żeby pięknie się ubrać, żeby też mieć piękne klejnoty, piękne tkaniny, wyposażenie dworu. I to wszystko my chcemy powiększać tą kolekcję. Udało nam się w tym roku pozyskać dotacje z Ministerstwa Kultury blisko 50 tysięcy złotych na to, żeby kupić parę obiektów związanych z kulturą szlachecką oraz na jeden obiekt, to jest stas do tory, bo w grudniu 2023 roku kupiliśmy w Międzyrzeczu ze środków Ministerstwa Kultury zabytkowy budynek dawnej synagogi. Klasycyczny budynek z lat 20. XIX wieku, który był w stanie ruiny jeszcze na początku lat 2000. Gmina Żydowska ze Szczecina na mocy prawa odzyskała ten budynek, ale że jak wiadomo, nie ma zbyt dużo ludności żydowskiej wyznania judaistycznego w zachodniej Polsce, no to nie było tutaj środowiska religijnego, które mogłyby kultywować kult w tej synagodze i z braku środków ta synagoga została sprzedana do prywatnego inwestora, który de facto ją uratował. Ona była prawie że w stanie ruiny, być może nam tam groziło zawalenie, były zniszczone wnętrza, podłogi zgnite i prywatny właściciel wyremontował, zmodernizował ten budynek we wnętrzu, jednocześnie wylewając taki dodatkowy strop, którego historycznie nie było. To, co się udało historycznie zachować, to część Haron Kodesz, czyli miejsca do przechowania zwojów tory, ale też ten budynek od końca lat 30., co właściwie chyba go uratowało, że nie został zniszczony. To, że pełnił, że tutaj z braku ludności żydowskiej, bo ona tu emigrowała już na początku XX wieku do lepiej rządzących gospodarczo terenów Cesarstwa Niemieckiego, więc ten budynek synagogi pełnił funkcje magazynowe i właściwie nie był przez kilkadziesiąt lat demontowany, tylko użytkowany. Naprawdę był w bardzo złym stanie. Ten prywatny właściciel podkupił ten budynek i wyremontował go, wylewając dodatkowy strop na pełnienie funkcji handlowo-biurowych. Ten biznes mu się skończył w około 2021 roku. Nie miał chętnych na najem tego budynku i w 2023 roku pojawiła się możliwość jego zakupu i muzeum zakupiło ten budynek w grudniu 2023 roku ze środków Ministerstwa Kultury z przeznaczeniem na utworzenie oddziału poświęconego kulturze judaistycznej zachodnich kresów Wielkopolski, ale musimy pamiętać i mieć to też na uwadze, że praktycznie muzeum nie miało żadnej kolekcji judaików, tu się nic nie zachowało, to co było przedwojennym heimat muzeum zostało rozgrabione w czasie wojny i 1945 roku, także że to co było w tym budynku, to znaleziony w czasie remontu w stanie destruktor modlitewnik i świecznik uszkodzony, taki piękny, mosiężny, XVIII-wieczny. To jest to, co oryginalnie, jakby to co było w tym budynku z wyposażenia, więc od 2024 roku, znaczy praktycznie od zera, zaczęliśmy tworzyć kolekcję judaików. Mamy już prawie chyba 45 obiektów. Wydaliśmy ponad 200 tysięcy złotych, to środki z wpływów biletów oraz dotacje Ministra Kultury. I to jest też taki nasz drugi priorytet, żeby zebrać wystarczającą ilość obiektów związanych z religią judaistyczną, żeby móc utworzyć wystawę stałą w tym budynku synagogi. Więc to są nasze priorytety na najbliższe lata, to kultura szlachecka i judaika, jeżeli chodzi o powiększanie zbiorów.
1: O niezwykłych zbiorach, unikalnej kolekcji portretów trumiennych i ambitnych planach na przyszłość opowiadał nam nasz gość Rafał Mikuła, pełniący obowiązki dyrektora Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej imienia Alfa Kowalskiego. Zostawiamy mury muzeum i historię zapisaną w eksponatach, by zająć się tematem, który dotyczy przyszłości i najcenniejszego daru, jaki możemy ofiarować drugiemu człowiekowi – życia. Bo choć historia uczy nas przeszłości, to nasze dzisiejsze decyzje mogą napisać zupełnie nowy rozdział w czyimś życiorysie. Zapraszam na rozmowę z profesor Bogumiłą Burdą, prezeską Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Nerka w Zielonej Górze.
0: Zdrowa Zielona Góra.
1: Jak zmieniła się świadomość mieszkańców Zielonej Góry, nie tylko Zielonej Góry, w temacie transplantologii na przestrzeni ostatnich lat?
9: Po pierwsze, dawstwo. Zmieniło się podejście do dawstwa. Młodzi ludzie pytają się, co można zrobić. Mamy właśnie wydane dzięki Uniwersytetowi też nowe nasze oświadczenie woli, w którym jest to informacja dla rodziny. I dlatego promujemy świadomość, zwłaszcza proszę wziąć pod uwagę, że przez 10 lat ponad 3,5 tysiąca osób pobiegło na rzecz transplantacji, bo minimum co roku jest ponad 300 osób. Są zawody dla dzieci, są spotkania, rozmowy, marsz z kijkami. Nawet w pandemii mieliśmy bieg hybrydowy, który pozwolił to zorganizować. I proszę zwrócić uwagę, że oddźwięk z całego kraju do nas przyjeżdżają biegacze. Tak jak jest ten bieg po drugie życie, takim nasz bieg dla transplantacji wpisał się w taką ideę transplantacji w całym kraju. Mamy swoich po przeszczepie serca i to działamy naprawdę, jest to bardzo mocno widoczne. Jest to całe święto na uniwersytecie.
1: A z jakimi problemami najczęściej przychodzą do Was mieszkańcy Zielonej Góry?
9: Po pierwsze, mają bardzo dziwne wyobrażenie na temat przeszczepu. Mm-hmm. W ogóle, a po drugie też jeszcze, co to znaczy choroba nerek i dializa? Wiele osób nie kojarzy, że to jest bardzo często 3 razy w tygodniu po kilka godzin bycia na oddziale i że to ambulatoryjne leczenie to jest wyrwanie minimum 8 godzin 3 razy w tygodniu. I martwią się, czy oni będą mogli, no właśnie, bo to też mamy te szkolenia z dializy otrzewnowej, która pokazuje, że przecież dzisiaj można wyjechać do Unii Europejskiej i nie ma problemu z dializami. Od nas też dowiadują się bardzo często osoby dializowane, że mogą jechać do Trapani na miesięczny pobyt, gdzie są dializy, gdzie mogą zwiedzać świat. Że dzisiaj dializa otrzewnowa daje taką możliwość, że płyny zostaną dostarczone w całej Unii Europejskiej, że to jest otwartość, że nie ma dzisiaj przeszkód, że mogą lecieć samolotem, ale muszą uważać, że mogą być aktywni i uczestniczyć w życiu, że mogą mieć potomstwo, studiować, zwiedzać świat. Tu mamy naprawdę super, bardzo dużo takich przykładów, takiego, no, a co ja, mi się życie już kończy, bo dializa, bo ja nie wiem, co dalej. Dializą da się żyć, to jest
1: i można
9: rzecz.
1: Wszystko.
9: I można wszystko. Ja zawsze patrzę, że świat stoi otworem, tylko my musimy te drzwi uchylić, a jak uchylimy kawałeczek, a tak uchylamy tu na naszych spotkaniach, my mamy takie osoby, które są po 70 i są biorcami. I można, i życie się otwiera przed nimi. Tylko co? Zawsze mówimy, trzeba troszkę chcieć. My mamy dwie podopieczne dziewczynki. One już mają po 21 lat. I dla nich właśnie też biegamy, bo gromadziliśmy pieniążki, bo organizujemy koncerty, bo tworzymy. Ania jest po drugim przeszczepie, Martynka jest po pierwszym przeszczepie, ale one przychodzą i są radosne. I jak patrzymy na nie, to jakby można powiedzieć, serce się bardziej otwiera. Bo człowiek widzi to, że można, że choroba jest tylko trochę w naszej podświadomości.
1: A jak wygląda współpraca z zielonogórskimi placówkami medycznymi, oddziałami nefrologii, dializ, transplantologii?
9: Wiceprezesem naszego stowarzyszenia jest kierownik oddziału nefrologii stacji dializ. Wszyscy lekarze są naszymi członkami. Już nawet młodzi, ci rezydenci za każdym razem przychodzą do nas i z nami współpracują. Personel medyczny i nowa działa i pacjenci. Jesteśmy ze sobą mocno, my jesteśmy, jak my zawsze mówimy, że jak trochę duża, fajna rodzina.
1: Jak pani widzi przyszłość transplantologii tutaj w Zielonej Górze, w Polsce? Co można jeszcze zrobić?
9: Wydaje mi się, że pewną rzeczą to, co nie udało się mimo wszystko, bo na temat transplantacji we wszystkich jej aspektach powinny być normalne zajęcia w ramach edukacji zdrowotnej jako przedmiotu obowiązkowego. Gdyby to było, to inna byłaby też świadomość, bo to dotyczy naprawdę dzieci i dorosłych.
1: Naszym gościem była profesor Bogumiła Burda, prezeska Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Nerka w Zielonej Górze, która przypomniała nam, że empatia i jeden prosty gest, jak podpisanie oświadczenia woli, mogą stać się dla kogoś najcenniejszym darem, jaki można otrzymać.
0: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
10: magazyn, w którym rozmawiamy o sprawach istotnych w naszym mieście. Monika Trekowska, chwila zapraszam, a już za chwilę będzie między innymi o cyberzagrożeniach i o tym, jak w Zielonej Górze radzimy sobie z nimi.
11: Bardzo dużo banki też się włączają w takie działania wspólnie z policją. Mówi się na temat właśnie phishingu, gdzie są fałszowane strony różnych instytucji, na przykład banków, aby pozyskać dane, jakieś informacje, wyprowadzić skąd klientów różne środki finansowe.
10: W dalszej części programu będzie między innymi o działalności Fundacji Dr. Clown w Zielonej Górze.
12: Ta terapia śmiechem polega przede wszystkim na improwizacji, ale stosujemy też różne gry, różne zabawy, iluzje. Spotkać nas można w Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Zielonej Górze.
10: A już teraz w magazynie Tydzień w Zielonej Górze temat cyberzagrożeń i rozmowa z podinspektor Violettą Sokołowską-Domagałą z Zespołu do Spraw Profilaktyki Społecznej Nieletnich i Patologii Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.
0: Eksperci radzą mieszkańcom Zielonej Góry.
10: Dużo mówimy właśnie o tych naszych najmłodszych zielonogórzanach i bardzo dobrze w kontekście tych cyberzagrożeń. Natomiast trzeba powiedzieć też jasno, że również dorośli padają ofiarami różnego rodzaju oszustów, naciągaczy. Takie sytuacje się zdarzają, słyszymy o nich w Zielonej Górze właściwie niemal w każdym tygodniu. Co zrobić, żeby nie dać się oszukać w internecie?
11: No w tej chwili tych zagrożeń jest tak wiele. Myślę, że część z Państwa na pewno wie, że powstały specjalistyczne wydziały, w skrócie CBZC, czyli Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, które są w komendach wojewódzkich. Są funkcjonariusze, którzy wykonują te zadanie na terenie, powiedzmy, no garnizonu, w ogóle w całej Polsce. Te wydziały powstały właśnie z tego względu, że tych zagrożeń jest bardzo dużo. Tak jak Pani słusznie zauważyła, padają ofiarami oszustw ludzie w różnym wieku, też ludzie starsi, też policjanci prowadzą tutaj szereg spotkań właśnie z seniorami i zwracają też uwagę na ten problem, o którym dzisiaj mówimy, na problem właśnie cyberprzestępczości, na problem właśnie różnych form psychomanipulacji, tak, które stosują właśnie, którą stosują oszuści, tak, wyłudzając pieniądze, tak, w różnych formach, tak, powiedzmy na policjanta, na wnuczka, na wypadek, tych technik jest coraz więcej. I też ta przestępczość, no ten pierwszy kontakt często jest gdzieś w tym świecie wirtualnym, bo tutaj jeśli mówimy o cyberprzemocy, to ona jest związana z przestępczością taką jak handel ludźmi, taką powiedzmy jak właśnie tutaj różnego rodzaju oszustwa, tak? Także no tych przestępstw jest bardzo, bardzo dużo. Ja myślę, że bardzo dużo banki też się włączają w takie działania wspólnie z policją. Mówi się na temat właśnie phishingu, gdzie są fałszowane strony różnych instytucji, na przykład banków, aby pozyskać dane, jakieś informacje, wyprowadzić skąd klientów, różne środki finansowe. Przychodzą na przykład maile z jakąś informacją, oczywiście nieprawdziwą, bo nie pisze na przykład bank do nas, tylko zupełnie no, oszust najzwyczajniej. I na przykład jest jakiś załącznik załączony, czy też link, jest informacja, że ktoś się nie rozliczył w terminie, na przykład z jakiegoś podatku, albo że jest jakiś błąd. I im wystarczy, powiedzmy, gdzieś tam wejść w ten załącznik i może już ta osoba, powiedzmy, no, ukraść nam pieniądze, tak? Dokonać tego przestępstwa. Więc tutaj przestrzegają różne instytucje przed różnymi formami gdzieś tam oszustw. Mówiłam też o zjawisku na przykład roomingu, tak? To jest tak zwane uwodzenie w sieci. My też dużo mówimy o tym właśnie młodzieży starszej. Czasami ktoś ma sytuacje trudne, załóżmy, poszukuje przyjaciół i na przykład poprzez właśnie, powiedzmy, kontakt taki wirtualny, nawiązuje kontakt z osobą, która powiedzmy zaczyna nas rozumieć, ma dla nas czas, słucha nas, mówi, że ma podobne problemy w swoim życiu, tak, nawiązuje ten kontakt emocjonalny. Czasami wydaje, że jest to jakiś związek, tak? Czasami ten kontakt trwa kilka tygodni, a nawet miesięcy. Okazuje się, że ta osoba, powiedzmy, nawiązuje kontakt nawet z dzieckiem, czy z osobą właśnie już taką dorastającą, w celu na przykład pozyskania różnych materiałów. Później już prosi o takie materiały o charakterze, powiedzmy, jakimś intymnym, a później stosuje jakąś presję, szantaż, dąży do jakiegoś na przykład spotkania, tak? Więc nie wszystko zaczyna się od razu jakiejś od przemocy, jeśli chodzi o taką przestępczość, czasami od nakłaniania do pewnych działań, tak? I tutaj warto wspomnieć, że we wszystkich formach przestępstw, oszuści naprawdę znają różne techniki psychomanipulacji, takiego wywierania wpływu na nas, aby nas skłonić do jakiegoś działania, abyśmy stali się ulegli, abyśmy stali się, powiedzmy, gdzieś tam takimi osobami, które uznają, że ten oszust jest osobą wiarygodną. No oczywiście często te działania są adresowane, jak mówiłam, do osób starszych, gdzieś tam do osób samotnych, do osób w różnym kryzysie. Nie, każdy z nas może mieć jakąś sytuację trudną, tak? Czasami czuje się osamotniony, czuje się gdzieś tam zagrożony, nie ma z kim porozmawiać. No i jeżeli taka osoba, która chce nas oszukać, trafi na taki podatny grunt, no to niestety możemy stać się potencjalną ofiarą przestępstwa. Dlatego jak spotykamy się też z młodzieżą, to my zawsze mówimy, że są i telefony zaufania, tak, na które można zawsze zadzwonić. No przede wszystkim są ci bliscy, tak, wychowawcy, nauczyciele, pedagodzy, różne poradnie, specjalisty, no przede wszystkim rodzice, tak, też. Przecież relacje mogą być różne, w życiu bywa bardzo różnie. Jest też strona helpline.org.pl. Jak wrzucimy, powiedzmy, w internet helpline, to nam też pojawi się informacja, że możemy zadzwonić, skonsultować na przykład problem. I czasami ci konsultanci bardzo dużo pomagają. Mówią po prostu, co możemy zrobić z daną sytuacją, a jeżeli jest to niemożliwe, aby pomóc, bo tak czasami się zdarza, no to wtedy już trzeba złożyć zawiadomienie o przestępstwie, ale też powiadomić, tak, przy poważniejszej sprawie organy ścigania, jeżeli coś złego gdzieś tam się dzieje, tak? Nie dotyczy to tylko sfery emocjonalnej, ale też innych zagrożeń. Także no, jest bardzo dużo w dzisiejszych czasach takich form właśnie cyberprzemocy, cyberprzestępczości, z którymi się spotykamy.
10: Mówiła podinspektor Wioletta Sokołowska-Domagała z Zespołu do Spraw Profilaktyki Społecznej Nieletnich i Patologii Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze. A ja przypomnę, zielonogórska policja od wielu lat realizuje w szkołach program pod nazwą LUPO, który koncentruje się na edukacji dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa i dotyczy to również cyberzagrożeń. To magazyn Tydzień w Zielonej Górze, w którym czas już teraz na kolejny temat, a będzie nim działalność Fundacji Dr. Clown w Zielonej Górze, a opowiedziała nam o niej Sandra Zawiasa, koordynatorka działań Fundacji Dr. Clown w województwie lubuskim.
0: Zdrowa Zielona Góra.
12: Terapia śmiechem jest to program, który rozpoczął tak naprawdę swoje działanie na terenie różnych oddziałów dziecięcych w całej Polsce już ponad 25 lat temu, więc naprawdę szmat czasu. Polega on na niesieniu radości, uśmiechu, pozytywnej energii i takiego dobrego, przyjemnego przekazu pacjentom oraz rodzicom i opiekunom dzieci, które są w szpitalach. Nasi wolontariusze, czyli doktorzy klauni w kolorowych strojach wchodzą na takie oddziały i przede wszystkim są. Spędzają czas z dziećmi, rozmawiają, są obok. Ta terapia śmiechem polega przede wszystkim na improwizacji, ale stosujemy też różne gry, różne zabawy, iluzje oraz prowadzimy też warsztaty takie grupowe dla dzieci, więc tak naprawdę cała gama różnych aktywności, które mają na celu poprawę humoru pacjentów. W Zielonej Górze spotkać nas można w szpitalu dziecięcym, czyli w Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Zielonej Górze.
10: Czy to jest taka forma interakcji, czy też bardziej towarzyszenia, czy też bardziej występu, czy też każdy klaun, wolontariusz może sobie te swoje działania jakoś dostosować do swoich własnych możliwości, czy też do sytuacji, w której się znajduje. Jak wygląda taka wizyta doktorów klaunów na oddziale?
12: Każda wizyta doktorów klaunów jest zupełnie inna. Musimy być przygotowani tak naprawdę na każdą ewentualność, dlatego że wchodząc na oddział dziecięcy, my nie wiemy, kogo spotkamy za szpitalnymi drzwiami. Może to być mama z maluszkiem, który jeszcze nie potrafi mówić i chodzić, a może to być nastolatek, który już za chwilę osiągnie pełnoletność. Dlatego nie możemy mieć takich gotowych scenariuszy. Oczywiście możemy opierać się na konspektach, wiemy mniej więcej, co będziemy robić. Natomiast nigdy nie przygotujemy się sztywno na to, co będzie się działo, bo każdy odbiorca naszych działań jest inny i każdy pacjent potrzebuje też czegoś innego. Dlatego czasem jest to rozmowa, czasem to jest zabawa. Mamy przygotowane różne narzędzia i też nasi wolontariusze biorą udział tak naprawdę w całej masie różnych szkoleń, począwszy od psychologicznych po improwizacyjne, które przygotowują ich na bycie właśnie na oddziałach, więc tutaj tak naprawdę najważniejsza jest uważność. Od pierwszej sekundy, kiedy doktor klaun wchodzi na oddział szpitalny i od tej pierwszej sekundy, kiedy wchodzi do sali szpitalnej, gdzie też zaczyna się tak naprawdę ta interakcja, wolontariusz musi być uważny i musi dostosowywać swoje działania do tego, kogo mamy po drugiej stronie i jaka jest tam potrzeba.
10: Potrzeba wolontariuszy w ogóle? potrzeba doktorów klaunów? Warto, żeby zgłaszali się kolejni?
12: Jak najbardziej potrzeba wolontariuszy zawsze jest, dlatego że im jest nas więcej, tym więcej dzieci jesteśmy w stanie odwiedzić. Każdy wolontariusz na początek musi wypełnić taką ankietę wstępną, gdzie opisuje swoje wcześniejsze doświadczenia i wyraża chęć na bycie w naszym wolontariacie. Później koordynator wolontariatu kontaktuje się i zaprasza na takie spotkanie informacyjne, gdzie przedstawiana jest cała nasza fundacja, działania, oddział oraz takie bardziej techniczne szczegóły uczestnictwa w naszym wolontariacie, gdyż zaznacza, że jest to wolontariat taki dosyć specyficzny, bo jest on długofalowy. To nie jest tak, że zapisujemy się na akcję, robimy swoje i koniec, tylko tutaj naprawdę trzeba bardzo się przygotować i zazwyczaj osoby, które do nas dołączają, zostają na wiele miesięcy, a nawet lat. Później jest szkolenie wstępne i to jest takie szkolenie dwudniowe, które każdy wolontariusz musi przejść, żeby móc wejść na oddział. Papierologia, czyli załatwianie wszelkiej dokumentacji, która jest niezbędna. Pierwsze wyjścia, czyli tak naprawdę długa droga jest w ogóle do przejścia przed tym pierwszym krokiem wejścia do szpitala. Kiedy już przez to wszystko przejdziemy, to wolontariusze razem z liderem lub z bardziej doświadczonymi wolontariuszami biorą udział w pierwszych spotkaniach z dziećmi. Zazwyczaj na początku w roli obserwatora lub pomocnika, a dopiero później wtedy, każdy tak naprawdę w swoim czasie, wtedy kiedy jest gotów na to i my widzimy tę gotowość u wolontariusza, może samodzielnie prowadzić wyjścia.
10: Powiedzmy tym zielonogórzanom, którzy być może zastanawiają się, czy spróbować, czy to jest trudne, jak to jest przeistoczyć się w klauna i proszę powiedzieć, jakie trzeba mieć predyspozycje, żeby gdzieś tam sobie z tą rolą poradzić, żeby to udźwignąć po prostu.
12: Myślę, że co kluczowe, to, że jesteśmy doktorami klaunami, a nie klaunami takimi, jakich sobie wyobrażamy w cyrku, więc nie musimy mieć takich specjalnych umiejętności kuglarskich, nie jest wymagane, żeby potrafić żonglować czy kręcić talerzem na nosie. Ważne jest to, żeby mieć przede wszystkim w sobie tą uważność i otwartość na drugiego człowieka, mieć czas i chęci,

0: więcej na ten temat, dlatego że czasem jest tak, że wydaje nam się, że się nie nadajemy, że to nie będzie dla nas, a rzeczywistość okazuje się zupełnie inaczej i okazuje się, że możemy przeżyć najlepszą przygodę w swoim życiu, więc zachęcam po prostu, żeby spróbować.
1: Trzeba mieć dużo czasu wolnego po pracy jeszcze, żeby z nami współpracować?
0: Na pewno jest to wolontariat długofalowy, więc trzeba mieć dużo czasu w perspektywie długofalowej, więc należy pamiętać, że tutaj to jest taki wolontariat systematyczny i na pewno minimum te 2 razy w miesiącu dobrze jest, żeby pojawić się w szpitalu. Oprócz tego mamy też szkolenia, warsztaty, spotkania integracyjne, więc no na pewno jest to tak mniej więcej około 10 godzin w miesiącu. Zapraszamy na naszą stronę www.dyrytslovn.pl, czyli www.doktorclown.pl. Tam w zakładce Zaangażuj się znajdą Państwo link do formularza zgłoszeniowego i to jest pierwszy krok do dołączenia do wolontariatu. Koordynator kontaktuje się z Państwem i przedstawia dalsze kroki.
1: Mówiła Sandra Zaliasa, koordynatorka działań Fundacji Dr Clown w Zielonej Górze, a ja przypomnę doktorów clownów. W naszym mieście możemy spotkać w Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Zielonej Górze.
2: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
1: Czas na kolejne tematy w magazynie Tydzień w Zielonej Górze. Monika Trykowska chwila przed mikrofonem, a będzie m.in. o działającym w Zielonej Górze rodzinnym ośrodku mediacyjnym.
3: Można do nas zadzwonić do Ośrodka Interwencji Kryzysowej pod numer telefonu 68-324-4900 i tutaj Państwo otrzymają kontakt do osoby, która prowadzi mediatorów.
1: Za kilka minut przyjrzymy się także ofercie Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze. To w ramach cyklu Co jest grane w Zielonej Górze?
4: Jeśli chodzi o sferę warsztatową, to będą to zarówno zajęcia dla dzieci, plastyczne, kreatywne czy też taneczne, ale będą także zajęcia dla rodzin z dziećmi i dla seniorów. Więc na pewno oferta bardzo szeroka u nas w Centrum Kreatywnej Kultury, w Regionalnym Centrum i w Parku Zabytkowym.
1: A będę pytać o plany na najbliższe tygodnie i miesiące. A już teraz Tomasz Lechman, przewodniczący Stowarzyszenia Twoja Rodzina, o działającym w Zielonej Górze rodzinnym ośrodku mediacyjnym.
2: Przydatne dla mieszkańców Zielonej Góry.
3: Mediacja jest to forma porozumienia się dwóch stron, które z różnych powodów nie potrafią same dojść do porozumienia w tym, czym doświadczają, czy jakąś trudność spotykają. Może to być mediacja wynikająca z rozwodu, i konieczności porozumienia się w zakresie wychowania dziecka. Może to być mediacja międzypokoleniowa, bo taka też nam się zdarza, kiedy są trudności w porozumieniu się w poszczególnych relacjach od wnuków przez rodziców po dziadków. I tu chodzi też oczywiście zawsze jednak o jakąś przestrzeń wspólnego bycia, użytkowania wspólnych pomieszczeń, zależności czy współfinansowania pewnych obszarów. To zawsze jest kłopotliwe. Mediacja jest o tyle korzystna dla Państwa, że odbywa się w obecności osoby bezstronnej, czyli osoby, której nie znacie i ona was nie zna, przez to jej spojrzenie jest takie mocno obojętne w ujęciu takim, że nie zależy jej na dobru każdej ze stron, a chciałaby, żeby się obie strony porozumiały tak, żeby to było dobrze. To, co zawsze będzie mediatorowi naszemu przyświecało, to dobro dziecka, jeśli są to mediacje dotyczące na przykład kontaktów z dziećmi, relacji z dziećmi w momencie rozwodowym, więc będzie tak poprowadził rozmowę, żeby ostatecznym zwycięzcą w tej całej sytuacji było dziecko. I oczywiście mediacje są rozwiązaniem, które uznaje sąd, czyli przyspieszają całą procedurę rozwodową czy każdą inną, która wymaga mediacji, bo wtedy sąd już pomija ten krok skierowania na mediację, ponieważ zostaje gotowy dokument podpisany i być może w wielu przypadkach na bazie tylko tego dokumentu może podjąć decyzję na posiedzeniu niejawnym, co dalej.
1: Czyli mamy też takie bardzo wymierne korzyści dotyczące czasu i kosztów, prawda, też różnych tak. Postępowań takich potem przed sądem.
3: Tak, to jest tak, że zawsze w obecnym czasie jest taki nurt w sądownictwie i rozprawach sądowych, kiedy mówimy o rozwodach i jest w rodzinie dziecko, że sąd zawsze w pierwszej kolejności kieruje na mediację. Więc jeżeli jakaś rodzina zrobi to przed tym ruchem, no to już ma dużo prościej, bo to też jest tak, że na rozprawie sądowej towarzyszą nam duże emocje, obawa, rzadko kiedy większość z nas w sądzie się pojawia i obecność przed wysokim sądem, obecności pełnomocników buduje trudne emocje. Można to ominąć, chociażby skrócić przynajmniej o to, że już państwo wcześniej sobie wypracujecie stanowisko i obecność w sądzie będzie

0: mniej obciążająca. Oczywiście to nigdy nie jest tak, że to nie towarzyszy, towarzyszą emocje. Niemniej jednak można sobie z tym poradzić, ponieważ u nas w formie takiej trochę domowej jest to łatwiejsze.
1: Ten ośrodek, który prowadzi Stowarzyszenie Twoja Rodzina, dotyczy oczywiście mediacji rodzinnych. To znaczy nie zgłaszamy się ze sprawami, kiedy mamy na przykład spór z sąsiadem.
0: Nie ma tutaj wykluczenia. To też można podpiąć pod mediację, jeżeli to tylko chodzi o relacje i działania. Natomiast na pewno nie prowadzimy mediacji gospodarczych, biznesowych, takich mediacji nie. Natomiast jeżeli chodzi o mediacje wynikające z porozumienia sąsiadów, porozumienia relacji różnych osób, mimo że może nazwa rodzinna tak by kierunkowała, to jednak niekoniecznie. A jak wspomniałem, zazwyczaj jednak pracujemy w obszarach okołorozwodowych, w obszarach międzypokoleniowych. To są takie najczęściej spotykane przez nas tematy mediacji.
1: A jeżeli chodzi o zapotrzebowanie, można jakoś w miarę na bieżąco się umawiać u Państwa w ośrodku?
0: Tak, można do nas zadzwonić do Ośrodka Interwencji Kryzysowej pod numer telefonu 68 324 4900, i tutaj Państwo otrzymają kontakt do osoby, która prowadzi mediatorów. Takich mediatorów mamy u siebie 6. Każdy z nich jest mediatorem sądowym, zadania certyfikatu sądowego. Są też ich działania i też porozumienia mediacyjne mają uznanie, jakby są uznawane przez sąd na etapach rozpraw sądowych. I rzeczywiście jest taka możliwość, żeby się skontaktować. Ten czas oczekiwania nie jest duży, bo to jest około 2 tygodni na pierwsze spotkanie.
1: A czy to są takie też tematy rozwiązywania w ramach właśnie jednego spotkania? Czy to są jakieś cykle, czy to są długie procesy? Proszę jeszcze coś powiedzieć na temat tego czasu trwania właśnie mediacji.
0: Na pewno nie ma jednorodnej takiej odpowiedzi na ten temat, na to pytanie. To zależy wszystko od tego, czy strony mają gotowość. Czasami zdarza się nam tak, że spotykają się strony i na jednym spotkaniu godzinnym, dwugodzinnym są w stanie wypracować swoje stanowiska i rozwiązania. Czasami bywa tak, że to są na tyle trudne emocje i gdzieś ciężko się dogadać, że czasami mediacja musi być przerwana. Umawiają się ponownie po jakimś tam czasie, kiedy te emocje już opadną i próbują podejść jeszcze raz do tematu, bo mediacja jest, jakby nie było, dobrowolną decyzją każdej osoby i gotowością w sposób taki otwarty na porozumienie się. Jeśli któraś ze stron będzie czuła się naciskana, to do mediacji nie dojdzie i to nie będzie taka forma, która będzie jednak każdego satysfakcjonowała.
1: No właśnie, a są takie sytuacje, powiedzmy, rodzinne, przy których odradzałby pan mediację?
0: Nie. Zawsze warto jest porozmawiać, zawsze warto podjąć współpracę. Zdaję sobie sprawę i też mamy takie doświadczenia, że jedna ze stron bardzo chce, druga przyjdzie posłuchać, ale jednak uzna, że jest na tyle osadzona w swoim przekonaniu, że nie jest w stanie zejść o kawałeczek ze swoich oczekiwań, to wtedy po prostu mówimy, trudno, nie da się, więc musimy pójść w drogę sądową. I to jest właśnie ten minus, bo sąd wysłucha stron i podejmie decyzję taką, jak uzna za stosowną, i nie zawsze to będzie decyzja zgodna z oczekiwaniami strony, która stawia pewien opór co do mediacji. Także jednak warto i zawsze zachęcamy do tego, żeby porozmawiać, porozumieć się, może trochę odpuścić ze swoich oczekiwań, ponieważ dla dobra rozwiązania konfliktu zawsze jednak obie strony muszą być wygrane, tak? Tutaj nie może być tak, że ktoś będzie zwycięzcą i będzie się cieszył, a drugi będzie pokonany. Tu mediacje mają na celu spowodowanie sytuacji, że dwie strony są wygrane.
1: O działającym w Zielonej Górze Rodzinnym Ośrodku Mediacyjnym opowiedział nam Tomasz Lechman, przewodniczący Stowarzyszenia Twoja Rodzina. W magazynie Tydzień w Zielonej Górze czas już teraz na zapowiedzi wydarzeń kulturalnych, a dzisiaj przyjrzymy się szerzej temu, co przygotowuje na najbliższe tygodnie i miesiące Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze. RCAK prowadzi na co dzień m.in. lubuski program promocji twórczości młodych Pro Arte, czy program Bardzo Młoda Kultura, ale też szereg innych działań. A tegoroczne lato będzie w Zielonej Górze ponownie pięknym spotkaniem z folklorem, do którego przygotowania trwają. O czym teraz Magda Mądry, kierowniczka działu edukacji, badań i animacji kultury Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze.
2: Co jest grane w Zielonej Górze?
3: Międzynarodowy Festiwal Folkloru, sztandarowa nasza impreza. Jak najbardziej będziemy pielęgnować, kultywować tradycje ludowe, będziemy zapraszać zespoły, będziemy starać się, aby pokazać po raz kolejny, po raz już od 1964 festiwal jest na terenie województwa lubuskiego, więc sami Państwo wiedzą, ile to już jest lat, pokazać po prostu i przedstawić tradycję ludową na terenie województwa lubuskiego, ale zapraszając też zespoły ludowe z terenów innych poza województwem, także międzynarodowo, ze świata, tak żeby tymi tradycjami móc się wymieniać. Będzie na pewno barwnie, kolorowo jak co roku. Będą działy się przy okazji festiwalu poza występami i prezentacjami zespołów różne imprezy dodatkowe i różne też strefy, czy warsztatowe jak folkostrefa, czy też regionalne, przedstawianie produktów regionalnych, też tradycji i produktów tych zespołów, które do nas przyjadą, które będziemy gościć. Te zespoły będą prezentować swoje tradycje na scenie. Na pewno Zielona Góra w lipcu stanie się taką, jak my to nazywamy, stanie się miastem folkloru, ale dodam, że nie tylko miastem, Zielona Góra stanie się miastem folkloru, ale też i nasze zaprzyjaźnione miejscowości partnerskie, nasi zaprzyjaźnieni partnerzy, z którymi współpracujemy, domy, ośrodki, gminy, które również będą gościły na swoim terenie zespoły zaproszone, ponieważ festiwal to nie jest tylko impreza Zielonej Góry, to jest impreza całego naszego województwa. Cały czas praktycznie pracujemy na tych samych obrotach, nie zwalniamy tempa. To jest nasza misja i jesteśmy działaczami kultury, więc nawet nie myślimy inaczej. Faktycznie w lecie dużo się dzieje i poza festiwalem jeszcze mamy fajny projekt Lato z Rcakiem. I na pewno będziemy też organizować wiele warsztatów, koncertów w naszym pięknym parku zabytkowym, koncertów artystów naszych lokalnych, więc i to wszystko za darmo oczywiście, więc będzie można przychodzić, będzie można podziwiać, z nami się bawić wspólnie. Jeśli chodzi o sferę warsztatową, to będą to zarówno zajęcia dla dzieci, plastyczne, kreatywne, czy też taneczne, ale będą także zajęcia dla rodzin z dziećmi i dla seniorów. Więc na pewno oferta bardzo szeroka i to też przez okres lipca, sierpnia będziemy realizowali u nas w Centrum Kreatywnej Kultury, w Regionalnym Centrum i w Parku Zabytkowym. Ponadto będziemy oczywiście włączać się w inne imprezy do współpracy z naszymi partnerami, z ośrodkami kultury, z domami kultury, z bibliotekami, również z innymi podmiotami, ponieważ dla nas partnerstwo jest najistotniejsze i chcielibyśmy tutaj też wspierać, pomagać, a także może i rozwijać tą współpracę, tak aby ośrodki, domy kultury, czy biblioteki, czy inne podmioty działające na terenie województwa lubuskiego czuły to wsparcie od nas. Będziemy starali się także tutaj w ramach działań takich warsztatowych organizować spotkania warsztatowe dla edukatorów i animatorów z terenu województwa lubuskiego. Mam nadzieję, że to będzie też takie wypełnienie misji Regionalnego Centrum Animacji i Kultury. Ponadto staramy się pozyskiwać fundusze na nowatorskie projekty. Te nowatorskie projekty też są dla nas bardzo istotne, pomimo tego, że Regionalne Centrum Animacji i Kultury posiada bardzo dużą bazę wydarzeń i bardzo wiele projektów realizujemy, czy ogólnopolskich, czy też wojewódzkich. Czy na przykład pod nadzorem ogólnopolskich instytucji jak Narodowe Centrum Kultury, czy Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Kulturowego, to te nowatorskie projekty, mniejsze, większe, też są dla nas bardzo istotne i my chcemy po prostu więcej jeszcze nowości wprowadzać na terenie województwa lubuskiego. Bardzo zależy też nam na rozwinięciu badań w kulturze. Tak jak tutaj już pani mnie przedstawiła, jestem kierownikiem działu edukacji, badań i animacji kultury i z panią dyrektor bardzo, bardzo mocno będziemy naciskały na to, żeby badania rozszerzyć na terenie województwa lubuskiego, ponieważ najważniejsze są dla nas potrzeby i oczekiwania społeczności lokalnej. Badania mogą być różne, bo czasami kierujemy się na odczucia uczestników i to jest dla nas istotne. Wówczas sprawdzamy poprzez różnego rodzaju narzędzia, czy ankiety wydzieranki, czy wywiady na żywo przeprowadzane z uczestnikami i wówczas interesujemy interesują nas ich odczucia, czyli gdzieś tam oczekiwania, potrzeby, sugestie, uwagi, to co oni czują, jaką mają refleksję w danym momencie lub co myślą na przyszłość, co należałoby, a może nawet nie należało, co oni chcieliby jeszcze uzyskać, czego chcieliby więcej, na przykład jeśli chodzi o ofertę kulturalną, bo też na tym nam zależy, żeby ta oferta kulturalna była odpowiednio dopasowana do naszych gości, do naszych uczestników wydarzeń, bo przecież my to robimy dla nich, nie? Nie robimy tego dla siebie, więc te badania są skierowane zarówno na odczucia, ale także i staramy się też rozmawiać z ośrodkami, z naszymi partnerami, czy poprzez ankiety, czy też w takich wywiadach, sondażach telefonicznych, bo też takie przeprowadzamy sondaże telefoniczne, co należałoby poprawić, czy we współpracy z nami, lub jakie oni widzą potrzeby i oczekiwania tej danej społeczności lokalnej. Więc też i ten kierunek badań jest dla nas istotny.
1: Mówiła Magda Mądry, kierowniczka działu edukacji, badań i animacji kultury Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze. Informacji o bieżących wydarzeniach szukajcie na stronie internetowej i w mediach społecznościowych tej instytucji.
2: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
4: Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
2: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbiki tańczą w takt salsy.
1: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
2: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
3: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours w Galerii Glogowia.
4: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
0: Reklama.
5: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
6: Nie będziemy rozmawiać o bajkach, choć od bajki rozpoczniemy tę rozmowę. Dzisiaj w magazynie Tydzień w Zielonej Górze rozmawiać będziemy o drapieżnikach, a raczej o drapieżniku. Jacek Banaszek, łowczy okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Zielonej Górze, na zwierzętach, na drapieżnikach w lasach zielonogórskich zna się jak mało kto. No i porozmawiamy oczywiście o wilkach. Zapraszam.
5: Tydzień w Zielonej Górze. Ważne porady dla Zielonej Góry.
6: Usłyszałem kiedyś opinię, że bajka o czerwonym kapturku przyniosła wilkom bardzo złą sławę, bo pokazała je jako krwiożercze bestie, które czyhają na ludzi. Czy taki obraz wilka to jest mit, to jest fałszywy obraz?
7: No niestety, panie redaktorze, prawda jest taka, że wiele bajek stawia nam na określonym poziomie rozwoju człowieka dosyć takie wyimaginowane, powiedzmy, cechy bądź realia, w jakich świat przyrody, zwierząt się realizuje, czy jak wygląda świat zwierząt i otaczającej nas przyrody. Tak jak w takim złym świetle został postawiony wilk, tak po drugiej stronie jest na przykład jelonek Bambi, który jest bardzo zbambinizowany, tak? A to nie znaczy, że ten jelonek Bambi, a innymi słowy w naszych realiach sarna, jeleń czy daniel, bo nie ma czegoś takiego jak takiego gatunku jak jelonek. Jeśli mówimy o jelonku, to możemy mieć na myśli jelonka rogacza, a jest to przepiękny owad, jeden z największych chrząszczy i wówczas możemy tutaj dyskutować nad tym. Natomiast to nie znaczy, że jelej, sarna czy też daniel nie wyrządzają szkód, że nie potrafią być dramatyczne w swych skutkach. A wilk, nomen omen, no jest drapieżnikiem. Natomiast czy tak aż należało daleko pójść w bajce o czerwonym kapturku, co dzisiaj jest na różny sposób interpretowane i analizowane przez różnych ludzi? Nam się tam wtedy to podobało, czy też nie? No bo czerwony kapturek był bohaterem, pan leśniczy, gajowy, czy też myśliwy był bohaterem. Finalnie rzecz biorąc, zwyciężyło to, co jest celem nadrzędnym, czyli człowiek, tak? Natomiast nie powinno się demonizować też wilka, który jest ważnym elementem naszej przyrody.
6: No właśnie, to pytanie moje pierwsze nie było zupełnie przypadkowe, chociaż może zabrzmiało nieco infantylnie, ale wzięło się stąd, że co jakiś czas pojawiają się informacje o wilkach, które pojawiają się coraz częściej i coraz bliżej zabudowań. Czy zielonogórzanie powinni się czegoś obawiać w związku z tym? Ja nie szukam sensacji, od razu mówię, wręcz przeciwnie. Chciałbym usłyszeć głos fachowca, który mnie uspokoi, bo uwielbiam spacery po lesie.
7: Znaczy, powiem panu tak, nie wiem, czy to jest szczęśliwie postawione pytanie, czy zielonogórzanie powinny się bać. I przepraszam, że ten sposób tak od razu tu na początku pozwalam sobie może to nie spuentować. Zielonogórzanie i nie tylko zielonogórzanie, wszyscy, którzy lubią właśnie spacerować i tak dalej, powinni posiadać taką podstawową wiedzę przyrodniczą, tak? No, czyli, że lis jest drapieżnikiem, borsuk jest drapieżnikiem, który de facto zapada w jakiś tam letarg, czy tam moment tego obniżenia czynności życiowych w okresie zimowych, a wilk dzisiaj u nas jest drapieżnikiem objęty ochroną, chronionym na skutek tego, że kilkadziesiąt lat temu mieliśmy dosłownie kilka sztuk tego wilka na terenie całego kraju. Dzisiaj widzimy ich znacznie więcej, co tylko jest dowodem na to, że ta strategia ochrony gatunku, wdrożone w przedmioty ochrony, przyniosły zakładany i przynoszą zakładany cel. Na to też się składają i nasze działania, bo zawsze mówiono, że no myśliwi wszystko wybijają i tak dalej, co jest ewidentnie nieprawdą, a potwierdza to między innymi Wilk, bo my jesteśmy przygotowani na to, że musimy przewidywać oczyma perspektywy, powiedzmy, przyszłości, liczbę osobników, które niestety padają łupem mniejszych, większych, dużych drapieżników, ale i też te, które, no, o których nie wiemy często, ale też ponoszą śmierć w związku z kolizjami na drogach i tak dalej, i tak dalej. Wilk jest ewidentnym przykładem, że taka populacja z kilku sztuk może śmiało się odbudować na terenie naszego kraju, województwa, tym bardziej, gdzie mamy 50% lesistości, odbudować się no, do takiej ilości, że dzisiaj zobaczenie tego wilka no to już nie jest jakiś ewenement przyrodniczy, a wręcz staje się on naszym stałym bywalcem, elementem ekosystemu.
6: No właśnie, ja usłyszałem kiedyś taką opinię pewnego leśnika, który powiedział, że leśnicy cieszą się z obecności wilków, ponieważ to potwierdza, że lasy, gdzie wilki żyją, są po prostu ciekawe i naturalne, że są miejscem, gdzie taki duży drapieżnik chce być. Czy pan się zgadza z taką tezą?
7: Oczywiście, że tak. Pewnie. Tylko musimy sobie dużo rzeczy, dużo wątków takich powiązać. No jesteśmy cywilizacją stale rozwijającą się, tak? Wchodzącą. Każda inwestycja, panie redaktorze, jest pewnym, w cudzysłowie, morderstwem naszego świata przyrodniczego. Przepraszam za takie drastyczne określenie, ale w pewien sposób no, trzeba to zobrazować dość nawet i emocjonalnie. Bo nikt z nas nie myśli bezpiecznie przemieszczając się na przykład z Jeleniej Góry, bo jesteśmy jednego dnia w górach, czy też jeszcze niżej w Szklarskiej Porębie, dość szybką drogą S3 i możemy dojechać do samych Międzyzdroi, to kto z nas, panie redaktorze, myśli, jadąc bezpiecznie i dość szybko z całą rodziną, z dziećmi na pokładzie, że jedziemy czymś, co de facto podzieliło nasze siedliska na lewą, prawą stronę, że te zwierzęta nie potrafią się już, nie mogą się za bardzo z sobą komunikować albo mają bardzo ograniczone możliwość komunikacji. Że wilki na przykład też sobie upodobały pewną formułę polowania, wykorzystując te płoty, te trwałe grodzenia, bo my najwięcej martwych zwierząt, saren, nawet jeleni, znajdujemy przy tych płotach, które zabezpieczają trasę S3 przed wtargnięciem zwierząt pod poruszające się pojazdy, tak? Ale z drugiej strony jest to bariera, raz, że taka biologiczna, a dwa, że umożliwiającym łatwiejsze chwytanie drapieżnikowi swojej ofiary. Podaję taki przykład, tak? No i jak popatrzymy jeszcze na inne cechy, jak strefy przemysłowe, osiedla, gdzie przeprowadzają się chociażby Zielonogórzanie, czyli wszystko dookoła naszej Zielonej Góry, jak się rozbudowywuje wcześniej wspomniane strefy przemysłowe, obwodnice naszych aglomeracji, czy też miast i miasteczek, no to wszystko to jest ingerencja człowieka w naturę, w środowisko naturalne. Poniekąd te siedliska się kurczą tym zwierzakom. Kurczą się zarówno tym takiego żeru spokojnego, jak mam na myśli tutaj sarne i jelenia, ale z drugiej strony też się kurczą tym drapieżnikom. Zwierzaki, nomen omen, też się przemieszczają tam, gdzie będą czuły się bezpieczniej, tak to nazwijmy. No dzisiaj trudno nam jest zobaczyć sarnę na przykład w zwartych i dużych kompleksach leśnych, ale jeszcze dość licznie ona występuje przy różnych osadach ludzkich, miastach, wsiach, miasteczkach, a jest to wynik też tego, że wilk w zwartych kompleksach leśnych poluje, stale występuje, ma tam swoje miejsca też wydawania potomstwa, areały osobnicze występowania w atach, a w związku z tym te zwierzaki przemieszczają się bliżej nas, bo tam się czują bezpieczniej. I to też obserwujemy.
6: Czasem obserwuję taką sytuację, gdzie w lesie ktoś idzie na spacerze z psem i ten pies biega luzem, czego nie wolno robić, oczywiście my to wiemy, ale w kontekście wilków, dlaczego to jest tak, że wilki atakują psy? Proszę wyjaśnić to, bo nie wszyscy chyba rozumieją to zagadnienie.
7: Kilka jest takich argumentów, dlaczego. Wilki w pierwszej kolejności w wsiach, jeśli dochodziło gdzieś do polowania na taki inwentarz hodowlany, uciszały po prostu psy. No nie ma innej formuły, jak po prostu no, chwycił, szarpnął i przetrącił kark, no i po prostu uśmiercił takiego psa. On nie był z reguły celem, taki pies konsumpcyjnym wilka, ale po to, żeby móc gdzieś tam zarżnąć owce, czy tam inny inwentarz hodowlany, budowlany, który gdzieś tam sobie upodobał. No musimy wiedzieć o tym, że każdy drapieżnik, jaki on by nie był, czy to będzie lis, czy to będzie, nie wiem, sokół wędrowny, czy to będzie lampart, czy to będzie właśnie wilk, będzie zdobywał, starał się zdobyć pożywienie dla siebie, dla potomstwa, jak najmniejszym nakładem energii. No tak jest stworzona natura. Tak więc to, co będzie mógł zdobyć, no to będzie się starał za wszelką cenę upolować, a jeśli stoi mu coś na przeszkodzie, no to będzie tą przeszkodę też starał się usunąć ze swojej drogi.
6: Ja przypomnę, że dzisiaj rozmawiamy o drapieżnikach, które żyją w zielonogórskich, w podzielonogórskich lasach. Jacek Banaszek, łowczy okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Zielonej Górze, opowiada o wilkach, ale też o innych drapieżnikach. No i teraz musimy porozmawiać o pewnym gatunku, który nie jest specjalnie lubiany.
5: Ciekawa Zielona Góra.
6: Wilki to oczywiście nie są jedyne drapieżniki, które żyją w lasach wokół Zielonej Góry. Są też między innymi, albo przede wszystkim, szopy pracze. Przyznam się szczerze, ja nigdy szopa pracza nie widziałem. Jak on wygląda?
7: To jest taki stricte gatunek nocoaktywny. Przede wszystkim nocoaktywny i to też jeszcze w takich określonych momentach, bo jak tylko słońce chyli się ku zachodowi, one zaczynają gdzieś być aktywne, następnie wychodzą na pierwsze swoje żerowanie, mają bardzo szeroki wachlarz, że tak powiem, diety, tak to nazwijmy. Są oportunistami żywieniowymi. W zależności od warunków środowiskowych, przyrodniczych, to potrafią się dostosować tak na marzec, luty, marzec, kwiecień, żerują na jajach, na pisklętach ptaków. Jest to gatunek szop pracz, który jest w stanie każdą niszę środowiskową splądrować. Następnie przenosi się i zaczyna żerować na owocach. Mamy między innymi nagrania z pól truskawek, żeruje na śliwkach, gruszach, jabłoniach, a skończywszy na zbożach i na kukurydzy, czy też to łamiąc stojące źdźbła kukurydzy i obiera sobie kolby i wyżera ziarna kukurydzy, czy też już później na skoszonej kukurydze tym, co pozostało, co header i kombajn nie zebrały, tak? Tak więc i tego szopa naprawdę dzisiaj mamy już zatrważająco dużo, tak powiem.
6: Na pewno jeszcze będziemy wracać do tego typu rozmów o lasach zielonogórskich. Jacek Banaszek, łowczy okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Zielonej Górze, opowiadał o wilkach i o szopach, praczach w podzielonogórskich lasach. A teraz zapraszam, żebyśmy wspólnie przypomnieli sobie niektóre ważne i ciekawe wydarzenia mijającego tygodnia, które miały miejsce w Zielonej Górze i okolicach.
5: Przegląd wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze.
0: Grzegorz Pałka, zapraszam. Sprawdzianem z języka polskiego rozpoczął się w Zielonej Górze egzamin ósmoklasisty. Tym tematem rozpoczynamy przegląd wydarzeń tygodnia. W naszym mieście przystąpiło do niego 1594 uczniów. Kilkoro z nich, nasza reporterka, zapytała o wrażenia po wyjściu z sali.
8: Teraz po egzaminie jest okej. Wcześniej się stresowałam, ale na razie jest fajnie. Polski był najtrudniejszy moim zdaniem.
9: Myślę, że by na pewno lepiej poszło niż na próbnych, lektura mnie trochę zdziwiła, no bo nawet nie wiem, co to jest za lektura tak naprawdę.
10: Zaskoczyła mnie bardzo ta lektura, bo nikt w ogóle z mojej klasy się nie spodziewał, że będzie taka lektura. Zapomniałem tytułu, ale to było o takim robocie Automateuszu.
0: Egzamin ósmoklasisty to język polski, matematyka i język obcy. Jak podkreśla Agnieszka Łyszkiewicz, dyrektorka szkoły podstawowej nr 13 w Zielonej Górze, egzamin nie jest najważniejszy.
11: Swoim uczniom, w ogóle wszystkim trzynastkowiczom mówię zawsze, że egzamin tak naprawdę to nie jest coś takiego ważnego, co decyduje o wszystkim, że oni mają wyjść od nas, obojętnie na jakim etapie nauki czy też funkcjonowania w naszej trzynastce są, z takimi umiejętnościami radzenia sobie w różnych sytuacjach stresowych, życiowych.
0: Termin dodatkowy zostanie przeprowadzony między 8 a 10 czerwca. W Zielonej Górze odbyły się wojewódzkie obchody Dnia Strażaka. W tym szczególnym dniu wręczono m.in. krzyże świętego Floriana, medale za długoletnią służbę oraz medale honorowe.
12: Odbierze blisko 200 strażaków odznaczenia, wyróżnienia, awanse na wyższe stopnie służbowe. Są to strażacy, którzy ciężko pracowali przez cały rok, ale takich strażaków w województwie mamy blisko 400. Odbywają się po naszej imprezie wojewódzkiej, odbywają odbywają się w poszczególnych powiatach również lokalne tego typu imprezy.
0: Mówił młodszy brygadier Arkadiusz Kaniak. W województwie lubuskim służbę pełni około 1000 strażaków Państwowej Straży Pożarnej i niemal 10 tysięcy strażaków ochotników. To jest przegląd wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze. Ponad 2,5-kilometrowy odcinek ulicy Poznańskiej zostanie całkowicie przebudowany. To spore wyzwanie dla budowlańców, podkreśla prezydent Zielonej Góry. Remont potrwa blisko 7 miesięcy. Słuchacie przeglądu wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze. W jednym z zielonogórskich magazynów funkcjonariusze służby celno-skarbowej znaleźli ponad 2300 sztuk podrabianych markowych perfum i odzieży, poinformowała rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze Ewa Markowicz. Nielegalny towar funkcjonariusze namierzyli podczas kontroli jednego z magazynów do wynajęcia. Do zdarzenia doszło w kwietniu, ale teraz poinformowała o tym Izba Administracji Skarbowej. Celnicy przełapali 46-latka pakującego paczki do ciężarówki, a w samym magazynie na regałach odkryli podrobioną odzież i perfumy. Mężczyzna został przesłuchany w charakterze świadka. Z wyliczeń celników wynika, że szacunkowa wartość oryginalnych odpowiedników przejętych rzeczy to blisko 1 000 000 zł.
5: To był przegląd wydarzeń tygodnia. Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
6: Są takie zagadnienia, o których powinniśmy mówić, które powinniśmy przypominać jak tylko często się da. Na pewno taką sprawą jest pierwsza pomoc. Przyczyny są oczywiste, nie trzeba ich tłumaczyć. Marcin Gałecki jest koordynatorem medycznym Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Zielonej Górze i na tych sprawach zna się doskonale, jak mało kto. Rozmawiamy o pierwszej pomocy w Zielonej Górze.
5: Tydzień w Zielonej Górze. Eksperci radzą mieszkańcom Zielonej Góry.
6: Już kiedyś rozmawialiśmy o tym, ale chciałbym wrócić do sprawy związanej ze znajomością zasad pierwszej pomocy, udzielania pierwszej pomocy przez Zielonogórzan. Jak pan ocenia z punktu widzenia człowieka, który kolokwialnie mówiąc siedzi w tym, tak, jest na bieżąco, na pierwszej linii, że tak powiem?
13: Obserwujemy, że tak powiem, bardzo pozytywnie rosnący trend, jeżeli chodzi o udzielanie pierwszej pomocy. Co prawda nadal obserwuje się sytuacje, gdzie ludzie bali się podejść, bo jakby nie wiedzieli, co mają zrobić, nie chcieli zaszkodzić. Natomiast tych sytuacji, mam wrażenie, jest coraz mniej. Do zdarzeń, do których docieramy jako zespół ratownictwa medycznego, coraz częściej spotykamy się z sytuacją, gdzie świadkowie zdarzenia po prostu udzielają pierwszej pomocy przed naszym przybyciem. Więc myślę, że możemy tutaj stwierdzić, że jest zadowalający ten trend na tą chwilę i mamy nadzieję, że ta świadomość będzie rosła z każdym miesiącem.
6: I po to też jest między innymi właśnie ta nasza rozmowa, ta audycja. Chciałbym, żeby pan jako fachowiec powiedział parę zdań, parę słów na temat kolejności czynności, kiedy jesteśmy świadkami sytuacji, gdzie, nie wiem, na przystanku, w sklepie, gdziekolwiek, ktoś po prostu osuwa się na ziemię. Co dalej robimy?
13: Oczywiście jest to bardzo poważna sytuacja i absolutnie nie możemy tego bagatelizować. Jeżeli jesteśmy świadkami takiego zdarzenia, kiedy ktoś traci przytomność, najważniejsze jest jedno, aby nie przechodzić obojętnie i nie panikować, ponieważ każdy z nas ma obowiązek zareagować. Nie trzeba być medykiem, żeby uratować komuś życie. Najważniejsza sprawa dla osoby udzielającej pomocy to jest bezpieczeństwo własne, czyli zawsze sprawdzamy bezpieczeństwo, upewniamy się, że nam i poszkodowanemu nic nie grozi. Po drugie, musimy sprawdzić przytomność, czyli delikatnie potrząsamy za ramiona, głośno pytamy, czy mnie słyszysz, co się stało. Jeżeli stwierdzimy, że taka osoba nie reaguje, natychmiast powinniśmy wezwać pomoc. Dzwonimy wówczas na numer alarmowy, najbardziej popularny 112, najbardziej znany, natomiast jeżeli wiemy, że to zdarzenie jest stricte medyczne, szybciej będzie, jeżeli zadzwonimy pod numer 39, ponieważ tam bezpośrednio połączymy się z dyspozytorem medycznym, który zbierze od nas ten fachowy wywiad. Następnie sprawdzamy oddech. Odchylamy głowę do tyłu, unosimy żuchwę i przez około 10 sekund obserwujemy, czy klatka piersiowa się unosi, czy słychać i czuć oddech. No jeżeli w tej sytuacji osoba oddycha, ale jest nieprzytomna, powinniśmy ją ułożyć w pozycji bezpiecznej na boku. No i oczywiście kontrolować ten oddech do przyjazdu zespołu ratownictwa. Natomiast jeżeli ta osoba nie oddycha lub według nas oddycha nienaturalnie, czyli zbyt wolno, wtedy rozpoczynamy jak najszybciej uciskanie klatki piersiowej. Musimy pamiętać, że uciskamy mocno, szybko na środku klatki piersiowej, No, tak fachowo się mówi, że jest to od 100 do 120 razy na minutę z taką częstotliwością, natomiast jeżeli w pobliżu znajduje się AED, a w wielu miejscach ono się znajduje, należy je jak najszybciej przynieść, a tak naprawdę poprosić kolejnych świadków zdarzenia o to, żeby przynieśli to urządzenie, minimalizować te przerwy w uciskaniu klatki piersiowej, ponieważ takie urządzenie podpowie nam dalej, co mamy robić. Zazwyczaj jest praktycznie w każdym urządzeniu AED jest wbudowany metronom, więc od momentu uruchomienia i podłączenia, przyklejenia elektrod do klatki piersiowej pacjenta uruchamia się metronom, który wyznacza nam tempo ucisków tej klatki piersiowej.
6: Na chwilę chciałbym przerwać, panie Marcinie, na momencik, bo pan powiedział o tym, że prosimy kogoś, czy też wysyłamy kogoś po AED. A ja chciałbym jeszcze wrócić do momentu, kiedy obserwujemy, jak ktoś, powiedzmy, osuwa się na podłogę, na ziemię. Czy jeżeli jest ktoś w naszej obecności, jedna czy dwie, trzy osoby, czy my możemy zlecić dzwonienie na 3-9 albo na 112 jednej z tych osób, a już przystępować do następnych czynności, o których pan mówił?
13: Oczywiście, to jest właśnie minimalizowanie przerw tutaj w uciskaniu klatki piersiowej między innymi. Oczywiście, jeżeli jest więcej osób, powinniśmy to zlecić jednej z tych kolejnych osób. Mhm. Natomiast jeżeli bylibyśmy sami, na przykład taka podpowiedź, co bardzo często wykorzystujemy na różnego rodzaju kursach o udzielaniu pierwszej pomocy, aby skorzystać ze stawu głośnomówiącego w telefonie. Wybrać numer, włączyć tryb głośnomówiący, położyć telefon obok poszkodowanego i już możemy sprawdzać oddech, uciskać klatkę piersiową. W momencie, kiedy dyspozytor się połączy, możemy jednocześnie uciskając udzielać odpowiedzi i przekazać informacje, co tam się wydarzyło.
6: Wróćmy do AED, bo to bardzo ważna sprawa.
13: Najczęściej zadawane pytanie, czy mogę zrobić krzywdę? Nie wiem, jak się tego używa. Będę się bał, że mnie pokopie prąd. No to są takie pytania, które gdzieś tam zauważamy. Drodzy Państwo, AED nie zrobi nikomu krzywdy. To jest bardzo ważna i cenna informacja, ponieważ nie ma możliwości, aby wyzwolić wyładowanie w momencie, kiedy, załóżmy, elektrody są odklejone od pacjenta. Nie wyzwolimy wyładowania również, jeżeli ktoś wpadnie na szalony pomysł, aby sprawdzić na osobie, która ma zachowane krążenie, ponieważ urządzenie to krążenie wykryje i nie dopuści do wyładowania pod żadnym pozorem. Więc nie należy się bać używania AED, takiego defibrylatora zautomatyzowanego, ponieważ to urządzenie właśnie zostało stworzone dla zwykłych ludzi, nie tylko dla medyków. Jest tak zaprojektowany, by prowadzić takiego ratownika krok po kroku, nawet takiego bez doświadczenia, czyli tak zwanego laika, wydaje wyraźne i jasne polecenia głosowe i wizualne. Mówi nam, co zrobić, kiedy przykleić elektrody, czy należy wykonać wyładowanie, czy należy uciskać klatkę piersiową. A więc to jest bardzo ważny przekaz, że AED jest bezpieczne. Urządzenie tak naprawdę samo analizuje rytm serca, sprawdza, czy ten puls jest, czy nie. Tylko kiedy jest to konieczne, tak naprawdę będzie zalecało wyładowanie. Więc tak można powiedzieć wprost, że nie da się zrobić komuś krzywdy przez przypadek tym urządzenia.
6: Czy jeżeli przygotuje AED do działania, a AED nie zadziała i pojawi się pewnie stosowny komunikat, czyli to jakby jest odpowiedź na jeszcze jedno pytanie, czy moja decyzja o użyciu AED była prawidłowa, czy nie, ale to już zrzucamy na urządzenie, to ono stwierdzi, czy zadziała, czy też nie. Czy dobrze myślę?
13: Oczywiście, że tak. Nie ma tutaj sytuacji, w której ktoś mógłby powiedzieć, że użycie defibrylatora AED było bezzasadne, było niekonieczne. Ponieważ jako ludzie, jako laicy, którzy najczęściej używają tego AED w przestrzeni publicznej, nie mają doświadczenia i właśnie po to jest to urządzenie, żeby pomogło rozpoznać, czy jest to rytm do defibrylacji, czy nie do defibrylacji. Natomiast jeżeli to będzie rytm nie do defibrylacji, czyli nie będzie tego tak zwanego wyładowania, to też jest ważna informacja, ponieważ no, zatrzymanie krążenia dzieli się na dwa typy, w rytmie do defibrylacji i w rytmie nie do defibrylacji. I to, że w danym momencie urządzenie nie będzie nam kazało zrobić wyładowania, tylko nakaże nam uciskanie klatki piersiowej, to wcale nie oznacza, że to jest źle. To jest właśnie dobry kierunek, bo wiemy, z czym się mierzymy, tak? Wiemy, że jest rozpoznane zatrzymanie krążenia, a to, czy ono w tej chwili jest bez możliwości wyładowania, nie oznacza, oznacza, że za chwilę nie dojdzie do zmiany tego rytmu i urządzenie rozpozna rytm taki, który pozwoli na przeprowadzenie defibrylacji.
6: Właśnie o takich sprawach powinniśmy mówić jak najczęściej. Marcin Gałecki, koordynator medyczny z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Zielonej Górze, był gościem w naszym magazynie Tydzień w Zielonej Górze w Twoim radiu Złote Przeboje.
5: Tydzień w Zielonej Górze.
6: Teraz wracamy do tematu, który pojawia się tuż po zimie, ale trwa długie miesiące i jest bardzo, bardzo niebezpiecznym zjawiskiem. Będziemy rozmawiać o wypalaniu traw ze starszym kapitanem Piotrem Kowalskim, oficerem prasowym komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze.
5: Ważne dla mieszkańców Zielonej Góry.
14: No, wszystko zależy też od dnia, bo są takie dni po prostu, gdzie tych pożarów potrafi być naprawdę kilka i siły nasze i środki są tylko przedysponowywane pomiędzy poszczególnymi pożarami. Tutaj są to zdarzenia, do których często należy wysłać dużo, dużo zastępów. Posłużę się statystyką. No, w roku poprzednim zdarzało nam się dysponować nawet 6 zastępów straży pożarnej do takiego pożaru.
6: No to bardzo dużo. Ja celowo zadałem takie pytanie, bo no wiem, że nawet jeden pożar nieużytków to już jest problem, prawda? Natomiast chodzi mi bardziej o edukację, czy też skutki edukacji, bo przecież wiem, że co roku i nie tylko co roku, bo przecież przez wszystkie miesiące prowadzicie różnego rodzaju kampanie edukacyjne związane właśnie z tym zjawiskiem. Czy to przynosi jakiś skutek? Czy wy to obserwujecie?
14: Myślę, że tak, tych pożarów jest na pewno mniej w stosunku do lat ubiegłych. Generalnie Komenda Główna prowadzi taką kampanię, która rusza 1 marca. Ona nazywa się Stop Pożarom Traw, ale no my tutaj, jeśli chodzi o te zagrożenia, uczulamy nie tylko od 1 marca, bo pokazuje nam statystyka, te pożary potrafią wydarzyć się już w lutym, jak na przykład jest sucho, o dłuższy czas nie ma opadów, te trawy wiadomo przyschnięte, szczególnie na nieużytkach, na łąkach, na przykład nad rzeką Odrą, są po prostu i tam no nie trzeba wiele, tak? Albo to są jakieś celowe podpalenia niestety, albo nieostrożność osób, które tym ogniem się posługują. Czasem też zdarza się, że iskry z przejeżdżającego pociągu potrafią również wywołać taki pożar na nasypie kolejowym, który później rozprzestrzenia się dalej no, na dalsze tereny.
6: Wypalanie traw, wypalanie nieużytków to między innymi sposób na zrobienie porządku no, w głowach tych ludzi, którzy to robią. Czy też użyźnienie gleby, co jest kompletnym nieporozumieniem, bo to tak nie działa. Atak na środowisko naturalne to nie jest jedna składowa tego zjawiska, to jest po prostu zwyczajnie niebezpieczne. Na przykład dla ludzi, bo przecież zdarzały się sytuacje, gdzie ogień tak szybko się rozprzestrzenił, że dochodził do zabudowań, czy do ludzi, którzy tam gdzieś stali i była tragedia.
14: No tutaj, jeśli chodzi o jeden pożar z tego roku, to mieliśmy zgłoszenie, że rozprzestrzenia się dość szybko. Tutaj głównym czynnikiem powodującym rozprzestrzenianie się pożaru jest też wiatr, także należy mieć na uwadze, że jeżeli wiatr mocniej wieje, to naprawdę te pożary traw, trzcinowisk mogą bardzo nieprzewidywalnie się zachować. No, stwarzają zagrożenie właśnie zarówno dla ludzi, dla zabudowań, które są w pobliżu, ale też należy przypomnieć o tym, że w tych trawach, w tych trzcinowiskach często znajdują się różne zwierzęta, różne gniazda i te zwierzęta bardzo często nie potrafią uciec z tego pożaru, skutkiem czego jest to, że znajdujemy martwe pisklęta w tych gniazdach.
6: No tak. Dla kierowców również to też może być problem, bo jeśli jest taki pożar w okolicach jezdni, w okolicach drogi, no to...
14: Dokładnie tak, tutaj no, ten dym gęsty, biały ze spalania różnego rodzaju nieużytków powoduje no, efekt bardzo podobny do mgły, efekt, którego no, nie spodziewamy się jadąc drogą, bo jak poruszamy się w czasie, kiedy te mgły występują, to tej mgły możemy się spodziewać. Tutaj jeśli chodzi o pożar, często zdarza się tak, że wyjeżdżamy z lasu na teren otwarty, a tutaj nagle na drogę wchodzi nam gęsty, biały dym, który no, bardzo mocno ogranicza widoczność. Śmiem twierdzić, że nawet potrafi ograniczyć tą widoczność bardziej niż mgła.
6: Wypalanie traw, wypalanie nieużytków jest nielegalne i grożą za to bardzo konkretne kary. Mimo tego znajdują się tacy ludzie, którzy jednak podpalają, wypalają trawy, wypalają nieużytki. Przypomnijmy o tych karach, bo to ja myślę, niech jedna osoba zmieni swoje postępowanie, to już będzie sukces.
14: Znaczy tutaj, jeśli chodzi o ustawodawstwo, to ustawa o ochronie przyrody tego co mi wiadomo, przewiduje kary za wypalanie pozostałości roślinnych na gruntach rolnych, obszarach kolejowych, pasach przydrożnych, trzcinowiskach. I tutaj no, osoba, która dopuści się takiego czynu, może podlegać karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 30 tysięcy złotych.
6: Miejmy nadzieję, że to podziała. Między innymi to i takich pożarów wypalania nieużytków traw będzie w Zielonej Górze okolicach mniej albo w ogóle.
14: Ja również mam taką nadzieję, że tych pożarów będzie jak najmniej.
6: Starszy kapitan Piotr Kowalski, oficer prasowy komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze, przestrzegał, radził, opowiadał o niebezpieczeństwie związanym z wypalaniem traw, ale też z wypalaniem nieużytków. Ja tylko dodam, że nielegalne jest również wypalanie nieużytków śmieci na terenie swojej działki.
5: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
6: Słysząc dźwięk syreny karetki pogotowia, która pędzi do wezwania, mam nadzieję, że zdążą. Za każdym razem jest we mnie taka wiara w tych ludzi, którzy znajdują się w karetce pogotowia. To są ludzie absolutnie wyjątkowi. Dzisiaj o nich będziemy rozmawiać. Będziemy rozmawiać o ich pracy, o świadomości mieszkańców Zielonej Góry w zakresie pierwszej pomocy i o trudnych momentach w pracy ratownika medycznego, a tych trudnych momentów na pewno nie brakuje. Zapraszam na spotkanie z Marcinem Gałeckim, koordynatorem medycznym z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Zielonej Górze.
5: Tydzień w Zielonej Górze. Ważne dla mieszkańców Zielonej Góry.
6: Jak pan ocenia świadomość społeczeństwa w Zielonej Górze, jeśli chodzi o znajomość udzielania pierwszej pomocy, czy też zachowania się podczas trudnych sytuacji, kiedy taka pomoc jest potrzebna? Na pewno pan obserwuje to na co dzień.
15: Tak, oczywiście mamy z tym styczność, chociażby na różnego rodzaju festynach, czy to też Dni Miast, bądź takie poważniejsze imprezy, w których uczestniczymy i mieszkańcy przychodzą bardzo chętnie do nas, zaglądają na nasze stoiska i próbują ćwiczyć na fantomach. Świadomość jest coraz większa na pewno, jeżeli chodzi o udzielanie pierwszej pomocy, w jaki sposób to zrobić. Mówią też o tym takie statystyki, w które możemy zajrzeć tutaj odnośnie wyjazdów, że jednak w miejscu zdarzenia świadkowie podejmują te czynności resuscytacyjne. Myślę, że możemy stwierdzić, że ta świadomość jest coraz większa na zadowalającym na pewno poziomie.
6: Wspomniał pan o wyjazdach. Tu chciałbym się na chwilkę zatrzymać. Są regulacje, które określają bardzo jasno, jak szybko powinniście znaleźć się na miejscu, do którego macie wezwanie. Jaki jest czas dojazdu zespołu ratownictwa medycznego na terenie Zielonej Góry?
15: No więc czas dojazdu jest jasno określony. W kodzie pierwszym, czyli z użyciem sygnałów świetlnych i dźwiękowych, jako pojazd uprzywilejowany, mamy na dotarcie 8 minut. Natomiast w kodzie drugim powinniśmy do pacjenta dotrzeć w 15 minut. W kodzie drugim jedziemy wówczas bez użycia sygnałów świetlnych i dźwiękowych. To są takie dwie mediany, które określają tutaj kod pierwszy i kod drugi.
6: Tu jest bardzo ważna sprawa, jeśli chodzi na przykład o pomoc kierowców, czy też obowiązek kierowców, bo mówię teraz o korytarzu życia. Prawda? Jest bardzo ważne.
15: Tak. Obserwujemy to zjawisko i jesteśmy dumni, że te informacje gdzieś tam z sieci docierają do wielu kierowców, ponieważ bardzo często w momencie dojazdu właśnie do takiego trudnego zdarzenia, czy tam trudno dostępnego zdarzenia gdzieś na SC, mamy tu w pobliżu trasę S3, więc dosyć często się takie wypadki zdarzają niestety. Natomiast obserwujemy, że ta świadomość kierowców jest na pewno coraz większa i korytarz życia praktycznie spotykamy no już teraz za każdym razem od pewnego czasu. Oczywiście znajdują się osoby, które wykorzystają ten korytarz życia w innym celu niż tylko przejazd dla nas, no ale to jakby już zostawiamy innym organom do jakby pracy tutaj nad tą świadomością, ale zdecydowana większość kierowców jednak wie, co to jest korytarz życia i potrafi go zastosować, jeżeli jest taka możliwość, jeżeli jest to droga przyjazna.
6: Chciałbym zapytać teraz o taką dość drażliwą sprawę. No tak myślę, że można ją tak określić. Dzwonienie na numer alarmowy 112. Pojawiają się czasem takie obawy, żeby w przypadku błędnej oceny sytuacji nie mieć później kłopotów, czyli na przykład, nie wiem, dzwonimy, bo ktoś leży na ławce, przyjedzie karetka pogotowia, a tego kogoś już nie ma. Oprócz tego, że jest to nasz obowiązek udzielić pomocy, to jakie argumenty miałby pan dla takich osób, które takie myśli im przechodzą do głowy, żeby jednak może zachowawczo się zachować?
15: To prawda, to jest problem bardzo duży, to co pan mówi. Wiele wezwań właśnie wygląda w ten sposób, że ktoś przyjeżdżał autobusem, ktoś przechodził, zobaczył, wezwał, ale nie ma go w miejscu zdarzenia i tak naprawdę po przyjeździe na miejsce okazuje się, że ten człowiek albo nie potrzebował pomocy, bo po prostu sobie chwilkę odpoczywał, albo jest już zdecydowanie za późno. Tak jak pan wspomniał, zgodnie z artykułem 162 Kodeksu Karnego należy udzielić tej pomocy osobie w stanie zagrożenia życia. Jest to obowiązek każdego obywatela. Natomiast skala takich wezwań, gdzie nie ruszę, nie dotknę, bo może coś zepsuję, a może będzie gorzej, niestety jest dosyć duża. Nie wiem, z czego to wynika. Bo ludzie jakby mają świadomość, że trzeba udzielać pierwszej pomocy i jeżeli podchodzą do fantoma, to wiedzą, że trzeba udrożnić drogi oddechowe, że trzeba uciskać klatkę piersiową, jeżeli nie wyczuwamy tego oddechu i tak dalej. Mówimy tutaj o podstawowych zabiegach resuscytacyjnych, tak to może nazwijmy. Natomiast spotykamy się z takimi sytuacjami właśnie, że nie została udzielona człowiekowi pomoc, bo ktoś mówi właśnie jasno i wyraźnie artykułuje: ja nie ruszam, bo mogę coś zepsuć. Więc my też, no jeżeli jest czas oczywiście po udzieleniu pomocy takiej osobie, to zawsze staramy się edukować tych wzywających, bo to nie zawsze jest rodzina tego poszkodowanego, że no już gorzej być raczej nie może, prawda? No tak też w takich prostych słowach, ale tak, żeby zobrazować, że skoro doszło do tego zatrzymania krążenia, no to już nic gorszego temu pacjentowi na ten moment się raczej nie wydarzy, prawda? Jest różnie. Odbiór jest różny. Niektórzy reagują w taki sposób, że przecież wy od tego jesteście, a ja mam to w nosie, jakby nie mając świadomości, że grozi im jakby tutaj kodeks karny jednak, prawda, nie udzielenie tej pomocy. To się bilansuje. To nie jest tak, że od wielu lat mamy taką sytuację, że jest tych przypadków dużo i to się z tym nic nie zmienia. No to jest ich coraz mniej. Natomiast nadal wciąż zdarzają się i to w takiej ilości, no, która wymaga na pewno poświęcenia uwagi.
6: Ja bym chciał zapytać teraz o taką, no, bardzo nieprzyjemną rzecz, która jest jednak faktem. Mimo ochrony prawnej ciągle zdarzają się ataki ze strony pacjenta na ratownika medycznego. Mamy takie obrazki z całej Polski. A ja chciałbym zapytać pana, jak to jest w Zielonogórskim Pogotowiu Ratunkowym?
15: Temat jest drażliwy, tak jak pan powiedział, i nie do końca przyjemny. Takie sytuacje mają miejsce. Jest to niewielki procent, natomiast one się zdarzają. Przeprowadzamy szkolenia z pracownikami, jak się zachować w takiej sytuacji, żeby było bezpiecznie. Wiadomo, że bezpieczeństwo ratującego ratownika jest najważniejsze, więc w takiej sytuacji zagrożenia, gdzie ktoś tam grozi, ktoś nas próbuje w jakiś sposób, nie wiem, powiedzmy brzydko poszarpać, powinniśmy się wycofać. Natomiast nie zawsze jest taka możliwość. No jest to dosyć duży problem. Myślę, że możemy uznać tutaj, że nasza współpraca z policją w Zielonej Górze jest bardzo dobra, ponieważ w takich sytuacjach zawsze prosimy ich o wsparcie, o pomoc i w możliwie najszybszym czasie docierają do nas i tego wsparcia nam udzielają. Każdy z tych przypadków został rozliczony, zgłoszony.
6: No to może zmieńmy temat na bardziej przyjemny. Czy zdarzyło się panu usłyszeć od pacjenta, albo też od rodziny, od bliskich pacjenta, którego ratowaliście, którego pan ratował, słowa podziękowania?
15: Tak, no to są bardzo, bardzo miłe momenty. One się zdarzają drogą mailową, drogą telefoniczną, za udzieloną pomoc. To jest wdzięczne. To jest właśnie ten moment, który daje nam taką pozytywną energię, gdzie w momencie, gdy pacjent uzyskał właściwą opiekę, właściwą pomoc, później już po tym okresie rekonwalescencji przychodzi do nas i mówi: super, dobrze, że byliście, bo nie wiem, co by się wydarzyło, gdybyście nie przyjechali na przykład na czas i tak dalej. To jest naprawdę bardzo, bardzo miły akcent.
6: Marcin Gałecki, koordynator medyczny w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Zielonej Górze, jest dziś gościem w audycji Tydzień w Zielonej Górze w Twoim Radiu Złote Przeboje. Opowiada o pracy w zespołach wyjazdowych, w karetkach pogotowia, o świadomości mieszkańców Zielonej Góry w zakresie pierwszej pomocy, ale też o trudnych i przyjemnych momentach w pracy ratownika medycznego. Jest jeszcze sporo pytań, wracamy do rozmowy.
5: Tydzień w Zielonej Górze. Istotne dla Zielonej Góry.
6: Odreagowanie i relaks w pańskim przypadku to zupełnie inna waga niż w każdym innym. Takie jest moje zdanie, a zwłaszcza po dyżurze, podczas którego, no na przykład niestety nie udało się uratować pacjenta, albo na przykład po kilku wyjazdach, gdzie była agresja w tle. Jak pan sobie radzi ze stresem?
15: Każdy sobie radzi w inny sposób, wiadomo, jak to w życiu bywa. Ja przenoszę swoje takie rzeczy na swoje hobby, tak? No mam takie hobby, że zajmuję się trochę muzykowaniem, więc w sytuacji, kiedy potrzebuję się odstresować, zamykam się, włączam swój instrument, no i to jest właśnie ten mój moment. Ewentualnie siłownia lub mecz w tenisa też powoduje rozładowanie takiej energii.
6: No tak, i wtedy w takich sytuacjach właśnie takie słowa podziękowania chyba mają szczególną wagę, bo jednak trafiają chyba w taki czuły punkt, prawda?
15: Dokładnie tak. No jest to nieocenione, na pewno nieocenione i dla zespołu takie mocno budujące, że jednak warto się poświęcić tutaj jeszcze w tej robocie i zrobić coś dobrego, jakby przyłożyć się. Pacjenci potrafią być wdzięczni. No oczywiście to jest różnie, no bo są miesiące, gdzie są podziękowania, są miesiące, gdzie też zdarzają się niezadowoleni pacjenci, no ale ta frustracja wynika tutaj z funkcjonowania niestety systemu. No, wygląda to tak, jak wygląda. Borykamy się właśnie z tymi problemami, że ludzie bardzo często po prostu u kresu już wytrzymałości są na tyle sfrustrowani, że jakby w ostateczności dzwonią po nas, nawet mają świadomość, że nie powinni zadzwonić, albo że nie jest to przypadek dla nas, że nie jest to zdarzenie nagłe. Natomiast jeżeli pacjent nie uzyskał odpowiedniej porady czy pomocy w swojej przychodni, bądź nie dostał się do szpitala na czas, bądź czeka długo na badanie i tak dalej, no to w pewnym momencie doprowadza się już do takiego stanu, że tak naprawdę jest zmuszony zadzwonić po nas, nie? Więc takich sytuacji też jest sporo. To też jest bardzo, bardzo duży, eskalujący problem.
6: Pewnie ma pan mnóstwo wspomnień ze swoich dyżurów, pewnie tysiące, setki tysięcy, jeżeli nie więcej, takich stop klatek, które zapadają w głowę. A ja bym chciał pana zapytać, o ile to oczywiście możliwe, bo rozumiem, że nie o wszystkim można mówić, czy są takie, a jeżeli tak, to jakie stopklatki, wspomnienia, których nie da się wygumować, które nie znikają nawet po długiej godzinie relaksu przy instrumencie czy na siłowni, takie, które gdzieś wracają co jakiś czas?
15: Myślę, że tutaj takim zapalnymi zdarzeniami i takie, które zapadają bardzo w pamięć, są zdarzenia z udziałem dzieci, z udziałem tych naszych najmłodszych pacjentów, ponieważ tam jest dodatkowo taki element, gdzie są rodzice, jest ta dodatkowa więź z dzieckiem, więc wiadomo, że jeżeli dzieje się sytuacja, która zagraża życiu, no to każdy rodzic, no możemy sobie wyobrazić, jak reaguje emocjonalnie i tak dalej. No niekiedy to się przenosi, że tak powiem, na całą ocenę sytuacji, natomiast później po takich wyjazdach te momenty gdzieś tam zostają w pamięci. No przynajmniej ja tak mam, że te wszystkie rzeczy, które się pamięta albo które przychodzi, takie pytanie pan przed chwilą zadał, to jakby na pierwszą myśl są zdarzenia związane właśnie z udziałem tych naszych najmłodszych pacjentów. Takie, mówię o takich dramatycznych zdarzeniach, a niestety takie też bywają.
6: Na koniec jedno krótkie pytanie. Czego życzy się ratownikowi medycznemu, czego życzy się zespołowi w pogotowiu ratunkowym w Zielonej Górze? Czego życzyć? Czy są jakieś specjalne życzenia, które chcielibyście usłyszeć?
15: Myślę, że rozsądku i spokoju. To są takie życzenia, które jeżeli przełożymy na naszą pracę, na nasze tutaj wyjazdy i te wszystkie zdarzenia, to myślę, że to na pewno ułatwiłoby troszeczkę pracę. Więc jakby życzymy sobie nawzajem spokoju, zrozumienia, życzliwości i myślę, że wtedy jesteśmy w stanie jakby bardziej efektywnie udzielać tej pomocy.
6: Tego życzę i dużo spokoju. Dziękuję pięknie za tą rozmowę.
15: Również dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich.
6: Marcin Gałecki, koordynator medyczny z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Zielonej Górze, był gościem w magazynie Tydzień w Zielonej Górze w Twoim radiu Złote Przeboje. Rozmawialiśmy o pracy w zespołach wyjazdowych, czyli w karetkach pogotowia. Rozmawialiśmy o trudnych momentach w pracy ratownika medycznego, ale również o tych przyjemnych, o udzielaniu przez mieszkańców Zielonej Góry pierwszej pomocy.

0: Mowę. Chyba wszyscy pamiętamy 112 albo 3 9 9 9. Przede wszystkim trzeba zachować spokój i odpowiadać na pytania dyspozytora. Trzeba jasno, krótko komunikować informacje. A jeśli chodzi o umiejętność udzielania pierwszej pomocy, to również jest to temat bardzo, bardzo ważny, jeśli nie najważniejszy w tym wszystkim. Jak udzielić pierwszej pomocy, jak do tego się zabrać, mówiąc kolokwialnie. Te wszystkie informacje znajdziecie w internecie, na stronie internetowej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Zielonej Górze. Również są wszelkie bardzo ważne i potrzebne informacje. Na pewno jeszcze do tego tematu, do tych spraw będziemy wracać. To wszystko na teraz. Bogdan Widawka, dziękuję.
1: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
0: A w tej części magazynu Tydzień w Zielonej Górze w Twoim Radiu Złote Przeboje będziemy mówić o zagrożeniu pożarowym w lasach zielonogórskich, podzielonogórskich. Gościem w audycji jest Paweł Wcisło, naczelnik Wydziału Ochrony Lasów Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze.
1: Tydzień w Zielonej Górze. Istotne dla Zielonej Góry.
2: Pożary właściwie powstają przez cały rok. Oczywiście największa ilość ma miejsce w okresie od wiosny do wczesnej jesieni, tak? W tym tak zwanym sezonie palności, kiedy prowadzona jest akcja bezpośrednia w ochronie przeciwpożarowej lasu. Te pożary wiosenne mają w dużej mierze związek właśnie z nie tylko wypalaniem traw, ale ogólnie z płonącymi trawami, łąkami. W naszych warunkach siedliskowych naprawdę tutaj ta ścioła bardzo szybko się przesusza i to zagrożenie pożarowe wraz z nadejściem cieplejszych dni bardzo szybko wzrasta.
0: Wiem, że w dzisiejszych czasach, czyli w dobie już szeroko rozwiniętej elektroniki, są systemy, które pomagają wykryć taki pożar. Proszę powiedzieć o tych systemach, bo jest system monitoringu, jest współpraca ze strażakami, są wieże obserwacyjne. Jak to wygląda?
2: Cały system obserwacyjno-alarmowy współdziała oczywiście z Państwową Strażą Pożarną i z Krajowym Systemem Ratowniczo-Gaśniczym. System obserwacyjno-alarmowy w lasach państwowych składa się z punktów obserwacyjnych, tak? Czy to są dostrzegalnie klasyczne, obsadzone przez obserwatorów, czy obiekty wyposażone w kamery. Są to tak zwane systemy zautomatyzowane wczesnej detekcji pożarów, obecnie wspomagane sztuczną inteligencją. Dodatkowo w każdym nadleśnictwie funkcjonuje punkt alarmowo-dyspozycyjny. To jest takie miejsce, takie centrum dowodzenia operacyjnego w lasach państwowych. Oczywiście jest cała infrastruktura przeciwpożarowa. Są to punkty czerpania wody do celów gaśniczych, dojazdy pożarowe. Jest osłona meteorologiczna w postaci właśnie automatycznych stacji meteorologicznych lasów państwowych. Prognozowanie zagrożenia pożarowego, czyli określanie stopnia zagrożenia pożarowego w danym dniu. Przez między innymi pomiar wilgotności ścioły, ale też innych parametrów. Także tutaj ten system jest złożony. Są patrole przeciwpożarowe. Nadleśnictwa dysponują lekkimi samochodami patrolowo-gaśniczymi wyposażonymi w łączność radiową. Także ta współpraca i współdziałanie z innymi służbami, w szczególności z Państwową, ale też Ochotniczą Strażą Pożarną, odbywa się na bieżąco i to zagrożenie jest monitorowane i adekwatnie do tego zagrożenia podejmowane są określone działania. Chciałem też zaznaczyć, że Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze jako jedyna w Polsce w całości zaliczona jest do pierwszej, najwyższej kategorii zagrożenia pożarowego, co oznacza, że wszystkie 20 nadleśnictw zaliczonych jest do pierwszej, najwyższej kategorii zagrożenia pożarowego lasu, co obliguje do podejmowania określonych działań, ale też wymagane jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury i zabezpieczenia przeciwpożarowego.
0: Kiedy jest duże zagrożenie pożarowe w lasach, ogłaszany jest zakaz wstępu do lasów. W jakich sytuacjach to się odbywa? Co musi się zadziać, żeby Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze ogłosiła zakaz wstępu do konkretnych lasów?
2: Zakaz wstępu do lasów prowadzony jest przez nadleśniczego, czyli tutaj leży to w gestii właściwego terytorialnie nadleśniczego.

0: zgodnie z ustawą o lasach i w określonych warunkach, a konkretnie kiedy przez 5 kolejnych dni wilgotność ściółki spada poniżej 10%, wprowadzony jest okresowy zakaz wstępu do lasu.
1: Czy są jakieś kary, które potrafią odstraszyć potencjalnych podpalaczy?
0: Oczywiście motywacja jest różna. Trzeba tutaj podkreślić, że w ostatnich latach mieliśmy do czynienia z uporczywymi podpaleniami, chociażby w zeszłym roku wokół Zielonej Góry. Rekordowa ilość pożarów i podpaleń. No, chociażby w samej Zielonej Górze tych pożarów było 43, gdzie mówię tutaj o nadleśnictwie Zielona Góra, gdzie jako prawdopodobną przyczynę pożaru w 31 przypadkach wskazano właśnie podpalenie. Nie dużo lepiej było na terenie nadleśnictwa Przytok, czyli wokół tej aglomeracji zielonogórskiej. Powstało 67 pożarów, spaliło się około 10 hektarów lasu łącznie. Także to obrazuje skalę zagrożenia. W ostatnich latach w kilku przypadkach podpalacze zostali ujęci i skazani prawomocnymi wyrokami, nawet bezwzględnego pozbawienia wolności. Także tutaj musimy mieć na uwadze, że nie są bezkarni. W bieżącym roku zaostrzono przepisy w tym zakresie poprzez nowelizację kodeksu wykroczeń i kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. I każde sprowadzenie niebezpieczeństwa pożaru, które jest realnym zagrożeniem dla życia i zdrowia i powoduje straty dla środowiska i mienia, no, a także dla służb ratowniczych. I to podniesienie górnej granicy grzywny za sprowadzenie zagrożenia pożarowego obecnie kształtuje się na poziomie 30 tysięcy złotych, tak? Czyli z 5 tysięcy do 30 tysięcy złotych podniesiono górną granicę grzywny. Podwyższono maksymalną wysokość mandatu karnego z 500 do 5 tysięcy złotych. I co jest jeszcze istotne, wprowadzono karę ograniczenia wolności.
1: Nam takie kary nie grożą. No oczywiście pod warunkiem, że zachowujemy się właściwie. Co to znaczy właściwe zachowanie w kontekście zagrożenia pożarowego w lesie? No jasna sprawa, że nie wolno palić papierosów, że nie wolno rozpalać ognisk. To jest oczywiste, ale czy jeszcze coś?
0: Oczywiście wszelkie używanie otwartego ognia, ale również wjazd samochodem do lasu, tak? Ponieważ rozgrzany katalizator przy wysokiej wysuszonej trawie również może spowodować taki pożar. Już w ekstremalnych przypadkach, kiedy mamy bardzo wysokie zagrożenie pożarowe i ta wilgotność ściółki sięga kilku procent, wtedy nawet najmniejsza iskra może spowodować pożar. Również mamy takie przypadki, gdzie maszyny pracujące w lesie powodują właśnie powstanie takich pożarów, gdzie pracujące elementy uderzają o kamienie, co powoduje iskrzenie i właśnie rozjęcanie ognia. No po prostu zachować ostrożność i unikać zachowań, które mogą sprowadzić właśnie takie zagrożenie pożarowe dla lasu i środowiska naturalnego.
1: Co się dzieje w miejscu, gdzie był pożar, w takim pogorzelisku? Co tam dalej się dzieje?
0: W pierwszej kolejności należy zabezpieczyć pożarzysko, tak? Czyli tutaj trwa akcja dogaszania, dozorowania tego pożarzyska. W następnej kolejności, w zależności jaki charakter szkód spowodował ten pożar, trzeba mieć na uwadze, że mamy tutaj do czynienia z pożarami pokrywy gleby, z pożarami całkowitymi drzewostanu, albo ten drzewostan spalony jest usuwany i w jego miejsce powstaje nowe pokolenie, tak? Czyli jest odnawiany.
1: Czyli sadzi się w tym miejscu nowy las.
0: Jeśli te uszkodzenia spowodowały jakby konieczność usunięcia tego drzewostanu, ten las po prostu cierpi, tak? Jest to drzewostan osłabiony, czasami wypadają pojedyncze drzewa i musimy takie powierzchnie monitorować, obserwować i w zależności od rozwoju sytuacji podejmować określone działania.
1: To niebezpieczeństwo powstawania pożarów no, będzie wzrastać, więc musimy również i my, spacerowicze, osoby, które lubią chodzić do lasu i spacerować, też po prostu zwyczajnie uważać na te wszystkie sprawy, o których pan wspomniał, na te zasady. To jest bezwzględnie konieczne. Życzę, żeby panu i wszystkim leśnikom w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze najlepiej, żeby tych pożarów w ogóle nie było, a jeżeli już się pojawią, żeby były małe i szybko ugaszone.
2: ważne dla mieszkańców Zielonej Góry.
1: W tym kwadransie gościmy w lesie, a raczej w lasach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Przed momentem rozmowa z Pawłem Wcisło, naczelnikiem Wydziału Ochrony Lasów Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Rozmawialiśmy o zagrożeniu pożarowym, a teraz przeniesiemy się do Wolsztyna, do Nadleśnictwa Wolsztyn. Andrzej Jabłoński to obecnie senior wśród lubuskich strażników leśnych, to osoba o przeszło 30-letnim stażu w tej formacji, a pan Andrzej Jabłoński to komendant posterunku Straży Leśnej w Nadleśnictwie Wolsztyn. I będziemy rozmawiać o tym, czym zajmuje się Straż Leśna w lesie.
2: Eksperci radzą mieszkańcom Zielonej Góry.
1: Od kilku dekad lasy w Polsce są monitorowane. Monitoring to podstawowe źródło informacji o tym, co w lesie się dzieje. Czy lasy Nadleśnictwa Wolsztyn również są objęte monitoringiem?
3: Tak. Do monitoringu używamy fotopułapek, które są często zakładane w miejscach, gdzie jest składowane drewno i może tam być jakieś szkodnictwo leśne w postaci kradzieży takiego drewna. Oraz używamy drona, za pomocą którego patrolujemy większe tereny. Nie musimy już objeżdżać wszędzie radiowozem, tylko ten dron nam pomoże spatrolować całe leśnictwo z jednego miejsca.
1: A kto jest nagrywany? Kogo najczęściej łapie oko kamery?
3: Podczas takiego monitoringu najczęściej są nagrywane zwierzęta, gdyż po prostu ludzie tak często w lesie nie przebywają, a rzadko kiedy jest jakaś osoba czy jakiś pojazd, który tam przejeżdża i popełnia jakieś szkodnictwo leśne.
1: Czyli skala, jak pan powiedział, szkodnictwa leśnego na terenie Nadleśnictwa Wolsztyn nie jest duża?
3: Nie. Z latami się ta skala bardzo zmniejszyła. Również kradzieże drewna są coraz mniejsze. Jakby społeczeństwo dojrzało, jest bogatsze i bardziej szanuje ten las jako dobro wspólne.
1: Tak, to pozytywna informacja, ale porozmawiajmy jednak o karach, o mandatach, o konsekwencjach dla osób, które jednak chciałyby na przykład podrzucić śmieci w lesie.
3: Kary z artykułu 162 za wyrzucenie śmieci do lasu wynoszą 500 zł. Jest to jeden mandat tej wartości. Kiedyś było od 20 zł, a teraz jest podniesiona na 500 i tylko taką karę za te śmieci sprawca otrzymuje. Jeżeli nie chce takiego mandatu albo nie chce tych śmieci z lasu uprzątnąć, wtedy kieruje się wniosek do sądu i zagrożenie jest dużo wyższe.
1: Jakie?
3: No za śmieci bardzo niebezpieczne może dostać nawet 1 000 000 zł.
1: No to już jest rzeczywiście bardzo słony mandat, bardzo słona kara. A w jakich sytuacjach można liczyć na pouczenie? W jakich sytuacjach może się obyć bez mandatu? A w jakich sytuacjach ten mandat jest absolutnie konieczny?
3: Jeżeli chodzi o zaśmiecanie lasu, na pouczenie można liczyć, jeżeli ktoś by wyrzucił papierek od cukierka i się nakaże tej osobie uprzątnąć, to może liczyć na pouczenie, ale za wywiezienie śmieci do lasu nie ma pouczeń. Pouczenie można również dostać za wjazd do lasu z artykułu 161, ale ten wjazd nie może być jakiś tam głęboki do lasu, tylko taki zjazd z 50 metrów i wiadomo, że dalej osoba idzie pieszo i wtedy może być pouczona.
1: No ale jeśli ktoś jeździ po lesie albo blokuje przejazd, blokuje wjazd do lasu, na przykład służbom, bardzo ważnym służbom, jak straż pożarna, w przypadku pożaru, to jest niezwykle istotna sprawa.
3: Wtedy jest obligatoryjnie mandat, nawet może być też do 500 zł.
1: Na pewno zdarzają się też przyjemne sytuacje, nie mam wątpliwości, a przynajmniej głęboko w to wierzę. Czy na przestrzeni tak długiej służby ma pan jednak w pamięci takie zdarzenia, czy też powiedzmy jedno zdarzenie, zabawne, przyjemne, sympatyczne?
3: Takie zdarzenie mieliśmy dosyć sympatyczne. Zatrzymaliśmy pojazd, który jeździł drogami leśnymi w sposób nielegalny i ta osoba przepraszała, ale postanowiliśmy nie karać mandatem, tylko żeby ta osoba również coś zechciała zrobić dla lasu. No i zgodził się coś tam zrobić, to poprosiliśmy o pozbieranie śmieci w tej okolicy, gdzie tam przejeżdżał i ustawienie przy drodze, żebyśmy mogli je później zabrać. I ta osoba posprzątała te śmieci, a na wierzchu tak nie do końca włożyła w butelkę kartkę z napisem otwórz. Jak otworzyliśmy tą kartkę, to było z pozdrowieniami dla Straży Leśnej. Także było bardzo to sympatyczne i przynajmniej jest zapamiętane, że takie osoby też są w lesie, które chcą pomóc, posprzątać i jeszcze z pozdrowieniem Straży Leśnej.
1: Andrzej Jabłoński, komendant posterunku Straży Leśnej w Nadleśnictwie w Olsztyn, opowiadał o pracy lubuskich strażników leśnych. Dodam tylko, że Nadleśnictwo w Olsztyn wchodzi w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze.
2: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.

0: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike, wybór staje się prosty.
2: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
3: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
4: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
3: Serio? Też na wysokie kwoty?
4: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
5: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
6: Reklama.
7: Niedziela, godzina 8. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
8: Polka 12 w finale Eurowizji. Po raz pierwszy wygrała Bułgaria. Tragedia nad jeziorem. W wyniku awantury zginął 13-letni chłopiec. Warta Zawiercie zagra o złoto, a Projekt Warszawa o brąz. Dziś decydujące mecze Ligi Mistrzów Siatkarzy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Alicja Szemplińska zajęła 12 miejsce w konkursie piosenki Eurowizji. Wykonała utwór Prey, występując z tancerzami na pochyłej platformie. Śpiewała kompozycję łączącą wpływy soulu, gospelu i hip-hopu. Po głosowaniu jury była nawet 7, ale znacznie mniej punktów dostała od telewidzów. Eurowizję po raz pierwszy w historii wygrała Bułgaria. Reprezentowała ją piosenkarka Dara, która wykonała utwór Bangaranga. Tragedia w Warmińsko-Mazurskiem. W wyniku bijatyki zmarł 13-letni chłopiec. Policja zatrzymała mała 4 mężczyzn w wieku od 30 do 43 lat. Sprawdza ich udział w zdarzeniu. Wczoraj około 20 policja w Kętrzynie dostała informację, że w jednej z miejscowości w gminie Barciany nad jeziorem doszło do awantury, w wyniku której zginął 13-latek. Przesłuchano już pierwszych świadków. Ponad 70% Polaków jest zadowolonych z obecnej pracy. Najbardziej najstarsi i najmłodsi pracownicy. Ale mimo tego, że lubią pracę, spora grupa jest zmęczona, mówi Dorota Zawadzka z agencji G Group.
9: Ponad 40% pracujących przyznaje, że odczuwa przeciążenie obowiązkami zawodowymi.
8: Najgorzej pod tym względem wypadają transport i logistyka. O przeciążeniu pracą mówi prawie 60% pracowników tej branży. Aluron CMC Warta Zawiercie awansował do finału siatkarskiej Ligi Mistrzów. Polscy siatkarze pokonali w półfinale turnieju Final Four w Turynie turecki Zirat Ankara. Drugi nasz zespół PGE Projekt Warszawa zagrał o brąz. Stołeczna drużyna nie dała rady ubiegłorocznym mistrzom Perugii. Mamy więc 2 mecze o wielką stawkę. Drużyna z Warszawy chce napisać szczęśliwą historię debiutanta, mówi Jan Firlej z projektu.
10: Czymś pięknym będzie wyjechać stąd z medalem.
8: A zespół z Zawiercia zrewanżować się Perugii za finał z ubiegłego roku.
11: Mega się cieszymy z tego finału, będziemy próbowali z nimi wygrać.
8: Mówił Mateusz Bieniek z Warty. Mecz o brąz o 17, a pojedynek o złoto o 20.30. Piłkarze Manchesteru City zdobyli Puchar Anglii, dokonali tego 8 raz w historii. W finale na Wembley w Londynie wygrali z Chelsea 1-0. Puchar Anglii to najstarsze klubowe rozgrywki piłkarskie na świecie.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
7: Dziś więcej słońca na zachodzie oraz w Wielkopolsce i na Pomorzu, tam 17-18 stopni. Deszczowo i pochmurnie w centrum, na wschodzie i na południu kraju, tutaj od 12 do 18 w Białymstoku, 21 w Lublinie. Kacper Sosnowski, witam w niedzielę, 3 minuty po 8. Tak, Eurowizja, była wczoraj, sporo emocji. Zaraz wszystko opowiem, kto nie oglądał. Zaraz będą szczegóły. Na razie życzę smacznego wszystkim tym, którzy przy śniadaniu. Radio
6: złote przyboje.
7: Chociaż młodzi Polacy to śniadania jedzą niechętnie. O tym też będzie.

Blondy i Maria w Radiu Złote Przeboje. Tak, tak, Eurowizja. Wczoraj za nami, już wam wszystko mówię, że jak ktoś nie oglądał. Alicja Szemplińska nas reprezentowała. Zaśpiewała fantastycznie. Po głosowaniu jury była w pierwszej dziesiątce, była siódma. Potem, gdy doszły głosy publiczności, trochę się to zmieniło i spadła na 12 miejsce. Tak zakończyła Alicja ze swoim nagraniem Pray Eurowizję. A o zwycięstwo Bułgaria walczyła do końca z Izraelem i wygrali Bułgarzy. Dara wygrała z taką oto piosenką. Jej tytuł to Bangaranga. O, właśnie, takie trochę współczesne nagranie. Bangaranga wygrywa. Ja tak sobie myślę, że już kiedyś była w historii muzyki Waka Waka, Aserehe, no to teraz czas na Bangarangę. Gratulujemy Alicji, bo 12 miejsce to i tak spory sukces, jeżeli chodzi o Polskę. A to Kim Carnes.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Misiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
4: A co mamy do wyboru?
3: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
4: A gdzie ty jesteś, skarbie?
3: Jestem w Planet Tours w Galerii Glogowia. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
5: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
0: Marian, a więcej się nie da?
6: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
8: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
9: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
8: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Sikora. Zielona Góra, trasa północna 35.
10: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

0: Stevie Wonder w Radiu Złote Przeboje, a teraz w związku z wczorajszą Eurowizją...
1: Złota Piątka.
0: Dziś nagrania pochodzące z tego konkursu. No to przenosimy się w późne lata 80. na początek kariery Céline Dion. W 88 roku jej menadżer René Angelin zadecydował, by artystka sprawdziła się na Eurowizji, by zobaczył ją cały świat, a dokładnie jakieś 600 milionów słuchaczy. Tylko jak wstawić Kanadyjkę do europejskiego konkursu? Otóż Szwajcaria szukała akurat nowej gwiazdy, robiła casting. Céline, która wówczas miała 20 lat, casting wygrała, a potem wygrała Eurowizję z tą piosenką Ne partez pas sans moi. Po tym sukcesie Céline wyznała swemu 26 lat starszemu menadżerowi, że go kocha i chce spędzić z nim resztę życia. Ten był zaskoczony, wycofany, ale potem został jej mężem.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Tu Małgorzata Rozenek-Majtan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
4: Sąsiad, oczadziałeś, no czym ty palisz? Nie da się oddychać.
5: Węglem, a czym mam palić? Gazu nie mam.
4: Jak to czym? No kup piec na pelet w Wentorze. Ja zmieniłem, jeszcze dostałem dotację, a za oszczędności kupiłem nową kosiareczkę.
6: Wentor.pl. Nowoczesna technika grzewcza. Żary Słowackiego 4C. Uwaga! Tylko do końca czerwca na hasło Złote Przeboje aż 10% rabatu na całą naszą ofertę.
7: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
8: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
7: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
8: A w środku?
7: Ogromny bagażnik, 604 litry.
8: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
7: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia.

Tu Radio Złote Przeboje, 10 minut i będzie godzina 9, czyli taką śniadaniową porę mamy. No właśnie, z tymi śniadaniami to różnie bywa. Ze statystyk wychodzi, że 20% Polaków śniadań nie je. Czasem przez brak czasu, a niektórym starcza poranna kawa, a potem się dojada jakieś niezdrowe rzeczy. Proszę ze śniadań nie rezygnować, tak radzą dietetycy. Bo to jak ruszanie w długą trasę przy rezerwie paliwa w baku. A najwięcej Polaków omijających śniadania jest w grupie do 24 roku życia. Czyli młodzi nie jedzą.

Google Dolls Iris w Radiu Złote Przeboje. Niecałe 3 minuty i będzie 9:00. W wiadomościach o nocy muzeów w całej Polsce. Ja też byłem wczoraj w Muzeum Pielęgniarstwa i widziałem wielorazowe strzykawki z wielorazowymi igłami. Nawet nie wiedziałem, że kiedyś coś takiego było.

0: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy...
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Sąsiad, oczadziałeś, no czym ty palisz? Nie da się oddychać.
5: Węglem, a czym mam palić? Gazu nie mam.
4: Jak to czym? No kup piec na pelet w Wentorze. Ja zmieniłem, jeszcze dostałem dotację, a za oszczędności kupiłem nową kosiareczkę.
6: Wentor.pl. Nowoczesna technika grzewcza. Żary Słowackiego 4C. Uwaga! Tylko do końca czerwca na hasło Złote Przeboje aż 10% rabatu na całą naszą ofertę.
7: Halo? Są rzeczy, o których lepiej nie mówić, bo nie wiadomo, kto je usłyszy i gdzie doniesie. Jednak jeśli chodzi o wykańczanie, szczególnie tam na górze, to nie jest tajemnicą, kto robi to najlepiej. Jeśli planujesz nowy dach, skorzystaj z bezkonkurencyjnej oferty firmy SMB Materiały Wykończeniowe. Mamy szeroki wybór pokryć dachowych w świetnych cenach. SMB Materiały Wykończeniowe. Zielona Góra, ulica Sulechowska 4A, budynek GAI.
8: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
9: O.
8: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
10: 17 maja w kalendarzu, niedziela, minęła 9. W Radiu Złote Przeboje zapraszamy na wiadomości.
11: Zatrzymano mężczyznę w sprawie fałszywego alarmu w domu Tomasza Sakiewicza. Za nami noc muzeów, tysiące ludzi zwiedzało instytucje kultury. Piłkarze Lecha Poznań po raz drugi z rzędu wywalczyli Mistrzostwo Polski. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Policja zatrzymała mężczyznę, który może mieć związek z uporczywym zgłaszaniem fałszywych alarmów. Pod pozorem zagrożenia życia i zdrowia wzywano patrole do cudzych mieszkań, między innymi szefa telewizji Republika Tomasza Sakiewicza. Do fałszywych alarmów wykorzystywano różne narzędzia, mówi rzecznik Komendy Stołecznej Jacek Wiśniewski.
12: Mówiliśmy o czacie internetowym, o komunikatorach, o wykorzystaniu poczty elektronicznej.
11: Fałszywe alarmy zostawiały jednak ślady, po których funkcjonariusze namierzyli 53-letniego mężczyznę. Został zatrzymany w jednej z podwarszawskich miejscowości. Za uporczywe zgłaszanie policji fałszywego alarmu grozi nawet 15 lat więzienia. Redakcja telewizji Republika, komentując sprawę, twierdzi, że mieszkanie szefa stacji zostało przeszukane. Jego asystentka miała być poturbowana przez policję. We włoskiej Modenie samochód, zdaniem świadków, celowo wjechał w grupę przechodniów. Co najmniej 7 osób zostało rannych, jedna ciężko. Przechodnie rzucili się w pościg za uzbrojonym kierowcą i go złapali. Ucierpiała jedna z osób, która złapała sprawcę, została raniona nożem. Policja podziękowała mieszkańcom, wyjaśnia motywy sprawcy. Wiadomo, że to obywatel Włoch pochodzący z północnej Afryki. Setki placówek, tysiące odwiedzających. Tak minęła w całym kraju 22. Noc muzeów. Drzwi dla odwiedzających otworzyły muzea, ośrodki kultury, galerie i instytucje publiczne, w tym Sejm i kancelaria premiera.
13: Wybraliśmy Belweder, ale tam jeszcze gorzej się dostać.
14: A kancelaria premiera, bo?
13: Interesujemy się polityką.
14: Macie nadzieję, że zajrzycie i do gabinetu samego premiera w czasie wycieczki?
13: Byłoby super.
15: Jestem ciekawa, jak tam wszystko wygląda.
16: Na co dzień pracuje tutaj pan premier. Swoje gabinety mają także wicepremierzy.
11: Były też wydarzenia nietypowe. Filmoteka Narodowa zaproponowała noc pod hasłem Przewijamy wstecz, 90sy w Polsce. Jeszcze sport. Piłkarze Lecha Poznań po wygranej na wyjeździe z Radomiakiem 3-1 zostali mistrzami Polski. Obronili tytuł sprzed roku. W ostatniej kolejce w sobotę kolejarz będzie świętować przed własną publicznością meczem z Wisłą Płock.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
10: Około 18 stopni w Wielkopolsce i na zachodzie. Podobne temperatury też na krańcach wschodnich, z tym, że tu będzie padać, a tam będą mieli słońce. Opady też w centrum, gdzie 13 stopni, oraz na Śląsku i w Małopolsce, gdzie około 10. Przypomnę jeszcze jedną ważną informację. Alicja Szemplińska, 12 wczoraj na Eurowizji. Jak to wypada, jeżeli chodzi o polskie historyczne występy w tej zabawie?
17: Radio Złote Przeboje.
10: Wszystko opowiem. A w Złotej Piątce? mamy też najlepsze eurowizyjne przeboje w historii. I co jeszcze powiem? Fajnie, że jesteście z nami w niedzielny poranek.
8: Zaprasza Kacper Sosnowski.

John Lennon w Radiu Złote Przeboje w niedzielny poranek. A propos wczorajszej Eurowizji, przypomnę, Bułgaria wygrała, Polska na 12 miejscu. To Australia była wysoko w konkursie, bo na czwartym. No i tu mała zagwozdka. Dlaczego Australia bierze udział w konkursie Eurowizji? Zresztą z bardzo ładną piosenką. A no właśnie, w konkursie europejskich nadawców Australia bierze udział, bo kiedyś poprosiła, że chciałaby wystąpić w 2015 roku na 60. urodziny Eurowizji. Dostała zaproszenie. No i od tamtej pory już jakoś jest, bo bardzo Australijczycy lubią ten europejski konkurs. No i nieźle sobie ta Australia radzi, bo pięciokrotnie znalazła się w pierwszej dziesiątce i wczoraj również, czyli już szósty raz na tą dekadę. No gratulujemy. A to R.E.M. o szczęśliwych ludziach piosenka.

0: Autopromocja.
1: Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
2: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
1: I moje najlepsze piosenki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje już dziś.
0: Autopromocja. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Do

0: Toni Braxton w Radiu Złote Przeboje, a w związku z eurowizyjną nocą i Eurowizją, którą wygrała Bułgaria, u nas teraz
1: Złota Piątka.
0: Dziś w całości o Eurowizji. No to będzie kolejny eurowizyjny przebój. Brotherhood of Men, Save Your Kisses for Me. To piosenka o mężczyźnie, który nienawidzi wychodzić do pracy, bo musi zostawiać swoją królewnę w domu. A królewną jest kilkuletnia córka. No nic dziwnego, że melodyjna, bajkowa piosenka z fajnym tekstem wygrała Eurowizję w roku 76, dając Wielkiej Brytanii trzecie zwycięstwo w historii. A ja tylko dodam, że obecnie ten kraj ma 5 wygranych, ale w XXI wieku jeszcze nie wygrał, a na tej sobotnio-niedzielnej Eurowizji był ostatni z raptem 1 punktem. No to wracamy do tych pięknych brytyjskich wspomnień. Numer 1 w 27 krajach w 76 roku.

0: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
1: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i

0: Wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Choker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: A teraz zapraszamy na prognozę. Przygody od Mini.
2: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
3: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Sikora. Zielona Góra, trasa północna 35.
4: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

dycha i będzie dycha. To taka sytuacja na zegarze. Tu Radio Złote Przeboje, Tawan za nami, a jeszcze nawiążę do wczorajszego konkursu Eurowizji, bo to temat numer jeden w Europie. 12 miejsce Alicji Szemplińskiej wygląda nieźle na tle średnich wyników Polski w tej imprezie. Polacy na Eurowizji od czasów debiutu i drugiej lokaty Edyty Górniak w 1994 roku tylko 3 razy byli w pierwszej dziesiątce. 3 razy w dziesiątce na 28 występów. Nieźle poradziła sobie grupa Ich Troje. W 2003 roku była siódma, Michał Szpak z taką piosenką. Był też ósmy kilka dobrych lat temu, więc 12 miejsce Alicji jest piątym najlepszym wynikiem w naszej historii, bo kiedyś też Anna Maria Jopek była 11. Także cieszmy się z tej 12 pozycji. A to już Cher.

0: fantastyczny Duran Duran w Radiu Złote Przeboje, Come On Down. 3 minuty i będzie 10 w naszych wiadomościach o tym, ile średnio przeznaczają Polacy na ślubny prezent.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
0: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10.
1: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz,
0: będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
0: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10 a 14. Gosia Kościelniak.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
3: Radio Złote Przeboje rozbudza Was w niedzielę o godzinie 10. Mamy dla Was też wiadomości.
4: USA nie zmniejsza wojskowego zaangażowania w Polsce, zapewnia rząd. Polka Alicja Szemplińska 12 w finale Eurowizji. Na prezent weselny przeznaczamy najczęściej od 500 do 1000 zł. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Amerykańskie zaangażowanie w Polsce jest bardzo wysokie, nie została podjęta żadna decyzja o jego zmniejszeniu, zapewnia na portalu X wicepremier minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Podobnie mówi Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, według niego trwa rotacja sił amerykańskich, a do Polski przemieszcza się sprzęt i żołnierze z USA. Według BBN-u do Polski przetransportowano już 20% planowanej liczby żołnierzy i 70% sprzętu przewidzianego dla nowej zmiany. Co najmniej 31 osób zatrzymano w Londynie na dwóch wczorajszych manifestacjach, propalestyńskim marszu oraz demonstracji skrajnej prawicy. Policja podaje, że wbrew obawom protesty przebiegły bez większych incydentów. W marszu skrajnej prawicy wzięło udział 60 tysięcy osób, a w propalestyńskim około 20. W prawicowym był też polski akcent, o którym więcej Grzegorz Kozioł.
5: Jak podał dziennik Guardian, na ustawionym na scenie Telebimie za pośrednictwem łącza wideo pojawił się Dominik Tarczyński. Polski europoseł PiSu kilka dni temu poinformował, że odmówiono mu wjazdu do Wielkiej Brytanii.
4: Alicja Szemplińska z utworem Pray zajęła 12 miejsce w konkursie piosenki Eurowizji. Na scenie wystąpiła z tancerzami na pochyłej platformie. Utwór Pray ma łączyć elementy soulu, hip-hopu i gospel. Został bardzo dobrze oceniony przez jury, słabiej przez telewidzów. A Eurowizję w Wiedniu wygrała piosenkarka Dara z Bułgarii utworem Bangaranga. Zbadano, ile Polacy średnio przeznaczają na prezent ślubny. Barometr Providenta podaje, że najczęściej to kwota od 500 do 1000 zł. Z badania wynika też, że Polacy więcej przeznaczają na prezent niż na własne przygotowania, na fryzjera czy strój. Jednocześnie co trzecia osoba przyznała, że choć raz zrezygnowała z udziału w weselu ze względu na koszty. Robert Lewandowski pożegna się dziś z kibicami Barcelony na Camp Nou. Zagra przeciw Betisowi Sevilla. Wczoraj ogłosił, że odchodzi z Barsy. Grał w niej 4 lata, zdobył 3 tytuły mistrza Hiszpanii i 119 goli. Ale kariery nie kończy. Jako najbardziej prawdopodobny kierunek eksperci wymieniają przede wszystkim Arabię Saudyjską, a także Stany Zjednoczone i Włochy.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
6: Od Trójmiasta po Zieloną Górę i wszystko co na zachód. Tam ciepło i słonecznie, od 15 do 18 stopni. Od Białegostoku po Wrocław chmury i wszystko co na wschód z deszczem. 11 stopni w Kielcach, 14 w Łodzi, 19 w Lublinie. Obiecałem wczoraj, że dziś też będę miał dla Was wyjściówki na Hello Rock Set, szczeciński koncert z muzyką kultowego szwedzkiego zespołu i słowa dotrzymam. Więc telefony na pewno się przydadzą. Będziemy także w klimacie największych eurowizyjnych przebojów z historii. Jestem z Wami ja. Bardzo mi miło.
0: Zaprasza Kacper Sosnowski.
6: A to już Counting Crew.

0: Franz Gall w Radiu Złote Przeboje. A u nas teraz konkurs nucenia, dzień drugi, podwójne zaproszenie na szczeciński koncert Hello Roxette. 30 maja w Filharmonii czeka. Tam królować będzie muzyka tego szwedzkiego zespołu, ale także tancerze na scenie. Wczoraj wygrała Ola, która tak ładnie zanuciła.
1: Must have been love.
0: No właśnie, a dziś możecie wygrać wy, wystarczy
2: 22, 4 czwórki i 3 zera.
0: Proszę dzwonić i nagrywać się na naszą sekretarkę, ja wybiorę najbardziej ekspresyjne, emocjonalne, zachwycające nagranie. Czekam do 11. You're the one for me, you're my ecstasy, you're the one I need. Bo koncert z muzyką Roxette też czeka. A to już Backstreet Boys.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Cześć, siostrzyczko.
2: Gratulacje.
1: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
2: Ania.
1: Po mamie byłaby z siebie dumna.
2: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
1: Obiecuję.
3: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
5: Dzień dobry, sąsiadce.
6: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
5: To do zobaczenia.
6: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
7: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
7: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
8: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
7: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: Ach, to tylko przy okazji.
7: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
10: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
11: Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

0: Ale nastrojowo się zrobiło. Seweryn Krajewski w Radiu Złote Przeboje. A ja przypomnę, że jak do nas zadzwonicie i ładnie zaśpiewacie jakiś przebój rockset, to być może wygracie zaproszenie na koncert tego zespołu, który w Szczecinie 30 maja. To będzie koncert z muzyką rockset. A zadzwonić trzeba na...
1: 22 4 4 i 3 0.
0: A teraz...
1: Złota Piątka.
0: W niej dziś eurowizyjne granie. Do 2010 roku się przenosimy. Wtedy zachwyciła wszystkich 19-letnia Niemka Lena, która najpierw wygrała w Cuglach niemieckie eliminacje do Eurowizji i kiedy dzień po nich do sieci trafił jej utwór Satellite, to podbił niemiecki rynek i pobił rekord, stając się najszybciej sprzedającym się utworem cyfrowym w Niemczech. 100 tysięcy pobrań zanotowano w tydzień. Lena na Eurowizji dała potem Niemcom drugie zwycięstwo w 50-letniej historii konkursu. Uznaniem w kraju cieszy się zresztą do dziś. No to zwycięzca Eurowizji z 2010 roku. Lena i Satellite.

0: Radiu Złote Przeboje znajdziesz gwiazdy w ich najlepszej odsłonie. Codziennie. Włącz i słuchaj przez cały dzień.
1: Autopromocja.
2: Jak ultra okazje Domino's 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
3: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
4: Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
5: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
7: Jeszcze nie śpisz?
8: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
7: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
8: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
9: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
11: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
12: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
11: ci panowie z Media Expert.
12: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
13: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Co za dzień.
15: Co się stało?
14: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
15: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
14: Meliski?
15: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
14: Czyli to takie pastylki antystresowe?
15: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
14: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
15: Na mnie i na Meliski.
16: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
1: Reklama.
0: Słuchasz Radia Złote Przeboje.

0: Koma i Lambada w Radiu Złote Przeboje. A już za nieco ponad godzinę od południa dokładnie niedziela z Beatą Kozidrak w Radiu Złote Przeboje. Będą historie piosenek Bajmu, historie piosenek Beaty. Artystka opowie, za którą ze swych kompozycji nie przepada, o której mówi, że to...
1: Tak, no jakieś takie kluchy ciepłe, jak się coś tak... Wiesz, jakoś tak...
2: Kocham cię.
0: Ciepłe kluchy, o jakie to piosence Bajmu? Szczegóły w tej sprawie od południa. Serdecznie polecamy. Zaprasza Piotr Jaworski, a to Artur Gadowski.

0: Paul Young w Radiu Złote Przeboje. Ostatnie kilka minut czekam na wasze wykonania ulubionej piosenki Roxette. 22 44 30 można wygrać zaproszenia na koncert z muzyką Roxette. A w naszych wiadomościach o 11 o szczepionce na boreliozę.
1: Reklama. Kategoria trawienie.
2: Po jednej nutce.
1: Ciężko na żołądku. A teraz?
2: Uczucie pełności.
1: Dobrze, i ostatni.
2: Gazy.
1: Świetnie, a co można na to zaradzić?
2: Najlepiej zastosować Travisto.
3: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
4: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
5: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
6: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Sikora, Zielona Góra, trasa północna 35.
7: Marian, a więcej się nie da?
8: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
10: Co za dzień?
11: Co się stało?
10: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
12: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
0: Reklama. Słuchacie Radia Złote Przeboje. Zbliża się godzina 11. To czas na wiadomości. Proszę bardzo.
13: Przygotowano szczepionkę przeciw boreliozie. Niedługo będzie dostępna. Polskie urzędy rejestrują już małżeństwa jednopłciowe zawarte za granicą. Będzie więcej elektrycznych busów na trasie do Morskiego Oka. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W ciągu roku będzie dostępna szczepionka przeciw boreliozie, chorobie wywoływanej przez kleszcze, mówi Joanna Zajkowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
14: Zamknięto już wyniki, wiemy, że skuteczność jest ponad 70%. Teraz już te procedury tylko przygotowania produktu, nazwania, sprzedaży i rejestracji.
13: Szczepionka, która będzie wymagać częstych dawek przypominających, nie będzie przeznaczona dla wszystkich.
14: Będzie skierowana do osób, które są systematycznie narażone, czyli na przykład grup leśników, osób, które są zawodowo eksponowane na pokłucia przez kleszcze.
13: Oprócz boreliozy najpoważniejszą chorobą odkleszczową jest zapalenie mózgu. Szczepionka na to jest dostępna i skutecznie chroni przed groźnymi powikłaniami. Warszawski Urząd Stanu Cywilnego uznał małżeństwo dwóch mężczyzn zawarte za granicą. Rząd przygotowuje w tej sprawie rozwiązanie systemowe, nowe wzory aktów małżeństwa. Dowieźliśmy ten temat, komentuje to Sebastian Gajewski z Nowej Lewicy.
15: 5 miesięcy pracy Lewicy w rządzie, bo zaczęliśmy na początku grudnia, 5 miesięcy presji i się udało.
13: Z kolei Anna Świergocka z Konfederacji ocenia, że Unia Europejska nie powinna narzucać Polsce prawa dotyczącego małżeństw.
16: Każde państwo narodowe ma prawo kształtować to w jakiś sposób. Transkrypcja tego związku małżeńskiego de facto będzie rodziła konsekwencje prawne.
13: Nowe akty małżeństwa mają mieć 3 rodzaje dokumentów. Kobieta-mężczyzna, kobieta-kobieta oraz mężczyzna-mężczyzna. W Rumunii przy granicy z Ukrainą odnaleziono pocisk rakietowy. Miał w sobie 2 kilogramy materiału wybuchowego, który nie eksplodował. Rumunia ma 650 kilometrów granicy z Ukrainą. Od początku pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę ta granica była wielokrotnie naruszana przez rosyjskie drony. Rząd planuje kupić 16 kolejnych elektrycznych busów na trasę do Morskiego Oka. Jednocześnie zapewnia, że nie oznacza to likwidacji transportu konnego. Od dłuższego czasu istnieje spór o konie na tej trasie. Pracuje ich około 300. Przedsiębiorcy chcą zachować transport konny, obrońcy zwierząt chcą całkowitego zakazu. A główny lekarz weterynarii ocenia, że możliwy jest kompromis, który nie przeciąża zwierząt. Czyli jak obecnie, do pewnego momentu transport konny, a potem już elektryczny.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
0: 10 stopni dziś w deszczowych Katowicach, Krakowie, Kielcach, 14 w Łodzi, 15 w Rzeszowie, 17 w Białymstoku, wszędzie tam deszcz, 15 stopni na Pomorzu, 18 w Szczecinie, ale tutaj już słonecznie.

No tak, no tak, a teraz trochę na Śląsku pada i w Małopolsce. Ale niech popada. A my rozstrzygniemy za chwilę konkurs. Radio Złote Przeboje. I ktoś sobie pójdzie na Rockset w Szczecinie. Co będzie? Będzie także eurowizyjnie największe przeboje w historii tego konkursu. Zostańcze z nami koniecznie. Kacper Sosnowski, witam tych wszystkich, których jeszcze nie witałem.

0: Słyszymy już, słyszymy Roxette w podkładzie, tu Radio Złote Przeboje. No i będziemy teraz nagradzać. Ja dzwonię do osoby, która do nas dzwoniła i nagrała kawałek piosenki Roxette. Halo, halo, halo. Czy ty jesteś wielką fanką Roxette, bo dzwoniłaś kilka razy i śpiewałaś od rana nam?
1: Tak, od wczoraj się uczę.
0: Taka Dorota ucieszona, ale to jeszcze może dla proformy coś zaśpiewajmy, Doroto, bardzo proszę, jak to tam ładnie śpiewałaś?
1: Lay a whisper on my pillow, leave the winter on the ground.
0: No pięknie, a z refrenem też damy radę trochę?
1: It must be love, but it's over now.
0: Dobra, dobra, Dorota wygrywa podwójne zaproszenie na koncert Hello Roxette, to w Szczecinie będzie. Gratulujemy, ja dodam tylko, że po 17 albo po 16 jeszcze będą zaproszenia.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku lawatca. Kawa mielona Qualita Oro. 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
3: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
4: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: Ach, to tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
6: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
7: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend. Dobre na wszystko.

0: Dżem i naiwne pytania w Radiu Złote Przeboje. W związku z tym, że wczoraj Eurowizja, wygrała Bułgaria, Polska 12. To my dzisiaj eurowizyjne przeboje prezentujemy.
1: Złota piątka
0: poświęcona Eurowizji. No to Abba Waterloo przed nami. Piosenka pierwotnie nagrana po szwedzku i to właśnie ta wersja zespołu Abba wygrała Eurowizję w 1974 roku. Śmiesznie brzmi, prawda? Kiedyś, przypomnę, trzeba było śpiewać w ojczystym języku. Chociaż słowa utworu odnoszą się do Waterloo, czyli miejsca klęski Napoleona, to utwór szczególną popularnością cieszył się właśnie w jego kraju, czyli we Francji. Dlatego nagrano też francuskojęzyczną wersję przeboju, potem niemieckojęzyczną. No nie przebierali Szwedzi w środkach, by być bliżej publiczności w całej Europie. A Waterloo było ich trampoliną do wielkiej kariery.

0: Autopromocja.
1: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
2: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś
1: zdrowy. Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już dziś.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
7: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
8: Scandinavian Sleeping and Living.
9: Chcecie wygrywać więcej?
10: Tak!
9: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
10: Ale to kręci!
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
12: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
13: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
15: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
16: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Sikora, Zielona Góra, trasa północna 35.
17: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
18: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
19: Jeszcze nie śpisz?
20: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
19: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
20: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
21: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: Bad Boys Blue w Radiu Złote Przeboje, a teraz eurowizyjna perełka z Polski.
1: Złota Piątka.
0: Dziś eurowizyjna. Edyty Górniak na Eurowizji mogło nie być, gdy zadzwoniono do niej z propozycją reprezentowania Polski w konkursie, odłożyła słuchawkę. Albo myślała, że ktoś się wygłupia, albo była nieco zszokowana. W końcu, gdy podjęła rozmowy o Eurowizji, odrzuciła pierwszą propozycję. Pierwsze zaproponowane nagranie. Może i dobrze, bo wtedy pojawiło się To nie ja, które było strzałem prawie w dziesiątkę. Dokładnie w drugie miejsce. Najlepsze dla Polski w historii tego konkursu. Pani Edyto, wspominamy ten emocjonalny, dojrzały występ 22-latki do dziś.

0: Snap w Radiu Złote Przeboje. Za dwie minuty południe, od 12 u nas niedziela z Beatą Kozidrak. Piotr Jaworski będzie z panią Beatą odkrywać tajemnice piosenek Bajmu. Będzie coś ciekawego i ważnego m.in. dla pielęgniarek. I tak sprawę zostawię. Zostańcie z nami.
1: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
2: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
2: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
2: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
5: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
6: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
7: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
8: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No?
7: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
8: Wygodnie i za darmo.
7: No.
9: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Co za dzień.
11: Co się stało?
10: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: Reklama. W kalendarzu jest 17 maja i to jest niedziela. Mamy punktualnie południe. Przed nami wiadomości radia Złote Przeboje.
13: 3 osoby zginęły na drodze w Małopolsce. Samochód uderzył w ciężarówkę. Ukraińska armia zaatakowała dronami obwód moskiewski. Poznaliśmy piłkarskich mistrzów Polski. Toczy się jeszcze walka o utrzymanie w ekstraklasie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Tragedia na drodze w małopolskim Smykowie. Zginęły 3 osoby. Samochód osobowy wjechał w zaparkowaną na drodze ciężarówkę, mówi Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej.
14: Ratownicy medyczni stwierdzili zgon 3 osób, mężczyzn w wieku od 40 do 60 lat, którzy podróżowali samochodem osobowym. Droga jest całkowicie zablokowana. Na miejscu pracuje ponad 20 strażaków. Wszystkie służby strażacy używali narzędzi hydraulicznych. Była resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Niestety tych mężczyzn nie udało się uratować.
13: Przyczyny wypadku wyjaśnia policja. Ukraina zaatakowała w nocy dronami obwód moskiewski. Rosjanie przyznają, że zginęły co najmniej 3 osoby, kilkanaście zostało rannych. Czasowo zatrzymano ruch na moskiewskich lotniskach. Ukraińskie drony mogą atakować już ponad 1000 kilometrów w głębi Rosji. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nazywa to ukraińskimi sankcjami na Rosję. Dzień wcześniej Rosjanie zabili w Kijowie co najmniej 24 osoby. Do niektórych miejsc trzeba było stać w kolejce 2 albo i 3 godziny, za nami noc muzeów. W Poznaniu na przykład największym zainteresowaniem cieszyły się Centrum Szyfrów Enigma, Centrum Kultury Zamek i Muzeum Narodowe. Jak mówią odwiedzający, noc muzeów to doskonała okazja na poznanie nowych miejsc.
15: Bo zwykle wybieramy to, co nam się podoba, a w takim sposób możemy też dotknąć czegoś nowego.
16: Coś nowego odkryć, pozwiedzać, zobaczyć, odkryć miasto na nowo.
17: My mieszkamy w Poznaniu, to jednak tutaj nigdy nie byliśmy. Stwierdziliśmy, że to jest dobra okazja.
13: W całej Polsce z nocy muzeów skorzystało wiele tysięcy zwiedzających. W stolicy Wielkopolski świętowano akurat nie tylko noc muzeów. Piłkarze Lecha po raz drugi z rzędu zostali mistrzami Polski. Tytuł zapewnili sobie na jedną kolejkę przed końcem sezonu. Wczoraj wygrali na wyjeździe z Radomiakiem 3-1. Dzisiejsze mecze od 12:15. Kolejno Piast Raków, GKS Jagiellonia i Lechia Legia. Nadal toczy się walka o grę w europejskich pucharach i o utrzymanie w lidze na przyszły sezon.
9: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
18: Sponsorem programu jest Karbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Karbazar.pl.
19: Pogoda.
12: Czeka nas raczej deszczowy tydzień. Dzisiaj pada na wschodzie i na południu Polski, nad resztą kraju czasami pojawia się słońce. Na zachodzie 19 stopni, w Warszawie jest 15, nad morzem 13, a w Krakowie tylko 10.
18: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych, karbazar.pl.
12: Minęło majowe, niedzielne południe, a to znak, że czas na dwugodzinne spotkanie z naszą majową gwiazdą. Czas dla Beaty Kozidrak, Piotra Jaworski, ja też się kłaniam. No i będę naszej nowej prowadzącej w radiu Złote Przeboje towarzyszył. Za kilka minut opowieść o piosence, która stała się hymnem protestu sprzed lat i dała nadzieję na deszcz złotych polskich. Posłuchajcie sami, a teraz Lubega.
20: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Roberto Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: Jest wiosna, po głowie chodzą wakacje, jakiś deszcz złotych, to by się przydał, proszę Państwa. Może coś zaradzimy? Beata Kozidrak, jesteśmy tutaj już w komplecie. Dzień dobry. Modlitwa o złoty deszcz, za chwilę mamy zagrać kolejną Twoją piosenkę, która była takim nieformalnym hymnem. Dla kogo, kiedy?
2: 2000 rok były protesty pielęgniarek. Stworzyły sobie takie miasteczko, powiedzmy pod ministerstwem, dobrze mówię? Chyba tak.
1: No tak, tak,
2: tak. Tak, i tam koczowały, walcząc o swoje prawa. Spędziłam trochę czasu w szpitalu i widziałam, na czym polega praca pielęgniarek. No, bo jest ciężka, wymagająca. Trzeba ten zawód kochać naprawdę i kochać ludzi. Więc one miały trudny orzech do zgryzienia, musiały walczyć o swoje prawa, o pieniądze przede wszystkim też, bo przecież
1: to jest
2: naturalne.
1: Praca,
2: każdy, kto ciężko pracuje, powinien mieć odpowiednią płacę i to się z tym zgodzę. I one puszczały tę piosenkę, dla nich stała się hymnem, bo tam jest coś takiego, że ten złoty deszcz należy się wszystkim właśnie i musimy o to walczyć. I to było zdziwienie, że tu już rok 2000, a ludzie tak bardzo potrzebni muszą jeszcze walczyć o swoje prawa i o pieniądze, które im się absolutnie należą.
1: Masz czasami takie poczucie, że swoją twórczością masz wpływ na to, co się dookoła dzieje?
2: Na pewno. To jest ta cudowna strona mojego zawodu, która wyraża, jak jest to ważne. Nie tylko chodzisz sobie, prawda, i nie ma, nie ma, bo tak się śpiewały takie panie fajne, które sprzątały domki, że nie ma, wody na pustyni, nie wiem, sprzątają, to było coś pięknego. No, więc wiesz, są takie momenty w życiu każdego człowieka, jakaś piosenka jest dla nich bardzo ważna. Czy to moment miłości, tak jak ktoś powiedział, no wiele dzieci się poczęło przy pani piosenkach, pani Beato. No, więc już jestem dumna, prawda, z tego faktu. I wiesz, można dostawać mnóstwo nagród, ale to jest chyba największa nagroda, kiedy możesz swoją twórczością pomagać ludziom w sposób bezpośredni.
1: I to były piękne słowa i piękne opowieści. Będą kolejne, obiecujemy, a teraz będzie piosenka,
2: która, mam nadzieję, dużo kiedyś znaczyła i mam nadzieję, że w dalszym ciągu znaczy, czyli modlitwa o złoty deszcz. Czego wam, kochani moi, życzę każdego dnia.

0: Autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
5: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Kanter spakowany? Jedziemy?
7: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
6: Znowu? Przecież już brałeś.
7: Ale działała za słabo i za krótko.
8: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
9: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: No i jak twój kręgosłup?
10: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
9: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
11: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.

0: Kto zwalcza ból?
1: Fundary!
0: Kto?
1: Fundary! Fundary!
2: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.

0: Niedziela z Beatą Kozidrak w Radiu Złote Przeboje.
1: Majowa niedziela i nasza majowa królowa. W tym programie mamy piosenki Bajmo oraz opowieści Beaty, bo każdy utwór to gotowa historia do opowiedzenia. Myśli i słowa zagramy za chwilę tej piosenki. To miało nie być.
2: Tak, to jest śmieszna historia. Jakoś ją tak odsuwałam generalnie.
1: Nawet tobie się nie podobała, tak?
2: Bo mnie się nie podobała.
1: Szykowaliście materiał na płytę.
2: Tak, jakieś takie kluchy ciepłe, tak się coś tak... Wiesz, jakoś tak...
1: Kocham cię.
2: Tak z grubej rury od razu kocham. A nawet wiesz co, tak jak pracując nad płytą i nad każdą piosenką, wymyślałam sobie jakieś wokalizy, interpretację odpowiednią, tak tutaj myślę, no jak taką piosenkę zinterpretować? Ale był taki czas trudny w naszym małżeństwie z moim mężem Andrzejem i przypomniałam sobie, w którym momencie właśnie pisałam ten tekst, wiesz, próbując jeszcze oboje zresztą uratować jakby nasze małżeństwo. I był taki fajny wyjazd, gdzie myślałam, że jeszcze wszystko się ułoży, ale się nie poukładało.
1: Czyli ta piosenka była pięknym wspomnieniem, tak?
2: I tym zastanowieniem, że właśnie kocham cię, uciekają myśli złe, że tak mało w sumie potrzeba, żeby coś naprawić, że czasami wystarczy zamiast prezentów, czegoś nadzwyczajnego, czasami wystarczy proste słowo, kocham cię, tak z głębi duszy powiedziane. Pomyślałam sobie, trudno, no zaśpiewam tą piosenkę. Ale do końca nie byłam zadowolona, bo też kiedy nagrywałam, stwierdziłam, że ta tonacja jest taka dla mnie też inna.
1: Nic tam nie pasowało.
2: Nic, po prostu. Kurde, nie pasowało, ale teraz, kiedy zaczynam kochać się na koncertach, to wszyscy mi to już szaleją.
1: Prawda? I mało tego, ta piosenka okazała się jedną z najpopularniejszych w Polsce, jeśli chodzi o pierwsze tańce na weselach państwa młodych.
2: No to całe szczęście, to zostało kocham się na całe życie, a przynajmniej na dłuższy czas.
1: No to niech będzie ta piosenka teraz zapowiedziana przez Beatę Kozidrak, tak chyba trochę od niechcenia, tak zacząć.
2: Albo może razem.
1: No dobra.
2: Trzy, cztery.
1: Kocham cię.
2: Jeszcze, też. Trzy, cztery.

0: Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
3: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
4: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
5: Jeszcze nie śpisz?
6: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
5: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
6: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
7: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Cześć, siostrzyczko.
9: Gratulacje.
8: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
9: Ania.
8: Po mamie byłaby z siebie dumna.
9: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
8: Obiecuję.
10: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
12: Mamusia?
13: Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
12: To przy okazji zjesz z nami.
13: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
14: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
12: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
13: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
12: Ach, to tylko przy okazji.
13: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
15: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
16: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
17: Scandinavian Sleeping and Living.
18: Gabinet masażu, słucham.
19: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
18: Cześć, a co się dzieje?
19: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
18: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas.

0: Beatą Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: A teraz razem z prowadzącą Beatą sugerujemy przygotowanie czegoś do picia, gdyż nasza gwiazda zaśpiewa za chwilę, że nie ma wody na pustyni. Do tej piosenki w 83 roku, jak pamiętam, nagrany został teledysk na plaży nad Wisłą w Warszawie i ten znaleźć jest łatwo, ale mało kto wie, że powstał też inny na najprawdziwszej polskiej pustyni błędowskiej.
2: Nagraliśmy takowy na prośbę ambasady polskiej, ponieważ nagrania z różnych obszarów muzyki, tej rozrywkowej, ale też poważnej, był taki specjalny montowany film dla ambasady. Ktoś przyjedzie, prawda, o to proszę bardzo, to tak się to dzieje w Polsce. No i to było śmiesznie, bo to po prostu naprawdę pustynia, traktory jechały, takie w ogóle jaja. No i w takie miejsce, gdzie już ekipa była, nagrywaliśmy to, oni mnie tam wiązali, odwiązywali w ogóle i w pewnym momencie ktoś krzyknął, tak nagrywając, że kochani, może byśmy jednak przerwali już te zdjęcia, bo Beata ma sine usta.
1: Czemu? Jaka tam panowała?
2: No
1: jaka to była
2: w pewnym momencie
1: pora?
2: Zrobiło się chłodno, a ja jestem takim człowiekiem, taką artystką, która po prostu, wiesz, jak idzie, to idzie. Ja stoję tutaj...
1: No nie zamarzłaś na tej pustyni.
2: Tak, nie czując w ogóle, wiesz, chłodu. Wszystko było dobrze, do pewnego momentu patrzą, że jestem po prostu sine, mam usta.
1: A jaka to była pora roku? Pamiętasz?
2: Nie pamiętam, ale chyba wczesna wiosna właśnie.
1: Czyli no to jak na pustyni, po prostu słońce zaszło. Pojawił się mróz, no zdarza się.
2: To jest śmiesznie, ale obserwować to rzeczywiście, słuchajcie, było kolejną przygodą dla nas.
1: No szaleństwo, kiedy później ogląda się jakieś teledyski i się okazuje, że to, co jest na ekranie, jest absolutnie nieprawdą.
2: Tak,
1: rzeczywistość wyglądała zupełnie
2: tak było,
1: inaczej.
2: Rzeczywiście.
1: No i kolejna piosenka z historią. Historia za nami, przed nami piosenka, która nazywa się...
2: Nie ma.

0: Taka niedziela ma naprawdę dobrą energię. Płyną nam złote przeboje i opowieści naszej majowej gwiazdy, czyli Beaty Kozidrak. Za kilka minut o 13:00 wiadomości radia Złote Przeboje, a chwilę potem wracamy do grania i opowiadania.
1: Autopromocja.
2: Są dźwięki, które przetrwają dekady. Są artyści, którzy pozostaną na zawsze. I są piosenki, które stały się złotymi przebojami. Tak właśnie gramy. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.
1: Autopromocja.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka biosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg biosminy. Aflofarm.
6: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
7: Marian, a więcej się nie da?
8: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: W niedzielę 17 maja mamy godzinę 13, a o pełnej godzinie, jak zawsze, wiadomości radia Złote Przeboje. Zapraszam.
11: Polka wśród osób poszkodowanych przez rozpędzone auto w Modenie. Jeden z zatrzymanych mężczyzn w sprawie śmierci 13-latka był nietrzeźwy. Krakowianie mają tydzień na decyzję w przyszły weekend referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na początek Włochy. Wśród poszkodowanych w tragedii w Modenie, gdzie rozpędzony samochód uderzył w grupę przechodniów, jest obywatelka Polski. Poinformował o tym rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór. Dodał, że polski konsul pozostaje w kontakcie z lokalnymi służbami, policją oraz szpitalem, w którym przebywa Polka. Przypomnijmy, w Modenie 31-letni mężczyzna z rodziny imigrantów z Maroka wjechał samochodem w grupę ludzi. 7 osób zostało rannych, 3 ciężko. Sprawcę zatrzymali przechodnie. Policja próbuje wyjaśnić, jak doszło do śmierci 13-latka nad jeziorem w Warmińsko-Mazurskiem. Wczoraj wieczorem w czasie awantury nastolatek został śmiertelnie pobity. Policja zatrzymała 4 mężczyzn w wieku od 30 do 40 lat. Jeden z nich był nietrzeźwy. Na razie jest za wcześnie, by mówić o szczegółach. Śledczy zabezpieczyli dowody i przesłuchują świadków, mówi aspirant Andrzej Jurkun z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.
12: Decyzją prokuratora ciało nastolatka zostało zabezpieczone celem przeprowadzenia badań sekcyjnych. No i tutaj policjanci pod nadzorem prokuratora ustalają dokładny przebieg tego tragicznego zdarzenia, w tym rolę poszczególnych zatrzymanych osób w tym zdarzeniu.
11: Ze względu na dobro postępowania śledczy nie przekazują obecnie więcej informacji. Mieszkańcy Krakowa za tydzień zdecydują, czy prezydent miasta Aleksander Miszalski pozostanie na stanowisku. Odbędzie się w tej sprawie referendum. Odwołana może być też Rada Miejska. Aby wyniki były ważne, do urn musi pójść około 27% wyborców. Przeciwnicy zarzucają Miszalskiemu zadłużanie miasta, kolesiostwo, niespełnienie wyborczych obietnic, sprawowanie urzędu w sposób niegodny. Dwa polskie zespoły siatkarskie zagrają dziś o medale Ligi Mistrzów. Aluron CMC Warta Zawiercie walczy w wielkim finale z włoską Perugią, a PGE Projekt Warszawa w meczu o trzecie miejsce z tureckim Ziraatem Ankara. Warszawianie liczą też na szczęście debiutanta, mówi Jan Firlej z projektu.
13: Czymś pięknym będzie wyjechać stąd z medalem.
11: Dla Zawiercia mecz z Perugią to z kolei będzie rewanż za ubiegły rok, bo ubiegłoroczny finał wyglądał dokładnie tak samo. Wtedy wygrali Włosi.
14: Mega się cieszymy z tego finału, będziemy próbowali z nimi wygrać.
11: Mówi Mateusz Bieniek z Warty. Spotkanie o brąz o 17, mecz o złoto o 20:30.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Najbliższy tydzień najczęściej pod znakiem deszczu. Dzisiaj pada na wschodzie i na południu Polski, nad resztą czasami wychodzi słońce. Na zachodzie mamy 19 stopni, w Warszawie 15, nad morzem 13, a w Krakowie 10. Za kilka minut wrócimy w Radiu Złote Przeboje do niedzielnych opowieści naszej majowej gwiazdy, czyli Beaty Kozidrak, Piotr Jaworski. Bardzo Was zapraszam. Niebawem dowiecie się, jak według Beaty wygląda noc, która daje odpoczynek po ciężkim dniu, a trochę później, że Beata miała być, uwaga, Przemkiem. Tego trzeba posłuchać. A teraz posłuchajcie Whitney Houston.

0: Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: Ja teraz wybaczcie, ale muszę zapytać naszą gwiazdę prosto z mostu, jak tam dzień? Ciężki? No bo za chwilę zagramy piosenkę Noc po ciężkim dniu.
2: No takie podobno bywają dla niektórych, bardzo
1: no, bywają,
2: ciężkie.
1: Bywają, tak. To jest ballada, którą, to wiem na pewno, lubisz bardzo, bardzo, bardzo. Dlaczego?
2: Lubię.
1: Musisz się wytłumaczyć.
2: Kiedy usłyszałam tę melodię, nawet taki specyficzny gitarowy rytm, skojarzył mi się z muzyką Beatlesów. Pierwsze takie filmiki, kiedy grali, jest noc, Liverpool, gdzie schodzisz do piwnicy, jest scena taka klubowa, mała, malutka. Wszyscy palą papierosy, zadymiona ta sala.
1: Ja byłem wychodzi... w dokach w tym klubie, gdzie oni grywali.
2: To właśnie o tym mówię i tak. Wiesz, i wyobraziłam sobie. Przychodzisz na taki koncert, to jest jakaś nowa kapela, prawda, i gra takie melodie po prostu, tak cudownie.
1: Piosenki, nie produkcje, tylko piosenki.
2: Piosenki z duszą, z taką nową energią. Jakie to było piękne. Wiesz, jak się coś rodzi nowego, kiedy wchodzisz niczego nieświadomy, wyrwać się na koncert jakiejś młodej kapeli. No i sobie wyobrażałam, że jestem w tamtych czasach, jest noc po ciężkim dniu, cokolwiek byś nie robił, wchodzisz napić się, posłuchać muzyki i wchodzisz tam i słyszysz te dźwięki. No i tak po prostu się zachwyciłam tym.
1: Troski całego dnia gdzieś mijają, jest tylko muzyka, jest taki riff gitarowy.
2: Tak.
1: Nie, gitara już zaczyna.
2: Wyobraźmy sobie, kochani, że teraz razem siedzimy w takim klubie.
1: Zadymionym.
2: I tak myślimy sobie, kto to przed nami w tej chwili zaśpiewa. Otóż zaśpiewa zespół Baim. I ja zaśpiewam. Noc po ciężkim dniu.

0: Tu Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: Przeglądamy tu sobie z Beatą dyskografię Bajmu i wybieramy co piękniejsze piosenki, te, które mają szczególne dla ciebie historię i znaczenie. No i stanęło teraz na utworze o tobie. Piosenka, która jest właściwie prośbą, żebyśmy zwolnili, nie wygłupiali się, żebyśmy nie pędzili, tak?
2: Ile jesteś wart, tak? Kto twoją cenę zna?
1: Co cię skłoniło do napisania tej piosenki?
2: Ten pęd, który myśmy wtedy, w tym 2000 roku, kiedy w ogóle wyszła ta płyta, to właściwie nie miałam swojego życia w ogóle, wiesz. Rzeczywiście cudowne koncerty i czuliśmy, że te piosenki są ważne, że trafiliśmy absolutnie w ten moment, ale czułam zmęczenie, no to wielkie zmęczenie i zatrzymaj się na chwilę. Pewnie sama sobie życzyłam tego. Dla mnie pory roku to właściwie nie istniały, wiesz? Mając piękny ogród. Ja nie widziałam, o, trawa wyrosła, wiesz? O, coś tam zakwitło. Nagle jesień, śnieg spadł.
1: Czyli żeby pożyć tak naprawdę, to trzeba się zatrzymać na chwilę.
2: Pomyślałam sobie, no chwileczkę, no. Wszystko piękne, spotkania z ludźmi, te trasy koncertowe. To, ale gdzie jestem ja w tym wszystkim? Po prostu najgorsze jest w naszym zawodzie, ja nie wiem, czy wszyscy tak mają, ale wiesz, jak już nucisz się własną pasją i własnym zawodem, bo to dla mnie to jest jedno.
1: Tak.
2: Wiesz, jak już, no nie, ja Józka już nie zaśpiewam, to nie ma siły, wiesz. Po prostu nudzisz się, to jest niefajne, to jest taki moment dla mnie, który muszę wypocząć.
1: Bo się gubi sens. Oczywiście. No dobra, to teraz zagramy piosenkę, która niech da do myślenia wszystkim, którzy właśnie pędzą gdzieś, gonią szybko, którzy nie mogą się wyrobić na zakręcie.
2: Tak, tytuł piosenki o tobie, ale ja powiem, pomyśl o sobie.

0: zwracać swej. Autopromocja. Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
1: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10.
0: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz.
1: Będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
0: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
1: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10 a 14. Gosia Kościelniak. Radio Złote Przeboje. Autopromocja. Reklama.
2: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
3: Kategoria trawienie.
4: Po jednej nutce.
3: Ciężko na żołądku.
4: A teraz?
3: Uczucie pełności.
4: Dobrze, i ostatni.
3: Gazy.
4: Świetnie, a co można na to zaradzić?
3: Najlepiej zastosować Trawisto.
5: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
6: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
7: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
6: Serio? Też na wysokie kwoty?
7: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
8: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
9: Kamper spakowany? Jedziemy?
10: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
9: Znowu? Przecież już brałeś.
10: Ale działała za słabo i za krótko.
11: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
12: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: No i jak twój kręgosłup?
13: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
14: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
15: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
16: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
17: Jeszcze nie śpisz?
18: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
17: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
18: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
19: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.

0: Beatą Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: Beato Elżbieto, zacznę tak oficjalnie. Czy to prawda, że miałaś być Przemkiem?
2: Tak.
1: Dlaczego?
2: Miałam być jak chłopcem, bo mama miała takie objawy, że wszyscy mówi, no tak, tak, tak.
1: Będzie chłopiec, będzie naprawdę. Chłopiec.
2: Mama wybrała, no Przemek, no Przemek. No, nie mogłam jeszcze na tym etapie powiedzieć, czy się cieszę, czy nie. W każdym bądź razie, kiedy moja mama miała bardzo ciężki poród i właściwie później musiała zostać w szpitalu, bo rzeczywiście praktycznie nie powinna rodzić. Zresztą mama moja powiedziała, tak jak to, też jestem taka krno, ombrna i powiedziała nie, ja urodzę to dziecko. Aha. I moja mama była równie zdziwiona jak wszystkie pielęgniarki, które tam podobno strasznie darłam, za przeproszeniem, buzię. Otworzyłam się od razu na dzień dobry. To było prorocze. I któraś z tych pań, klepiąc mnie w pupę, potem powiedziała o, ale się wydziera. I mówi, szybko do mnie, bo dziecko w czepku się rodzi. I mama po prostu była zdziwiona bardzo, że dziewczynka, no w czepku, no to ktoś powiedział, będzie miała szczęście w życiu. Więc może wszystkiego do końca nie słyszałam, ale to gdzieś jakoś przeniknęło do mnie, że będę miała w życiu szczęście.
1: A my mamy szczęście spotykać się z Beatą w radiu Złote Przeboje w każdą majową niedzielę na całe 2 godziny, które dzisiaj już, no niestety, minęły. Piotr Jaworski, ja też za nie bardzo dziękuję, a po kolejną opowieść naszej gwiazdy zapraszamy już jutro o 12.30.
0: Z Beatą Kozidrak w radiu Złote Przeboje.

0: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
1: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
0: TravistoFast i Travisto.
1: Aflofarm.
2: Sąsiad, oczadziałeś, no czym ty palisz? Nie da się oddychać.
3: Węglem, a czym mam palić? Gazu nie mam.
2: Jak to czym? No kup piec na pelet w Wentorze. Ja zmieniłem, jeszcze dostałem dotację, a za oszczędności kupiłem nową kasiareczkę.
4: Wentor.pl. Nowoczesna technika grzewcza. Żary Słowackiego 4C. Uwaga! Tylko do końca czerwca na hasło Złote Przeboje aż 10% rabatu na całą naszą ofertę.
5: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
6: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
7: Gabinet masażu, słucham.
8: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
7: Cześć, a co się dzieje?
8: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
7: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
8: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
7: Kochana, sam go stosuję.
9: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
8: Reklama.
10: Weekendowe popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 14. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
11: Deszcz i nawet śnieg w Tatrach. Trudne warunki do wędrówek. Polka 12 w finale konkursu Eurowizji wygrała Bułgarka. Na jednej z głównych dróg Trójmiasta zaczyna się remont. Potrwa niecały miesiąc. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Trudne są warunki w Tatrach. Silne opady deszczu, a na szczytach śniegu znacząco utrudniły spacerowanie po górach. Odradzane są wszelkie wyjścia w wyższe partie. Rośnie także zagrożenie hydrologiczne. Na rzece Białce przekroczony został stan ostrzegawczy. Alicja Szemplińska zajęła 12 miejsce w konkursie piosenki Eurowizji. Wykonała utwór Prey. Po głosowaniu jurorów była nawet siódma, ale znacznie mniej punktów dostała od telewidzów. Eurowizję po raz pierwszy w historii wygrała Bułgaria. Reprezentowała ją piosenkarka Dara, która wykonała utwór Bangaranga. Rozpoczęła się rekrutacja do szkół średnich. Uczniowie mają coraz większy wybór wśród tzw. szkół branżowych. Tak jest na przykład na Pomorzu, które w związku z inwestycjami w elektrownie stoi przed szansą technologicznego i przemysłowego rozwoju. Szczegóły Paweł Radzewicz.
12: Świadomość ósmoklasistów co do przyszłości jest coraz większa, mówi dyrektor Państwowych Szkół Budownictwa w Gdańsku Michał Stankiewicz.
13: Oni przychodzą nauczyć się konkretnego fachu i potem wejść na rynek pracy.
12: Wiedzą to także władze Gdańska, gdzie już połowa oferowanych w szkołach ponadpodstawowych miejsc ma profil zawodowy, mówi wiceprezydentka Monika Chabior.
14: Widzimy wzrost prestiżu szkół branżowych i technicznych.
12: Zawody związane z branżą energetyczną, morską czy budowlaną reklamują się same.
13: Jeżeli chodzi o naszych absolwentów, są poszukiwani. Czasami mamy nawet problem z tym, żeby oni szkołę ukończyli, tylko dlatego, że zarabiają bardzo duże pieniądze na rynku.
12: Na wybór szkoły i złożenie dokumentów absolwenci podstawówek mają 4 tygodnie.
11: Tym razem nasze sankcje dalekiego zasięgu dotarły do obwodu moskiewskiego, oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Ukraińcy uderzyli setkami dronów w infrastrukturę przemysłową i wojskową. Zniszczyli m.in. rosyjski okręt patrolowy na Morzu Kaspijskim. Zełenski podkreśla, że to uzasadniona odpowiedź Ukrainy na rosyjskie ataki. Rosjanie uderzyli ostatnio w Kijów. Zginęły 24 osoby. Jutro zaczną się utrudnienia na jednej z głównych arterii Trójmiasta. Na Alei Niepodległości w Sopocie prace drogowe potrwają do połowy czerwca. Prędkość zostanie ograniczona do 30 km na godzinę.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
10: Po raz kolejny w ten weekend północ kraju wygrywa, jeśli chodzi o pogodę, bo teraz piękne słońce i to w paśmie od Świnoujścia aż po Gdańsk, gdzie indziej chmury i opady deszczu, na południu dość intensywne. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Krakowie 8 stopni, a najcieplej w Bydgoszczy, tam nawet do 18. 3 minuty po godzinie 14:00 to pomiędzy niedzielnym spacerem a obiadem gorąco zapraszam Was na to niedzielne popołudnie do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek po królewsku zaczniemy ten czas. Dajcie głośniej, bo w Waszych głośnikach już teraz Queen.

magiczny jest dźwięk tego fortepianu w tej piosence. Ten Shall Be You, holenderska formacja tak naprawdę jednego przeboju, ale za to jakiego. A ja do tej piosenki mam również wielki sentyment, bo przyznam się wam szczerze, że to była pierwsza piosenka, którą kilka ładnych lat temu zapowiedziałem w radiu. To już prawie 12 minut po godzinie 14, to teraz pora na gwiazdę, która była ikoną muzyki pop i soul w latach 60., ale ona również swoich sił próbowała z artystami w latach 80. nagrywała, czy to amerykańskimi, czy to angielskimi, no między innymi nagrała kawałek z zespołem Pet Shop Boys. No to już teraz specjalnie dla was w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Dusty Springfield.

0: Autopromocja.
1: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
2: Specjalnie dla was zdradzę sekrety, te ze sceny i zza kulis.
3: Co wydarzyło się podczas kręcenia teledysku Taka Warszawa? Kim jest Józek z utworu Józek nie daruje ci tej nocy? I która piosenka jest najczęściej coverowana?
2: Odpowiedzi na te i inne pytania usłyszysz tylko w Radiu Złote Przeboje.
1: Bądź z nami, słyszymy się już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Cześć, siostrzyczko.
5: Gratulacje.
4: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
5: Ania.
4: Po mamie byłaby z siebie dumna. Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
5: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
4: Obiecuję.
6: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

zapachniało Orientem w to niedzielne popołudnie w radiu. Złote przeboje Chap Mami, no i Sting, który patrząc na jego kalendarz koncertów, no to słuchajcie, jest wypełniony po brzegi. Właśnie rozpoczął trasę koncertową po Stanach Zjednoczonych, żeby później parę dni tylko nabrać sił na kolejną trasę, tym razem europejską. Przypomnę, że Sting także w to lato zagra w Polsce. Za 28 minut będzie 15. To teraz piosenka, która, przyznam wam się szczerze, chodziła za mną, jak tylko otworzyłem oczy. Piosenka, która znalazła się na trzecim albumie zespołu Manam, zatytułowanym Nocny Patrol. A to jest piosenka, którą mam nadzieję również zanucicie, i to niezależnie od tego, czy właśnie przygotowujecie obiad, czy jesteście w drodze, czy może jesteście na niedzielnym spacerze. No to teraz krakowski Spleen i Manam.

0: Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
2: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
1: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
2: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
1: Czyli?
2: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
6: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
7: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
9: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
8: To no wiadomo, ci panowie z Media Expert.
10: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
12: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
13: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
12: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
13: A w środku?
12: Ogromny bagażnik, 604 litry.
13: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
12: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
16: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
17: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
18: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.

Żeby dorobić do kieszonkowego, śpiewała w muzycznych klubach. Swoją pierwszą płytę nagrała w wieku 19 lat. Do dziś koncertuje, do dziś także nagrywa nowe piosenki. To jest artystka, która bardzo mocno chroni swoją prywatność. Tanita Tikaran w to dzisiejsze niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za 8 minut będzie 15, to teraz zabieram Was do słonecznej Andaluzji. Sprawdziłem, tam teraz 27 stopni, bo właśnie w tamtej części Hiszpanii zrodził się zespół, którego korzenie sięgają lat 60., ale dopiero 94. rok sprawił, że nie tylko cała Hiszpania zakochała się w ich muzyce, ale także cały świat. No to mam nadzieję, że teraz wystarczą tylko 3 takty i będzie wszystko wiadomo, o jaki zespół chodzi. Los de Rio, no i słynna Macarena już teraz w radiu Złote Przeboje.

czasie stanu wojennego byli jednym z nielicznych zachodnich zespołów, które koncertowały w Polsce, no a sam wokalista tej formacji, czyli Sal Solo, stał się w Polsce prawdziwą ikoną, to classics nouveau. Takich niezapomnianych dźwięków na pewno nie zabraknie tuż po 15, tuż po sprawdzonych wiadomościach w Radiu Złote Przeboje, na które gorąco Was już teraz zapraszam.

0: słowa odmienią twój dzień.
1: Radio Złote Przeboje, tyle wystarczy. Jesteśmy specjalistami od poprawy nastroju.
2: I to my wiemy, jak zagrać, by zrobiło się jeszcze przyjemniej.
3: Codziennie mamy dla ciebie same największe przeboje.
0: Włącz Radio Złote Przeboje i słuchaj przez cały dzień.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Kamper spakowany? Jedziemy?
6: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
5: Znowu? Przecież już brałeś.
6: Ale działała za słabo i za krótko.
7: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
8: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: No i jak twój kręgosłup?
9: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
8: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
10: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: Chcecie wygrywać więcej?
12: Tak!
11: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
12: Ale to kręci!
11: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
14: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kątem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Weekendowe popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 15. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
15: ZNP krytykuje pomysł wprowadzenia rzecznika praw uczniowskich. Rusza rozbudowa lotniska w Krakowie, obsłuży więcej pasażerów. Można liczyć na wzruszające sceny. Wieczorem Robert Lewandowski pożegna się z kibicami Barcelony. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Związek Nauczycielstwa Polskiego krytykuje rządowy pomysł na wprowadzenie w szkołach rzeczników praw uczniowskich. Ci mieliby się pojawić od 1 września w każdej szkole. Rzecznikiem praw uczniowskich miałby z automatu być nauczyciel, który opiekuje się samorządem uczniowskim. Jak mówi szef łódzkiego ZNP Marek Ćwiek, to dużo dodatkowej pracy bez dodatkowego wynagrodzenia.
16: Będzie musiał przyjmować i rozpatrywać skargi, wnikliwie badać te sprawy. Będzie zobowiązany organizować mediację, prowadzić działalność informacyjną.
15: Zdaniem ZNP do rozwiązywania spraw związanych z prawami ucznia wystarczą wychowawcy. Są do tego też szkolni pedagodzy i kuratorzy. Zwiększy się przepustowość krakowskiego lotniska. Dziś to około 13 milionów pasażerów rocznie, za kilka lat będzie 20. A to dzięki nowemu terminalowi zaczyna się budowa. Władze portu podpisały właśnie umowę z wykonawcą inwestycji. Pierwsza część, budynek zachodni, ma być gotowa za niecałe 3 lata, mówi prezes portu Łukasz Strutyński.
17: Cały czas pracujemy na czynnym lotnisku. Jedyny obszar, który rzeczywiście, można powiedzieć, trochę ucierpi na tym procesie, to jest obszar obsługi pasażerów VIP. Będziemy musieli wybudować terminal VIP tymczasowy. W przyszłym roku taki terminal VIP powstanie.
15: Budowa całego terminala potrwa 6 lat. Będzie kosztować 660 milionów złotych. Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze wydał 5 nowych nakazów aresztowania wobec obywateli Izraela. 3 dotyczą polityków, a 2 przedstawicieli sił zbrojnych. Takie informacje podał izraelski dziennik Haaretz. Nie wiadomo, kogo konkretnie dotyczą te nakazy aresztowania. Wzruszające chwile czekają dzisiaj Roberta Lewandowskiego. Wieczorem na Camp Nou Barcelona zagra z Betisem, a polski napastnik pożegna się z kibicami. Po sezonie odejdzie z klubu. Katalonia to moje miejsce na ziemi. Dziękuję wszystkim, których spotkałem na tej drodze, oświadczył Lewandowski. Klub podziękował. Pisze o wybitnym piłkarzu, wzorze do naśladowania dla młodych. Podkreśla, że Lewy przyszedł w trudnym momencie i wyciągnął zespół z kryzysu. Barcelona zawsze będzie dla ciebie domem, napisał prezes Joan Laporta. Mecz z Betisem o 21:15.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
3: Pogodne niebo mamy na północy kraju. Gdzie indziej chmury i przelotne opady deszczu, choć na południu mogą być do końca dnia dość intensywne. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Krakowie 8 stopni, a najcieplej w okolicach Gorzowa Wielkopolskiego. Tam teraz termometry pokazują do 19. Trzy minuty po godzinie 15, to jeśli nie macie planów po obiedzie, no to gorąco zapraszam Was do słuchania Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. W tej godzinie między innymi opowiem Wam o artystce, która dziś świętuje swoje urodziny, a jest naprawdę wyjątkowa. Jej głos jest po prostu magiczny. O kim mowa, szczegóły już za kilka minut. Na dobry początek tego niedzielnego popołudnia Michael Bolton.

Takie piosenki sprawiają, że to niedzielne popołudnie nabiera rumieńców. Jeden z bardziej utalentowanych braci Gibb to był Robin w to niedzielne popołudnie. 12 minut po godzinie 15, to teraz pora na gwiazdę, która kiedyś w wywiadzie w Radiu Złote Przeboje powiedziała o tym, że jako nastolatka uwielbiała jeździć do Polski na zakupy, a sama mieszkała na Zaolziu. No to przed wami już teraz Halinka Młynkowa w towarzystwie zespołu Bratanki. To będzie kawałek z wielkim przytupem. Czerwone korale.

Historia tej piosenki jest naprawdę niezwykła. Artysta po prostu usłyszał ją w całości w swoim śnie i od razu po przebudzeniu przelał na muzykę i na papier. No i tak zrodził się ten wielki przebój. To był Terence Trent D'Arby, który zanim zajął się muzyką, służył w amerykańskiej armii stacjonującej w Niemczech. Za 28 minut będzie 16. Na dziś swoje urodziny, słuchajcie, 17 maja świętuje gwiazda, której głos można usłyszeć także w kultowej czołówce do serialu Robin Hood. Co niektórzy zapewne już wiedzą, że to chyba chodzi o tą gwiazdę. Tak, tak, macie rację. Enya świętuje dzisiaj swoje 65. urodziny. Ta niezwykła irlandzka kompozytorka i wokalistka do dziś nagrywa, do dziś komponuje. No i warto jeszcze wspomnieć, że ona nigdy nie wyruszyła w wielką trasę koncertową. Kocha zagrać jeden koncert gdzieś tam na końcu świata, ale nie wybierać na przykład na parę miesięcy w wielką trasę koncertową. No a w Radiu Złote Przeboje teraz pora na gwiazdę, która w latach 70. i 80. została okrzyknięto jako królowa muzyki disco tamtych czasów. No to będzie dobry moment na to, żeby zrzucić ten dzisiejszy niedzielny obiad przy takich dźwiękach. Gloria Gaynor.

0: Autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
7: O.
6: A nawet kolacji na obiad.
7: Hmm.
6: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Najlepszy dzień.
8: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
9: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
12: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
11: Serio? Też na wysokie kwoty?
12: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
13: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
14: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
15: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
16: Citroen.
17: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.

skrzydłej piosence mogliście usłyszeć bicie swojego serca. To zespół Roxette w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za 8 minut będzie 16, a jutro o 12.30 przed mikrofonem Radia Złote Przeboje pojawi się ta oto polska gwiazda. Cały dzień. I chyba wszystko już jasne. Spotkanie z Beatą Kozidrak jutro w Radiu Złote Przeboje o 12.30. Jak co dzień zresztą Beata zdradzać wam będzie historię powstania tych największych kawałków, czy to zespołu Bań, czy to kawałków jej solowych. Jutro o 12.30 cała Polska delektuje się nie tylko głosem Beaty, ale także tymi niezwykłymi historiami. No a teraz pora na niemiecki zespół lat 90. Przed wami trio prosto z Berlina. To No Mercy. Please don't

0: No Mercy w radiu Złote Przeboje do takich energetyzujących, cudownych dźwięków z lat 80. i 90. Obiecuję wam, że powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 16:00.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
1: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
1: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
2: Czyli?
1: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Masz już Modivo Club Gold?
5: Nie. A warto?
4: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
5: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
4: W Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
5: Brzmi super. No to jak dołączyć?
4: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
6: Dzień dobry, sąsiadce.
7: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
6: To do zobaczenia.
7: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
8: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
9: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
10: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Reklama.
12: Niedzielne popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 16. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
13: Nowoczesny ośrodek onkologiczny powstanie na Lubelszczyźnie. Wołodymyr Zełenski złożył kwiaty na polskim cmentarzu w Bykowni. Za 3 lata z taśmy zjedzie pierwszy polski samochód elektryczny. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rekordowa inwestycja w lubelską onkologię. Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej wybuduje nowoczesny ośrodek za prawie 300 milionów złotych. Powstaną tam nowe poradnie i specjalne centrum konsultacyjne. Dzięki temu będzie można przyjąć więcej pacjentów, mówi dyrektor placówki Piotr Matej.
14: 2 razy więcej możemy przyjąć tych pacjentów. Chcemy pracować od godziny 8 do 18. Przez to też aktywność personelu klinicznego będzie większa, ale w nowym ośrodku diagnostyczno-profilaktycznym, a nie w leczeniu szpitalnym, czyli tej medycynie naprawczej.
13: Nowy ośrodek zacznie przyjmować za 3 lata. Pieniądze pochodzą z funduszu medycznego i z własnego budżetu szpitala. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski złożył kwiaty na polskim cmentarzu wojennym w Bykowni. Spoczywa tam 3,5 tysiąca Polaków z listy katyńskiej zamordowanych przez Rosjan w 1940 roku. W Bykowni pod Kijowem pogrzebano łącznie 150 tysięcy ofiar komunizmu, ludzi różnej narodowości. Resort edukacji zrezygnował z planu przeniesienia egzaminów ósmoklasistów z maja na kwiecień. Taka zmiana miała wejść w życie w przyszłym roku szkolnym, ale nie wejdzie, bo prezydent zawetował ustawę o prawie oświatowym. Była tam mowa m.in. o zmianie terminu egzaminu. Rząd toczył jeszcze dyskusję na ten temat, ale ostatecznie zrezygnował z przesuwania egzaminów. Choć jak uważa wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer, zmiana byłaby dobra.
15: Byłoby to wygodniejsze. W tej chwili to jest tak, że prawie całe wakacje trwa rekrutacja.
13: Prezydent uznał, że propozycja nowego prawa wprowadza za dużo chaosu. Tegoroczne egzaminy ósmoklasiści mają już za sobą wyniki 3 lipca. Powstanie polski samochód elektryczny. Pierwszy zjedzie z taśmy za 3 lata. Technologię do pojazdów dostarczy tajwańska firma Foxconn, mówi minister aktywów państwowych Wojciech Balczun.
16: Budujemy w Polsce samochód pod naszą marką na bazie rozwiązań technologicznych firmy Foxconn i te samochody będą sprzedawane na początku w Polsce, a potem w całej Europie. Mamy tutaj exclusivity na cały europejski rynek.
13: Fabryka stanie w Jaworznie, budowa ruszy wiosną przyszłego roku.
8: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
17: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
8: Pogoda.
12: Mieszkańcy Polski Północnej od samego rana mają powody do radości, bo sporo słońca i tak będzie do końca dnia. Jeśli chodzi o pozostałą część kraju, to proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Katowicach 8 stopni, a najcieplej w Zielonej Górze, tam 18.
11: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych Carbazar.pl.
12: 3 minuty po godzinie 16:00 to niedzielne, rodzinne popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a już za kilka minut niezwykła historia, która przydarzyła się liderowi elektrycznych gitar podczas oglądania telewizji. A już teraz na dobry początek Annie Lennox, Dave Stewart, no i duet Eurythmics.

0: no jak to ja tutaj robię? Gram wam takie genialne polskie numery z lat 90. Elektryczne gitary prosto z firmą Killer. To już prawie 10 minut po godzinie 16. Niedawny gość studia Radia Złote Przeboje, czyli Kuba Sienkiewicz, elektryczny gitar, opowiedział nam, słuchajcie, no niezwykłą historię, która zdarzyła się mu oglądając telewizję.
1: Oglądałem program telewizyjny z koncertem Dire Straits i myślę sobie, o, mój występ. Nieźle brzmi. Muszę powiedzieć, że zrealizowali to w dźwięk, jeśli chodzi o realizację dźwięku. Dobrze, dobrze, poprawnie. I tak oni grają, przygrywkę grają, a ja myślę sobie, jeden szczegół mi się nie zgadza, bo tak wszystkich kolegów porozpoznawałem na scenie, siebie też, tylko myślę sobie, ja przecież ja nie mam tego t-shirta, to nie jest moja koszulka. Jak to? Skąd ja mam ten t-shirt? I on zaczął śpiewać w tym momencie i wtedy dopiero do mnie dotarło, że to jest jednak kto inny.
0: Czyli t-shirt, krótko mówiąc, był całym winowajcą tego muzycznego przedsięwzięcia. Na w Radiu Złote Przeboje w to niedzielne popołudnie, no powiedzmy do już ostatniej niedzielnej kawy, polecam wam teraz powiew takiego gorącego śródziemnomorskiego powietrza. W niektórych zakątkach Polski dzisiaj deszcz, deszcz i deszcz, no to ta piosenka będzie jak znalazł Summer Jam już teraz.

0: Autopromocja.
1: Jak powszechnie wiadomo, gwiazda to ciało niebieskie, położone wiele milionów kilometrów stąd.
2: Stop, stop, stop. Gwiazda to ktoś znany, lubiany i przebojowy.
3: Ktoś taki jak ja.
4: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
3: Mam dla ciebie dużo muzyki, mnóstwo zaskakujących historii oraz nagrody.
2: Włącz, wysłuchaj i wygraj.
3: Słyszymy się już jutro, oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
6: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbiki tańczą w takt salsy.
5: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
6: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
7: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours w Galerii Glogowia.
8: Masz już Modivo Club Gold?
9: Nie. A warto?
8: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
9: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
8: Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
9: Brzmi super. No to jak dołączyć?
8: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
10: Kto zwalcza ból? Kto?
11: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
13: Co masz?
14: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
13: Chips Lays? Dzięki.
14: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
13: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
14: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
15: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
0: Reklama.

to ikona ery disco końca lat 70. i początku lat 80. John Paul Young w radiu Złote Przeboje w to niedzielne popołudnie. No a teraz zabieram Was do roku 1985 roku. To była noc z 24 na 25 stycznia, kiedy to prawie 40 amerykańskich muzyków nagrało słynną piosenkę. Wśród nich były takie gwiazdy jak Stevie Wonder, Bob Dylan, Tina Turner, Ray Charles, Bruce Springsteen, Diana Ross. No i mógłbym tak jeszcze długo, długo wymieniać. A mowa o tej właśnie cudownej piosence USA for Africa, no i słynne We Are the World już teraz wybrzmi nam w to niedzielne popołudnie w radiu Złote Przeboje, bo takie numery tylko u nas przez całą dobę.

0: Jak ultra okazje Domino's 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy...
5: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
6: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
8: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
9: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
8: Uuu, pachnące cieplutkie croissant prosto z pieca.
9: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
8: O, pyszna zapiekanka.
9: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
8: To rozumiem.
9: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
10: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
11: Co masz?
12: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
11: Chips Lays? Dzięki.
12: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
11: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
12: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
13: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
14: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
15: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
14: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
15: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
14: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: Reklama.

0: Ach, ten numer miał w sobie tyle energii, że spokojnie mogliście przy nim doładować swoje smartfony. To oczywiście Bananarama w późne niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. No, a w studiu już Mariusz Strymaszczyk. Cześć Mariusz.
1: Cześć, cześć. Też czuję się taki doładowany po tym kawałku.
0: Ja tak patrząc na ciebie, to ty cały iskrzysz, jak niezła elektrownia.
1: Dokładnie tak i też energii nie zabraknie dzisiaj po godzinie 17 i między innymi po 17 będę miał też dla was bilety na muzyczne wydarzenie związane z zespołem Roxette, więc warto zostać.
0: Och, to wiele niespodzianek czeka was dziś od 17 do 20. Wojtek Babiarczyk, przyjemnego wieczoru, zatem życzę ze złotymi przebojami. No a my słyszymy się jutro, parę minut po godzinie 18. To Lady Punk już teraz i słynne Zamki na piasku.
2: Jesteś idolem, wielbi cię tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz.

0: człowiek, który potrafi grać dosłownie z każdym. Nagrywał piosenki z George'em Michaelem, z grupą Blue czy też Dua Lipą. A więc Elton John, a my dobijamy do godziny 17. Za chwilę sprawdzone wiadomości, tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje. I też obiecuję, że po 17 będzie czego słuchać, bo mam dla was m.in. Michaela Jacksona, a także Stevie'ego Wondera.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
5: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A mleko 3,2% mlekowita 6 litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
6: Marian, a więcej się nie da?
7: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799 z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
11: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
0: Reklama.
12: Dzień dobry, dzień dobry. Godzina 17. Czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
13: 4 osoby, które zostały wczoraj ranne w Modenie, to członkowie polskiej rodziny. W ciągu roku powinna być dostępna szczepionka przeciwko boreliozie. Uniwersytet Opolski otwiera kierunek związany ze sztuczną inteligencją. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 4 osoby ranne w Modenie to członkowie polskiej rodziny mieszkającej w pobliskiej miejscowości Castelfranco Emilia na północy Włoch. Poinformowały o tym lokalne władze. Wcześniej rzecznik MSZ-u w Warszawie Maciej Wewiór podał, że ucierpiała jedna obywatelka Polski. Wczoraj rozpędzony samochód uderzył w grupę przechodniów w Modenie. Ranił 8 osób, w tym 3 ciężko. Sprawca został schwytany przez świadków. Zranił nożem jednego z nich. To Luca Signorelli, przechodzień, który pierwszy zatrzymał napastnika.
14: Widziałem, jak ludzie się odwracali, bo oczywiście byli przestraszeni, ale czasami trzeba zareagować. Zdałem sobie sprawę z niebezpieczeństwa, w jakim się znalazłem 2 razy. Najpierw, gdy prawie mnie przejechała, potem, gdy zostałem dźgnięty nożem.
13: Sprawcą ataku na ludzi w centrum Modeny jest 31-letni mężczyzna z rodziny imigrantów z Maroka. Media podały, że leczył się psychiatrycznie. Burmistrz Modeny, Massimo Mezzetti, podziękował ludziom, którzy złapali sprawcę.
14: Chciałbym podziękować tym obywatelom, 4 lub 5, którzy go ścigali i schwytali, a następnie przekazali organom ścigania. Zwłaszcza, że był on również uzbrojony w nóż.
13: Rannych odwiedzili w szpitalu w Modenie prezydent Włoch Sergio Mattarella i premier Giorgia Meloni. Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze zdementował dzisiejszą wiadomość podaną przez izraelską prasę. Dziennik Haaretz podał, że Trybunał wydał 5 nowych nakazów aresztowania wobec obywateli Izraela. To nieprawda, oświadczyła rzeczniczka Trybunału. W ciągu roku ma być dostępna szczepionka przeciwko boreliozie, tak twierdzi profesor Joanna Zajkowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Zakończyły się już badania kliniczne.
15: Wiemy, że skuteczność jest ponad 70%. Teraz już te procedury tylko przygotowania produktu, nazwania, sprzedaży i rejestracji.
13: Oprócz boreliozy najpoważniejszą chorobą odkleszczową jest zapalenie mózgu. Szczepionka przeciwkleszczowemu zapaleniu mózgu jest dostępna. Politechnika Opolska otworzy w nadchodzącym roku akademickim nowy kierunek studiów przeznaczony dla osób zainteresowanych sztuczną inteligencją, a także cyberbezpieczeństwem i chmurami obliczeniowymi. To już drugi nowy kierunek związany ze sztuczną inteligencją przygotowany przez opolską uczelnię.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
12: Jeśli chodzi o pogodę na poniedziałek, to ona się specjalnie nie zmieni. Będzie trochę słońca, trochę chmur i też trochę przelotnych opadów deszczu. Na termometrach jutro dosyć skrajnie, bo na zachodzie, na południowym zachodzie 9 stopni, a z kolei w centrum jutro 20. Chciałoby się tak powiedzieć, że to takie wiosenne, niedzielne popołudnie, a za oknem to powiem wam, że raczej taka dzisiaj jesień. Mariusz Telmaszczyk za sterami Radia Złote Przeboje, czas na Krzysztofa Kilińskiego i Kaję, a za chwilę będę miał też coś dla was naprawdę bardzo zacnego, zwłaszcza jeśli jesteście fanami grupy Roxette.

Michael Jackson w Radiu Złote Przeboje. No a proszę Państwa, jak można sobie osłodzić to, jaką mamy pogodę za oknem? No mam pewną propozycję. Hello Roxette, a więc show muzyczne z piosenkami grupy Roxette, które zaśpiewa aktorka i piosenkarka Olga Szomańska. Razem z zespołem będą też oczywiście tancerze, którzy przywrócą klimat lat 80. i 90. Koncert odbędzie się w Szczecinie za 2 tygodnie, 30 maja w tamtejszej Filharmonii. No i mam dla Was podwójną wejściówkę. Tak jest, podwójna wejściówka na Was czeka. Proszę dzwonić i nagrywać się i dokończyć zdanie. Kiedy słyszę Roxette, myślę o... No właśnie, o czym? 2 2 4 4 3 0. Więc czekam i gram. Bardzo proszę, już teraz w Radiu Złote Przeboje. Wilson Phillips.

0: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
1: taniej masz. Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
2: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
3: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbytu. Aflofarm.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Zdecydowanie można słuchać i słuchać i się zasłuchać podczas tego niedzielnego, już późnego popołudnia z Radiem Złote Przewoje. Tym bardziej, że to był Stevie Wonder. Natomiast też, proszę Państwa, od poniedziałku do piątku po 12 w Radiu Złote Przewoje największe przeboje lat 80. i 90. z Beatą Kozidrak, w którym to Beata Kozidrak w rozmowie z Piotrem Jaworskim opowiada o swoich kultowych utworach. Więc jeśli chcecie poznać historię i to z pierwszej ręki takich numerów jak Biała Armia czy też Co mi panie dasz, no to wiecie, co robić. Więc przypominam, od poniedziałku do piątku po 12 największe przeboje lat 80. i 90. z Beatą Kozidrak, a już teraz lekcja francuskiego. Voyage, voyage.

0: Autopromocja.
1: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
2: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
3: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
4: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
2: Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
10: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
11: Misiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
12: A co mamy do wyboru?
11: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
12: A gdzie ty jesteś, skarbie?
11: Jestem w Planet Tours w Galerii Glogowia. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
13: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
16: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
17: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
18: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
19: Citroen.
20: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
21: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
22: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.

0: Zrobiło się bardzo przyjemnie i wesoło w Radiu Złote Przeboje z grupą Wham! Wake Me Up Before You Go Go. No właśnie, humor może być jeszcze lepszy. Może czas komuś wręczyć nagrodę? Halo, halo, czy jest tam Monika?
1: A dzień dobry, tak.
0: Moniko, powiedz mi, skąd jesteś?
1: Z Gorzowa Wielkopolskiego.
0: Rozumiem, że jesteś zainteresowana, żeby wybrać się na takie wydarzenie jak Halo Rockset w Szczecinie.
1: Oczywiście, tak.
0: To dokończ mi zdanie, proszę, dokończ mi zdanie. Kiedy słyszę Rockset, myślę o...
1: O magnetofonie Jamnik, taki bardzo dawny.
0: Tak.
1: I wakacja w Górach Świętokrzyskich.
0: O, to same dobre wspomnienia, rozumiem.
1: Tak.
0: Kiedyś się na czymś takim
1: bardzo
0: słuchało.
1: Piękne czasy, jak zaczynała ta muzyka grać.
0: Dokładnie. W skali od 1 do 10 Rockset lubisz jak bardzo?
1: 10.
0: No i bardzo dobrze. Ja bym powiedział może nawet pewnie 11. Kogo ze sobą zabierzesz?
1: Moją córkę.
0: Córkę?
1: Maturzystkę.
0: Wszystko po?
1: Jeszcze jeden egzamin,
0: okay,
1: ale
0: dobrze.
1: Już mówi, że z Górki, także...
0: No to trzymam kciuki, no to będzie nagroda za tą maturę, to trzymam kciuki, żeby było wszystko zdane na nie 100, a 200%. To słuchaj, w takim razie Hello Rockset w Szczecinie za 2 tygodnie, 30 maja w tamtejszej Filharmonii możecie się z córką jak najbardziej wybrać.
1: O, super, bardzo dziękuję, bardzo się cieszę.

Sztuet w Radiu Złote Przeboje. Dobijamy do godziny 18. Za chwilę tylko sprawdzone wiadomości, a tam o sukcesie polskich piłkarzy ręcznych. No i sprawdzimy też, co z pogodą. Czy wiosna, ta prawdziwa wiosna, do nas wróci?

0: Dzień dobry, wieczór. Niedziela, godzina 18 wybiła, a więc czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
1: Mężczyzna zatrzymany za fałszywe alarmy na policji jest niewinny. Resort obrony dementuje, nie było maila z Pentagonu w sprawie wojsk USA. Polscy piłkarze ręczni awansowali na Mistrzostwa Świata. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zwrot w sprawie fałszywych alarmów, przez które policja weszła m.in. do domu szefa telewizji Republika Tomasza Sakiewicza. Zatrzymany 53-letni mężczyzna jest niewinny, podaje policja. Ktoś włamał się na jego konto internetowe i wykorzystał je do przestępstw. Mężczyzna dostał status pokrzywdzonego. Przypomnijmy, między 10 a 15 maja doszło do 12 interwencji policji. Policja twierdzi, że musiała interweniować po sygnałach, że pod wskazanymi adresami zagrożone jest czyjeś życie. Nie było żadnego maila od Amerykanów w sprawie wstrzymania przyjazdu ich żołnierzy do Polski, tak twierdzi rzecznik Ministerstwa Obrony Janusz Sejmej. Portal Politico napisał dziś, a wcześniej też Onet, że ostrzeżenie o odwołaniu planowanego rozmieszczenia amerykańskich wojsk w naszym kraju dotarło mailem do Polski. I to już kilka dni wcześniej. Wiadomość miała utknąć w zaszyfrowanej skrzynce mailowej generała Wiesława Kukuły. Nic nam o tym nie wiadomo, nie potwierdzam, podkreśla rzecznik resortu obrony.
2: Sztab generalny poinformował po artykule jednego z portali, że żadna informacja o wstrzymaniu rotacji amerykańskiej brygady do nich nie wpłynęła. Trudno, żeby coś, co nie wpłynęło do sztabu generalnego, trafiło do resortu obrony narodowej. Jest to raczej niemożliwe.
1: W nadchodzącym tygodniu minister obrony i szef sztabu generalnego Wojska Polskiego mają zaplanowane spotkania z amerykańskimi dowódcami. Ludzkie głosy i twarze powinny być chronione w erze sztucznej inteligencji, zaapelował papież. Zwrócił się do wiernych przybyłych do Watykanu. Leon XIV przypomniał, że w niektórych krajach obchodzony jest dziś Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu.
3: W epoce sztucznej inteligencji zachęcam wszystkich do zaangażowania, by promować formy komunikowania zawsze szanujące prawdę o człowieku, na którą należy ukierunkować każdą innowację technologiczną.
1: Papież mówił też o tym, że w ostatnich latach, gdy dochodzi do wielu wojen, zahamowany został postęp w działaniach na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Polscy piłkarze ręczni awansowali do Mistrzostw Świata, zdecydował o tym remis w Olsztynie z Austrią 30-30. Mistrzostwa odbędą się w styczniu przyszłego roku w Niemczech.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Jeśli chodzi o pogodę na jutro, no to bez większej rewelacji. Trochę słońca, trochę deszczu, a jeśli chodzi o temperatury, no to w okolicach Opola czy też Katowic jutro 9 stopni, a z kolei w Warszawie 20. Niedzielny wieczór, zwłaszcza w taką pogodę, to jest dobry moment, żeby się tak odprężyć przy świetnej muzyce w Radiu Złote Przeboje. A zresztą mam taki już teraz dla Was kawałek z filmu Dirty Dancing. Kto nie widział tego filmu, no to niech pierwszy rzuca kamieniem. Mariusz Telmaszczyk, witam ponownie.

W Radiu Złote Przeboje lekcja francuskiego Alize Jepa Veton. Natomiast teraz przenosimy się do roku 1998. To wtedy odbyła się premiera filmu Młode Wilki 1-2. Rozpoczęto emisję sitcomu Miodowe Lata. Weszła ustawa o podziale kraju na 16 województw. A w Stanach Zjednoczonych odbyła się 70. ceremonia wręczenia Oscarów i aż 11 statuetek zdobył film Titanic w reżyserii Jamesa Camerona. A z kolei Francuzi zostają mistrzem świata w piłce nożnej. W 1998 roku ukazuje się album Believe Cher, a także Baby One More Time, Britney Spears. Swój debiutancki krążek wydaje również Reni Jusis. Album zaliczył klasycznego hat-tricka, ponieważ artystkę nagrodzono Fryderykiem i to aż w trzech kategoriach. Za najlepszy album rap hip-hop, dla najlepszej wokalistki oraz też fonograficzny debiut roku. A singiel Zakręcona miał na tyle charakterystyczne funkowo-basowe brzmienie i też luźny styl, że stał się ogólnym hitem granym we wszystkich stacjach radiowych, także w Złotych Przebojach. To słuchamy. Reni Jusis, Zakręcona.

Foreigner w Radiu Złote Przeboje, więc grupa, która 2 lata temu w końcu trafiła do Rock and Roll Hall of Fame i po prostu im się to należałoby w tym gronie świetnych artystów, nie tylko rockowych, być. Natomiast teraz w Radiu Złote Przeboje czas na muzykę rodem z Australii, a więc Jason Donovan. Urodził się w 1968 roku w Melbourne w Australii. Jego ojciec Terence Donovan był znanym aktorem telewizyjnym, więc Jason od dziecka miał kontakt ze światem show biznesu i jak można się domyślić, dziwnym zbiegiem okoliczności, jego kariera również zaczęła się poprzez aktorstwa, dokładnie dzięki serialowi Neighbours, gdzie zresztą występował u boku młodziutkiej wówczas Kylie Minogue.

Natomiast w 1989 roku ukazała się piosenka Sealed with a Kiss, która jest coverem i stała się niezwykle popularna w Europie. Singiel trafił na pierwsze miejsca listy przebojów w Wielkiej Brytanii i utrzymywał się tam przez kilka tygodni. Dla wielu osób stał się wręcz symbolem końca lata, no bo tekst opowiada przecież o zakochanych, którzy muszą rozstać się na wakacje, ale wakacje to akurat dopiero przed nami. No to słuchamy Jason Donovan już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: reklama.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
2: Kto zwalcza ból?
3: Voltaren!
2: Kto?
1: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
8: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
10: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
11: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
12: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
13: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
12: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
13: A w środku?
12: Ogromny bagażnik, 604 litry.
13: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
12: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
14: Kia. Movement that inspires.

0: Zdecydowanie można było się zasłuchać podczas tego niedzielnego wieczoru z Radiem Złote Przeboje, a w tej chwili czas na spotkanie z Robertem Gawlińskim z zespołu Wilki, który tak opowiada, no właśnie, o początkach zespołu.
1: Dzięki wspaniałej pomocy Michała Rollingera, mojego kumpla i człowieka, z którym grałem w pierwszym swoim w ogóle zespole, czyli w zespole Gniew, takim punkowym jeszcze, później to on ewoluował, już później był podział w zespole, to też śmieszne czasy, bo część chciała grać hard rocka, część chciała grać punka. No piękne to było. Jak to w młodych zespołach, on to tak się zdarza często.
2: Tak, tak, tak.
1: Więc wiesz, no i w końcu żeśmy grali i jakieś numery z riffami, rodem, tam z cepów i z tam innych zespołów, wiesz, a część graliśmy jakieś takie nowofalowe, dziwne zupełnie zajawki i łączyliśmy to na koncercie. Wychodziło nieźle. Natomiast no, później miałem czas po wielu różnych sytuacjach miałem czas właśnie no, usiąść i zważyć się na tej wadze. I z Michałem Rollingerem, który towarzyszył mi właśnie przez te lata, nawet na początku w Madame grał tak samo Michał, stworzyliśmy tę pierwszą płytę Wilków. No to odpaliło jakoś niesamowicie, Son of the Blue Sky szczególnie odpaliło po prostu jakoś tak światowo. I wtedy wiesz, ale my wtedy zdaliśmy sobie sprawę z tego, że my jesteśmy właściwie

0: Autopromocja.
1: Jest taka stacja, która gra największe przeboje lat 80. i 90.
2: I jest taka artystka, która mnóstwo tych przebojów zaśpiewała.
1: Dlatego Beata Kozidrak i Radio Złote Przeboje łączą siły.
2: Zabieramy cię w podróż do lat 80. i 90.
3: Będą anegdoty, nieznane historie oraz dużo muzyki.
2: Możesz też wygrać wyjątkowe nagrody.
1: Bądź z nami.
2: Czekam na ciebie w Radiu Złote Przeboje. Słyszymy się już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.

0: Lotta i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
3: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
4: Reklama. Tak swoją drogą, to kiedyś o godzinie 19 w niedzielę to wyczekiwało się na dobranockę. Były takie czasy, a w Radiu Złote Przeboje o godzinie 19 w niedzielę mam dla Was świetną muzykę. Od panów z Pet Shop Boys, m.in. Go West, Mariusz Telmaszczyk. Dzień dobry wieczór ponownie.

0: Happy People, dobrze słyszycie i dobrze trafiliście, to jest Radio Złote Przeboje. W Radiu Złote Przeboje już teraz Andrzej Krzywy, znany z Demono, opowiada o szkolnych czasach.
1: Miałem taki system zawsze, żeby dobrze startować. Więc pierwsze dwa lata u mnie zawsze były takie ostre, w sensie dużo się uczyłem i starałem się jakby być jednym z lepszych, co mi się udawało. A potem człowiek najczęściej już troszkę rozluźniał pasy i leciałem gdzieś tam na tej właśnie opinii, na tym, że jestem w miarę kumaty i udawało mi się to, tak? I wydaje mi się, że w ogóle, że jakoś nie mam problemów, nie miałem problemów z nauką, więc mi to przechodziło. Nie byłem jakoś strasznie też ambitny, tak, żeby być, nie wiem, numer jeden w klasie, bo to przecież nie o to chodzi. Tacy ludzie najczęściej byli słabo postrzegani, więc szkołę w ogóle bardzo dobrze wspominam.
0: A w Radiu Złote Przeboje już teraz słuchamy zespołu Demono. Znów jesteś ze mną.

I to jest dowód na to, że w Radiu Złote Przeboje gramy dla Was największe przeboje lat 80. i 90. To był pan Shakin' Stevens. Natomiast teraz w Radiu Złote Przeboje przenosimy się do świata rockowych ballad, kiedy to w 1987 roku ukazał się kawałek Whitesnake Is This Love. Co ciekawe, numer początkowo wcale nie był pisany dla Whitesnake. David Coverdale stworzył go z myślą o Tinie Turner. Wytwórnia jednak uznała, że kawałek jest zbyt ważny, ma zbyt duży potencjał, by oddać go komuś innemu i żeby David Coverdale zajął się nim osobiście. Teledysk do Is This Love stał się ikoną MTV. Wystąpiła w nim m.in. aktorka i modelka Tony Kitten, prywatnie partnerka, a później żona Coverdale'a. Więc akurat ówczesne media, kolorowe pisma miały o czym pisać, a także komentować. No to słuchamy Whitesnake Is This Love już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Masz już Modivo Club Gold?
5: Nie. A warto?
4: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
5: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
4: W Modivo e-obuwie, ETTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
5: Brzmi super. No to jak dołączyć?
4: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
6: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
7: Citroen.
8: Halo? Są rzeczy, o których lepiej nie mówić, bo nie wiadomo, kto je usłyszy i gdzie doniesie. Jednak jeśli chodzi o wykańczanie, szczególnie tam na górze, to nie jest tajemnicą, kto robi to najlepiej. Jeśli planujesz nowy dach, skorzystaj z bezkonkurencyjnej oferty firmy SMB Materiały Wykończeniowe. Mamy szeroki wybór pokryć dachowych w świetnych cenach. SMB Materiały Wykończeniowe. Zielona Góra, ulica Sulechowska 4A, budynek GAI.
9: Dzień dobry, sąsiadce.
10: Słucham? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
9: To do zobaczenia.
10: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
2: Marian, a gdzie mogę kupić...
1: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: W Radiu Złote Przeboje, Adamski, Seal i Killer. No i podobno tekst do tej piosenki powstał, uwaga, uwaga, w około pół godziny. No i też równie błyskawicznie stał się hitem w Wielkiej Brytanii i wyniósł obu artystów na zupełnie inny poziom. Zresztą dla Seala to był właściwie taki start jego wielkiej, wielkiej kariery. Natomiast w Radiu Złote Przeboje przenosimy się do roku 2009, kiedy ukazał się album Ani Wyszgoni, Pan i Pani.
1: Czy ten pan i pani są w sobie zakochani? Czy ta pani tego pana chce?
0: Największy przebój z płyty nie został napisany przez samą wokalistkę. Jego autorem jest Wojtek Klich, muzyk bluesowy i lider grupy Zio. Utwór oczywiście, który mówię, to Czy ten pan i pani, który zresztą w 2009 roku zdobył prestiżową nagrodę srebrnej premiery na festiwalu w Opolu. Ogólnie materiał stał się przełomem w jej karierze i też był odcięciem od tego, co robiła wcześniej razem z zespołem Łzy. Ania Wyszgoni. Czy ten pan i pani już teraz w Radiu Złote Przeboje, a ja, Mariusz Stelmaszczyk, dziękuję za dzisiaj i słyszymy się po 18 w czwartek. Wszystkiego dobrego.

0: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
1: Nie będziemy rozmawiać o bajkach, choć od bajki rozpoczniemy tę rozmowę. Dzisiaj w magazynie Tydzień w Zielonej Górze rozmawiać będziemy o drapieżnikach, a raczej o drapieżniku. Jacek Banaszek, łowczy okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Zielonej Górze, na zwierzętach, na drapieżnikach w lasach zielonogórskich zna się jak mało kto. No i porozmawiamy oczywiście o wilkach. Zapraszam.
0: Tydzień w Zielonej Górze. Ważne porady dla Zielonej Góry.
1: Usłyszałem kiedyś opinię, że bajka o czerwonym kapturku przyniosła wilkom bardzo złą sławę, bo pokazała je jako krwiożercze bestie, które czyhają na ludzi. Czy taki obraz wilka to jest mit, to jest fałszywy obraz?
2: No niestety, panie redaktorze, prawda jest taka, że wiele bajek stawia nam na określonym poziomie rozwoju człowieka dosyć takie wyimaginowane, powiedzmy, cechy bądź realia, w jakich świat przyrody, zwierząt się realizuje, czy jak wygląda świat zwierząt i otaczającej nas przyrody. Tak jak w takim złym świetle został postawiony wilk, tak po drugiej stronie jest na przykład jelonek Bambi, który jest bardzo zbambinizowany, tak? A to nie znaczy, że ten jelonek Bambi, a innymi słowy w naszych realiach sarna, jeleń czy daniel, bo nie ma czegoś takiego jak takiego gatunku jak jelonek. Jeśli mówimy o jelonku, to możemy mieć na myśli jelonka rogacza, a jest to przepiękny owad, jeden z największych chrząszczy i wówczas możemy tutaj dyskutować nad tym. Natomiast to nie znaczy, że jelej, sarna czy też daniel nie wyrządzają szkód, że nie potrafią być dramatyczne w swych skutkach. A wilk, nomen omen, no jest drapieżnikiem. Natomiast czy tak aż należało daleko pójść w bajce o czerwonym kapturku, co dzisiaj jest na różny sposób interpretowane i analizowane przez różnych ludzi. Nam się tam wtedy to podobało, czy też nie, no bo czerwony kapturek był bohaterem, pan leśniczy, gajowy, czy też myśliwy był bohaterem. Finalnie rzecz biorąc, zwyciężyło to, co jest celem nadrzędnym, czyli człowiek, tak? Natomiast nie powinno się demonizować też wilka, który jest ważnym elementem naszej przyrody.
1: No właśnie, to pytanie moje pierwsze nie było zupełnie przypadkowe, chociaż może zabrzmiało nieco infantylnie, ale wzięło się stąd, że co jakiś czas pojawiają się informacje o wilkach, które pojawiają się coraz częściej i coraz bliżej zabudowań. Czy zielonogórzanie powinni się czegoś obawiać w związku z tym? Ja nie szukam sensacji, od razu mówię, wręcz przeciwnie. Chciałbym usłyszeć głos fachowca, który mnie uspokoi, bo uwielbiam spacery po lesie.
2: Znaczy, powiem panu tak, nie wiem, czy to jest szczęśliwie postawione pytanie, czy zielonogórzanie powinny się bać. I przepraszam, że ten sposób tak od razu tu na początku pozwalam sobie może to nie spuentować. Zielonogórzanie i nie tylko zielonogórzanie, wszyscy, którzy lubią właśnie spacerować i tak dalej, powinni posiadać taką podstawową wiedzę przyrodniczą, tak? No, czyli, że lis jest drapieżnikiem, borsuk jest drapieżnikiem, który de facto zapada w jakiś tam letarg, czy tam moment tego obniżenia czynności życiowych w okresie zimowych, a wilk dzisiaj u nas jest drapieżnikiem objęty ochroną, chronionym na skutek tego, że kilkadziesiąt lat temu mieliśmy dosłownie kilka sztuk tego wilka na terenie całego kraju. Dzisiaj widzimy ich znacznie więcej, co tylko jest dowodem na to, że ta strategia ochrony gatunku, wdrożone w przedmioty ochrony, przyniosły zakładany i przynoszą zakładany cel. Na to też się składają i nasze działania, bo zawsze mówiono, że myśliwi wszystko wybijają i tak dalej, co jest ewidentnie nieprawdą, a potwierdza to między innymi wilk, bo my jesteśmy przygotowani na to, że musimy przewidywać oczyma perspektywy, powiedzmy, przyszłości, liczbę osobników, które niestety padają łupem mniejszych, większych, dużych drapieżników, ale i też te, które, o których nie wiemy często, ale też ponoszą śmierć w związku z kolizjami na drogach i tak dalej, i tak dalej. Wilk jest ewidentnym przykładem, że taka populacja z kilku sztuk może śmiało się odbudować na terenie naszego kraju, województwa, tym bardziej, gdzie mamy 50% lesistości, odbudować się do takiej ilości, że dzisiaj zobaczenie tego wilka, no to już nie jest jakiś ewenement przyrodniczy, a wręcz staje się on naszym stałym bywalcem, elementem ekosystemu.
1: No właśnie, ja usłyszałem kiedyś taką opinię pewnego leśnika, który powiedział, że leśnicy cieszą się z obecności wilków, ponieważ to potwierdza, że lasy, gdzie wilki żyją, są po prostu ciekawe i naturalne, że są miejscem, gdzie taki duży drapieżnik chce być. Czy pan się zgadza z taką tezą?
2: Oczywiście, że tak. Pewnie. Tylko musimy sobie dużo rzeczy, dużo wątków takich powiązać. No jesteśmy cywilizacją stale rozwijającą się, tak? Wchodzącą. Każda inwestycja, panie redaktorze, jest pewnym, w cudzysłowie, morderstwem naszego świata przyrodniczego. Przepraszam za takie drastyczne określenie, ale w pewien sposób no, trzeba to zobrazować dość nawet i emocjonalnie, bo nikt z nas nie myśli bezpiecznie przemieszczając się na przykład z Jeleniej Góry, bo jesteśmy jednego dnia w górach, czy też jeszcze niżej w Szklarskiej Porębie, dość szybką drogą S3 i możemy dojechać do samych Międzyzdroi, to kto z nas, panie redaktorze, myśli, jadąc bezpiecznie i dość szybko z całą rodziną, z dziećmi na pokładzie, że jedziemy czymś, co de facto podzieliło nasze siedliska na lewą, prawą stronę, że te zwierzęta nie potrafią się już, nie mogą się za bardzo z sobą komunikować albo mają bardzo ograniczone możliwość komunikacji. Że wilki na przykład też sobie upodobały pewną formułę polowania, wykorzystując te płoty, te trwałe grodzenia, bo my najwięcej martwych zwierząt, saren, nawet jeleni, znajdujemy przy tych płotach, które zabezpieczają trasę S3 przed wtargnięciem zwierząt pod poruszające się pojazdy, tak? Ale z drugiej strony jest to bariera, raz, że taka biologiczna, a dwa, że umożliwiającym łatwiejsze chwytanie drapieżnikowi swojej ofiary. Podaję taki przykład, tak? No i jak popatrzymy jeszcze na inne cechy, jak strefy przemysłowe, osiedla, gdzie przeprowadzają się chociażby zielonogórzanie, czyli wszystko dookoła naszej Zielonej Góry, jak się rozbudowywuje wcześniej wspomniane strefy przemysłowe, obwodnice naszych aglomeracji, czy też miast i miasteczek, no to wszystko to jest ingerencja człowieka w naturę, w środowisko naturalne. Poniekąd te siedliska się kurczą tym zwierzakom. Kurczą się zarówno tym takiego żeru spokojnego, jak mam na myśli tutaj sarne i jelenia, ale z drugiej strony też się kurczą tym drapieżnikom. Zwierzaki, nomen omen, też się przemieszczają tam, gdzie będą czuły się bezpieczniej, tak to nazwijmy. No dzisiaj trudno nam jest zobaczyć sarnę na przykład w zwartych i dużych kompleksach leśnych, ale jeszcze dość licznie ona występuje przy różnych osadach ludzkich, w miastach, wsiach, miasteczkach, a jest to wynik też tego, że wilk w zwartych kompleksach leśnych poluje, stale występuje, ma tam swoje miejsca też wydawania potomstwa, areały osobnicze występowania w atach, a w związku z tym te zwierzaki przemieszczają się bliżej nas, bo tam się czują bezpieczniej. I to też obserwujemy.
1: Czasem obserwuję taką sytuację, gdzie w lesie ktoś idzie na spacerze z psem i ten pies biega luzem, czego nie wolno robić, oczywiście my to wiemy, ale w kontekście wilków, dlaczego to jest tak, że wilki atakują psy? Proszę wyjaśnić to, bo nie wszyscy chyba rozumieją to zagadnienie.
2: Kilka jest takich argumentów, dlaczego. Wilki w pierwszej kolejności w wsiach, jeśli dochodziło gdzieś do polowania na taki inwentarz hodowlany, uciszały po prostu psy. No nie ma innej formuły, jak po prostu no, chwycił, szarpnął i przetrącił kark, no i po prostu uśmiercił takiego psa. On nie był z reguły celem, taki pies konsumpcyjnym wilka, ale po to, żeby móc gdzieś tam zarżnąć owce, czy tam inny inwentarz hodowlany, który gdzieś tam sobie upodobał. No musimy wiedzieć o tym, że każdy drapieżnik, jaki on by nie był, czy to będzie lis, czy to będzie, nie wiem, sokół wędrowny, czy to będzie lampart, czy to będzie właśnie wilk, będzie zdobywał, starał się zdobyć pożywienie dla siebie, dla potomstwa, jak najmniejszym nakładem energii. No tak jest stworzona natura. Tak więc to, co będzie mógł zdobyć, no to będzie się starał za wszelką cenę upolować, a jeśli stoi mu coś na przeszkodzie, no to będzie tą przeszkodę też starał się usunąć ze swojej drogi.
1: Ja przypomnę, że dzisiaj rozmawiamy o drapieżnikach, które żyją w zielonogórskich, w podzielonogórskich lasach. Jacek Banaszek, łowczy okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Zielonej Górze, opowiada o wilkach, ale też o innych drapieżnikach. No i teraz musimy porozmawiać o pewnym gatunku, który nie jest specjalnie lubiany.
0: Ciekawa Zielona Góra.
1: Wilki to oczywiście nie są jedyne drapieżniki, które żyją w lasach wokół Zielonej Góry. Są też między innymi, albo przede wszystkim, szopy pracze. Przyznam się szczerze, ja nigdy szopa pracza nie widziałem. Jak on wygląda?
2: To jest taki stricte gatunek nocoaktywny. Przede wszystkim nocoaktywny i to też jeszcze w takich określonych momentach, bo jak tylko słońce chyli się ku zachodowi, one zaczynają gdzieś być aktywne, następnie wychodzą na pierwsze swoje żerowanie. Mają bardzo szeroki wachlarz, że tak powiem, diety, tak to nazwijmy. Są oportunistami żywieniowymi. W zależności od warunków środowiskowych, przyrodniczych, to potrafią się dostosować tak na marzec, luty, marzec, kwiecień, żerują na jajach, na pisklętach ptaków. Jest to gatunek szop pracz, który jest w stanie każdą niszę środowiskową splądrować. Następnie przenosi się i zaczyna żerować na owocach. Mamy między innymi nagrania z pól truskawek, żeruje na śliwkach, gruszach, jabłoniach, a skończywszy na zbożach i na kukurydzy, czy też to łamiąc stojące źdźbła kukurydzy i obiera sobie kolby i wyżera ziarna kukurydzy, czy też już później na skoszonej kukurydze tym, co pozostało, co heder i kombajn nie zebrały, tak? Tak więc i tego szopa naprawdę dzisiaj mamy już zatrważająco dużo, tak powiem.
1: Na pewno jeszcze będziemy wracać do tego typu rozmów o lasach zielonogórskich. Jacek Banaszek, łowczy okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Zielonej Górze, opowiadał o wilkach i o szopach, praczach w podzielonogórskich lasach. A teraz zapraszam, żebyśmy wspólnie przypomnieli sobie niektóre ważne i ciekawe wydarzenia mijającego tygodnia, które miały miejsce w Zielonej Górze i okolicach.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze.
3: Grzegorz Pałka, zapraszam. Sprawdzianem z języka polskiego rozpoczął się w Zielonej Górze egzamin ósmoklasisty. Tym tematem rozpoczynamy przegląd wydarzeń tygodnia. W naszym mieście przystąpiło do niego 1594 uczniów. Kilkoro z nich, nasza reporterka, zapytała o wrażenia po wyjściu z sali.
4: Teraz po egzaminie jest okej. Wcześniej się stresowałam, ale na razie jest fajnie. Polski był najtrudniejszy moim zdaniem.
5: Myślę, że by na pewno lepiej poszło niż na próbnych. Lektura mnie trochę zdziwiła, no bo nawet nie wiem, co to jest za lektura tak naprawdę.
6: Zaskoczyła mnie bardzo ta lektura, bo nikt w ogóle z mojej klasy się nie spodziewał, że będzie taka lektura. Zapomniałem tytułu, ale to było o takim robocie auto Mateuszu.
3: Egzamin ósmoklasisty to język polski, matematyka i język obcy. Jak podkreśla Agnieszka Łyszkiewicz, dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 13 w Zielonej Górze, egzamin nie jest najważniejszy.
7: Swoim uczniom, w ogóle wszystkim trzynastkowiczom mówię zawsze, że egzamin tak naprawdę to nie jest coś takiego ważnego, co decyduje o wszystkim, że oni mają wyjść od nas, obojętnie na jakim etapie nauki, czy też funkcjonowania w naszej trzynastce są, z takimi umiejętnościami radzenia sobie w różnych sytuacjach stresowych, życiowych.
3: Termin dodatkowy zostanie przeprowadzony między 8 a 10 czerwca. W Zielonej Górze odbyły się wojewódzkie obchody Dnia Strażaka. W tym szczególnym dniu wręczono m.in. krzyże świętego Floriana, medale za długoletnią służbę oraz medale honorowe.
8: Odbierze blisko 200 strażaków odznaczenia, wyróżnienia, awanse na wyższe stopnie służbowe. Są to strażacy, którzy ciężko pracowali przez cały rok, ale takich strażaków w województwie mamy blisko 400. Odbywają się po naszej imprezie wojewódzkiej, odbywają się w poszczególnych powiatach również lokalne tego typu imprezy.
3: Mówił młodszy brygadier Arkadiusz Kaniak. W województwie lubuskim służbę pełni około 1000 strażaków Państwowej Straży Pożarnej i niemal 10 tysięcy strażaków ochotników. To jest przegląd wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze. Ponad 2,5-kilometrowy odcinek ulicy Poznańskiej zostanie całkowicie przebudowany. To spore wyzwanie dla budowlańców, podkreśla prezydent Zielonej Góry. Remont potrwa blisko 7 miesięcy. Słuchacie przeglądu wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze. W jednym z zielonogórskich magazynów funkcjonariusze służby celno-skarbowej znaleźli ponad 2300 sztuk podrabianych markowych perfum i odzieży, poinformowała rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze Ewa Markowicz. Nielegalny towar funkcjonariusze namierzyli podczas kontroli jednego z magazynów do wynajęcia. Do zdarzenia doszło w kwietniu, ale teraz poinformowało o tym Izba Administracji Skarbowej. Celnicy przełapali 46-latka pakującego paczki do ciężarówki, a w samym magazynie na regałach odkryli podrobioną odzież i perfumy. Mężczyzna został przesłuchany w charakterze świadka. Z wyliczeń celników wynika, że szacunkowa wartość oryginalnych odpowiedników przejętych rzeczy to blisko 1 000 000 zł.
0: To był przegląd wydarzeń tygodnia. Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
1: Z Są takie zagadnienia, o których powinniśmy mówić, które powinniśmy przypominać, jak tylko często się da. Na pewno taką sprawą jest pierwsza pomoc. Przyczyny są oczywiste, nie trzeba ich tłumaczyć. Marcin Gałecki jest koordynatorem medycznym Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Zielonej Górze i na tych sprawach zna się doskonale, jak mało kto. Rozmawiamy o pierwszej pomocy w Zielonej Górze.
0: Tydzień w Zielonej Górze. Eksperci radzą mieszkańcom Zielonej Góry.
1: Już kiedyś rozmawialiśmy o tym, ale chciałbym wrócić do sprawy związanej ze znajomością zasad pierwszej pomocy, udzielania pierwszej pomocy przez Zielonogórzan. Jak pan ocenia z punktu widzenia człowieka, który kolokwialnie mówiąc siedzi w tym, tak, jest na bieżąco, na pierwszej linii, że tak powiem?
9: Obserwujemy, że tak powiem, bardzo pozytywnie rosnący trend, jeżeli chodzi o udzielanie pierwszej pomocy. Co prawda nadal obserwuje się sytuacje, gdzie ludzie bali się podejść, bo jakby nie wiedzieli, co mają zrobić, nie chcieli zaszkodzić. Natomiast tych sytuacji, mam wrażenie, jest coraz mniej. Do zdarzeń, do których docieramy jako zespół ratownictwa medycznego, coraz częściej spotykamy się z sytuacją, gdzie świadkowie zdarzenia po prostu udzielają pierwszej pomocy przed naszym przybyciem. Więc myślę, że możemy tutaj stwierdzić, że jest zadowalający ten trend na tą chwilę i mamy nadzieję, że ta świadomość będzie rosła z każdym miesiącem.
1: I po to też jest między innymi właśnie ta nasza rozmowa, ta audycja. Chciałbym, żeby pan jako fachowiec powiedział parę słów na temat kolejności czynności, kiedy jesteśmy świadkami sytuacji, gdzie, nie wiem, na przystanku, w sklepie, gdziekolwiek, ktoś po prostu osuwa się na ziemię. Co dalej robimy?
9: Oczywiście jest to bardzo poważna sytuacja i absolutnie nie możemy tego bagatelizować. Jeżeli jesteśmy świadkami takiego zdarzenia, kiedy ktoś traci przytomność, najważniejsze jest jedno, aby nie przechodzić obojętnie i nie panikować, ponieważ każdy z nas ma obowiązek zareagować. Nie trzeba być medykiem, żeby uratować komuś życie. Najważniejsza sprawa dla osoby udzielającej pomocy to jest bezpieczeństwo własne, czyli zawsze sprawdzamy bezpieczeństwo, upewniamy się, że nam i poszkodowanemu nic nie grozi. Po drugie, musimy sprawdzić przytomność, czyli delikatnie potrząsamy za ramiona, głośno pytamy, czy mnie słyszysz, co się stało. Jeżeli stwierdzimy, że taka osoba nie reaguje, natychmiast powinniśmy wezwać pomoc. Dzwonimy wówczas na numer alarmowy, najbardziej popularny 112, najbardziej znany, natomiast jeżeli wiemy, że to zdarzenie jest stricte medyczne, szybciej będzie, jeżeli zadzwonimy pod numer 39, ponieważ tam bezpośrednio połączymy się z dyspozytorem medycznym, który zbierze od nas ten fachowy wywiad. Następnie sprawdzamy oddech. Odchylamy głowę do tyłu, unosimy żuchwę i przez około 10 sekund obserwujemy, czy klatka piersiowa się unosi, czy słychać i czuć oddech. No jeżeli w tej sytuacji osoba oddycha, ale jest nieprzytomna, powinniśmy ją ułożyć w pozycji bezpiecznej na boku. No i oczywiście kontrolować ten oddech do przyjazdu zespołu ratownictwa. Natomiast jeżeli ta osoba nie oddycha lub według nas oddycha nienaturalnie, czyli zbyt wolno, wtedy rozpoczynamy jak najszybciej uciskanie klatki piersiowej. My musimy pamiętać, że uciskamy mocno, szybko na środku klatki piersiowej. No, tak fachowo się mówi, że jest to od 100 do 120 razy na minutę z taką częstotliwością, natomiast jeżeli w pobliżu znajduje się AED, a w wielu miejscach ono się znajduje, należy je jak najszybciej przynieść, a tak naprawdę poprosić kolejnych świadków zdarzenia o to, żeby przynieśli to urządzenie, minimalizować te przerwy w uciskaniu klatki piersiowej, ponieważ takie urządzenie podpowie nam dalej, co mamy robić. To zazwyczaj jest praktycznie w każdym urządzeniu AED, jest zbudowany metronom, więc od momentu uruchomienia i podłączenia, przyklejenia elektrod do klatki piersiowej pacjenta uruchamia się metronom, który wyznacza nam tempo ucisków tej klatki piersiowej.
1: Na chwilę chciałbym przerwać, panie Marcinie, na momencik, bo pan powiedział o tym, że prosimy kogoś, czy też wysyłamy kogoś po AED. A ja chciałbym jeszcze wrócić do momentu, kiedy obserwujemy, jak ktoś, powiedzmy, osuwa się na podłogę, na ziemię. Czy jeżeli jest ktoś w naszej obecności, jedna czy dwie, trzy osoby, czy my możemy zlecić dzwonienie na 3-9 albo na 112 jednej z tych osób, a już przystępować do następnych czynności, o których pan mówił?
9: Oczywiście, to jest właśnie minimalizowanie przerw tutaj w uciskaniu klatki piersiowej między innymi. Oczywiście, jeżeli jest więcej osób, powinniśmy to zlecić jednej z tych kolejnych osób. Natomiast jeżeli bylibyśmy sami, na przykład taka podpowiedź, co bardzo często wykorzystujemy na różnego rodzaju kursach o udzielaniu pierwszej pomocy, aby skorzystać ze stawu głośnomówiącego w telefonie. Wybrać numer, włączyć tryb głośnomówiący, położyć telefon obok poszkodowanego, już możemy sprawdzać oddech, uciskać klatkę piersiową. W momencie, kiedy dyspozytor się połączy, możemy jednocześnie uciskając udzielać odpowiedzi i przekazać informacje, co tam się wydarzyło.
1: Wróćmy do AED, bo to bardzo ważna sprawa.
9: Najczęściej zadawane pytanie, czy mogę zrobić krzywdę? Nie wiem, jak się tego używa. Będę się bał, że mnie pokopie prąd. No to są takie pytania, które gdzieś tam zauważamy. Drodzy Państwo, AED nie zrobi nikomu krzywdy. To jest bardzo ważna i cenna informacja, ponieważ nie ma możliwości, aby wyzwolić wyładowanie w momencie, kiedy, załóżmy, elektrody są odklejone od pacjenta. Nie wyzwolimy wyładowania również, jeżeli ktoś wpadnie na szalony pomysł, aby sprawdzić na osobie, która ma zachowane krążenie, ponieważ urządzenie to krążenie wykryje i nie dopuści do wyładowania pod żadnym pozorem. Więc nie należy się bać używania AED, takiego defibrylatora zautomatyzowanego, ponieważ to urządzenie właśnie zostało stworzone dla zwykłych ludzi, nie tylko dla medyków. Jest tak zaprojektowany, by prowadzić takiego ratownika krok po kroku, nawet takiego bez doświadczenia, czyli tak zwanego laika. Wydaje wyraźne i jasne polecenia głosowe i wizualne. Mówi nam, co zrobić, kiedy przykleić elektrody, czy należy wykonać wyładowanie, czy należy uciskać klatkę piersiową. A więc to jest bardzo ważny przekaz, że AED jest bezpieczne. Urządzenie tak naprawdę samo analizuje rytm serca, sprawdza, czy ten puls jest, czy nie. Tylko kiedy jest to konieczne, tak naprawdę będzie zalecało wyładowanie. Więc tak można powiedzieć wprost, że nie da się zrobić komuś krzywdy przez przypadek tym urządzenia.
1: Czy jeżeli przygotuje AED do działania, a AED nie zadziała i pojawi się pewnie stosowny komunikat, czyli to jakby jest odpowiedź na jeszcze jedno pytanie, czy moja decyzja o użyciu AED była prawidłowa, czy nie, ale to już zrzucamy na urządzenie, to ono stwierdzi, czy zadziała, czy też nie. Czy dobrze myślę?
9: Oczywiście, że tak. Nie ma tutaj sytuacji, w której ktoś mógłby powiedzieć, że użycie defibrylatora AED było bezzasadne, było niekonieczne. Ponieważ jako ludzie, jako laicy, którzy najczęściej używają tego AED w przestrzeni publicznej, nie mają doświadczenia i właśnie po to jest to urządzenie, żeby pomogło rozpoznać, czy jest to rytm do defibrylacji, czy nie do defibrylacji. Natomiast jeżeli to będzie rytm nie do defibrylacji, czyli nie będzie tego tak zwanego wyładowania, to też jest ważna informacja, ponieważ no, zatrzymanie krążenia dzieli się na dwa typy: w rytmie do defibrylacji i w rytmie nie do defibrylacji. I to, że w danym momencie urządzenie nie będzie nam kazało zrobić wyładowania, tylko nakaże nam uciskanie klatki piersiowej, to wcale nie oznacza, że to jest źle. To jest właśnie dobry kierunek, bo wiemy, z czym się mierzymy, tak? Wiemy, że jest rozpoznane zatrzymanie krążenia, a to, czy ono w tej chwili jest bez możliwości wyładowania, nie oznacza, że za chwilę nie dojdzie do zmiany tego rytmu i urządzenie rozpozna rytm taki, który pozwoli na przeprowadzenie defibrylacji.
1: Właśnie o takich sprawach powinniśmy mówić jak najczęściej. Marcin Gałecki, koordynator medyczny z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Zielonej Górze, był gościem w naszym magazynie Tydzień w Zielonej Górze w Twoim radiu Złote Przeboje.
0: Tydzień w Zielonej Górze.
1: Teraz wracamy do tematu, który pojawia się tuż po zimie, ale trwa długie miesiące i jest bardzo, bardzo niebezpiecznym zjawiskiem. Będziemy rozmawiać o wypalaniu traw ze starszym kapitanem Piotrem Kowalskim, oficerem prasowym komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze.
0: Ważne dla mieszkańców Zielonej Góry.
10: No, wszystko zależy też od dnia, bo są takie dni po prostu, gdzie tych pożarów potrafi być naprawdę kilka i siły nasze i środki są tylko przedysponowywane pomiędzy poszczególnymi pożarami. Tutaj są to zdarzenia, do których często należy wysłać dużo zastępów. Posłużę się statystyką. No, w roku poprzednim zdarzało nam się dysponować nawet 6 zastępów Straży Pożarnej do takiego pożaru.
1: No to bardzo dużo. Ja celowo zadałem takie pytanie, bo no wiem, że nawet jeden pożar nieużytków, to już jest problem, prawda? Natomiast chodzi mi bardziej o edukację, czy też skutki edukacji, bo przecież wiem, że co roku i nie tylko co roku, bo przecież przez wszystkie miesiące prowadzicie różnego rodzaju kampanie edukacyjne związane właśnie z tym zjawiskiem. Czy to przynosi jakiś skutek? Czy wy to obserwujecie?
10: Myślę, że tak, tych pożarów jest na pewno mniej w stosunku do lat ubiegłych. Generalnie Komenda Główna prowadzi taką kampanię, która rusza 1 marca. Ona nazywa się Stop Pożarom Traw, ale no my tutaj, jeśli chodzi o te zagrożenia, uczulamy nie tylko od 1 marca, bo pokazuje nam statystyka, te pożary potrafią wydarzyć się już w lutym, jak na przykład jest sucho, no dłuższy czas nie ma opadów, te trawy wiadomo przyschnięte, szczególnie na nieużytkach, na łąkach, na przykład nad rzeką Odrą, są po prostu i tam no nie trzeba wiele, tak? Albo to są jakieś celowe podpalenia niestety, albo nieostrożność osób, które tym ogniem się posługują. Czasem też zdarza się, że iskry z przejeżdżającego pociągu potrafią również wywołać taki pożar na nasypie kolejowym, który później rozprzestrzenia się dalej no, na dalsze tereny.
1: Wypalanie traw, wypalanie nieużytków to między innymi sposób na zrobienie porządku no, w głowach tych ludzi, którzy to robią. Czy też użyźnienie gleby, co jest kompletnym nieporozumieniem, bo to tak nie działa. Atak na środowisko naturalne to nie jest jedna składowa tego zjawiska, to jest po prostu zwyczajnie niebezpieczne. Na przykład dla ludzi, bo przecież zdarzały się sytuacje, gdzie ogień tak szybko się rozprzestrzenił, że dochodził do zabudowań, czy do ludzi, którzy tam gdzieś stali i była tragedia.
10: No tutaj, jeśli chodzi o jeden pożar z tego roku, to mieliśmy zgłoszenie, że rozprzestrzenia się dość szybko. Tutaj głównym czynnikiem powodującym rozprzestrzenianie się pożaru jest też wiatr, także należy mieć na uwadze, że jeżeli wiatr mocniej wieje, to naprawdę te pożary traw, trzcinowisk mogą bardzo nieprzewidywalnie się zachować. No, stwarzają zagrożenie właśnie zarówno dla ludzi, dla zabudowań, które są w pobliżu, ale też należy przypomnieć o tym, że w tych trawach, w tych trzcinowiskach często znajdują się różne zwierzęta, różne gniazda i te zwierzęta bardzo często nie potrafią uciec z tego pożaru, skutkiem czego jest to, że znajdujemy martwe pisklęta w tych gniazdach.
1: No tak. Dla kierowców również to też może być problem, bo jeśli jest taki pożar w okolicach jezdni, w okolicach drogi, no to...
10: Dokładnie tak, tutaj no, ten dym gęsty, biały ze spalania różnego rodzaju nieużytków powoduje no, efekt bardzo podobny do mgły, efekt, którego no, nie spodziewamy się jadąc drogą, bo jak poruszamy się w czasie, kiedy te mgły występują, to tej mgły możemy się spodziewać. Tutaj jeśli chodzi o pożar, często zdarza się tak, że wyjeżdżamy z lasu na teren otwarty, a tutaj nagle na drogę wchodzi nam gęsty, biały dym, który no, bardzo mocno ogranicza widoczność. Śmiem twierdzić, że nawet potrafi ograniczyć tą widoczność bardziej niż mgła.
1: Wypalanie traw, wypalanie nieużytków jest nielegalne i grożą za to bardzo konkretne kary. Mimo tego znajdują się tacy ludzie, którzy jednak podpalają, wypalają trawy, wypalają nieużytki. Przypomnijmy o tych karach, bo to ja myślę, niech jedna osoba zmieni swoje postępowanie, to już będzie sukces.
10: Znaczy tutaj, jeśli chodzi o ustawodawstwo, to ustawa o ochronie przyrody, z tego co mi wiadomo, przewiduje kary za wypalanie pozostałości roślinnych na gruntach rolnych, obszarach kolejowych, pasach przydrożnych, trzcinowiskach. I tutaj no, osoba, która dopuści się takiego czynu, może podlegać karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 30 tysięcy złotych.
1: Miejmy nadzieję, że to podziała. Między innymi to i takich pożarów, wypalania nieużytków traw będzie w Zielonej Górze okolicach mniej albo w ogóle.
10: Ja również mam taką nadzieję, że tych pożarów będzie jak najmniej.
1: Starszy kapitan Piotr Kowalski, oficer prasowy komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze, przestrzegał, radził, opowiadał o niebezpieczeństwie związanym z wypalaniem traw, ale też z wypalaniem nieużytków. Ja tylko dodam, że nielegalne jest również wypalanie nieużytków śmieci na terenie swojej działki.
0: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
1: Słysząc dźwięk syreny karetki pogotowia, która pędzi do wezwania, Mam nadzieję, że zdążą. Za każdym razem jest we mnie taka wiara w tych ludzi, którzy znajdują się w karetce pogotowia. To są ludzie absolutnie wyjątkowi. Dzisiaj o nich będziemy rozmawiać. Będziemy rozmawiać o ich pracy, o świadomości mieszkańców Zielonej Góry w zakresie pierwszej pomocy i o trudnych momentach w pracy ratownika medycznego, a tych trudnych momentów na pewno nie brakuje. Zapraszam na spotkanie z Marcinem Gałeckim, koordynatorem medycznym z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Zielonej Górze.
0: Tydzień w Zielonej Górze. Ważne dla mieszkańców Zielonej Góry.
1: Jak pan ocenia świadomość społeczeństwa w Zielonej Górze, jeśli chodzi o znajomość udzielania pierwszej pomocy, czy też zachowania się podczas trudnych sytuacji, kiedy taka pomoc jest potrzebna? Na pewno pan obserwuje to na co dzień.
10: Tak, oczywiście mamy z tym styczność, chociażby na różnego rodzaju festynach, czy to też Dni Miast, bądź takie poważniejsze imprezy, w których uczestniczymy i mieszkańcy przychodzą bardzo chętnie do nas, zaglądają na nasze stoiska i próbują ćwiczyć na fantomach. Świadomość jest coraz większa na pewno, jeżeli chodzi o udzielanie pierwszej pomocy, w jaki sposób to zrobić. Mówią też o tym takie statystyki, w które możemy zajrzeć tutaj odnośnie wyjazdów, że jednak w miejscu zdarzenia świadkowie podejmują te czynności resuscytacyjne. Myślę, że możemy stwierdzić, że ta świadomość jest coraz większa na zadowalającym na pewno poziomie.
1: Wspomniał pan o wyjazdach. Tu chciałbym się na chwilkę zatrzymać. Są regulacje, które określają bardzo jasno, jak szybko powinniście znaleźć się na miejscu, do którego macie wezwanie. Jaki jest czas dojazdu zespołu ratownictwa medycznego na terenie Zielonej Góry?
10: No więc czas dojazdu jest jasno określony. W kodzie pierwszym, czyli z użyciem sygnałów świetlnych i dźwiękowych, jako pojazd uprzywilejowany, mamy na dotarcie 8 minut. Natomiast w kodzie drugim powinniśmy do pacjenta dotrzeć w 15 minut. W kodzie drugim jedziemy wówczas bez użycia sygnałów świetlnych i dźwiękowych. To są takie dwie mediany, które określają tutaj kod pierwszy i kod drugi.
1: Tu jest bardzo ważna sprawa, jeśli chodzi na przykład o pomoc kierowców, czy też obowiązek kierowców, bo mówię teraz o korytarzu życia, prawda? Jest bardzo ważny.
10: Tak. Obserwujemy to zjawisko i jesteśmy dumni, że te informacje gdzieś tam z sieci docierają do wielu kierowców, ponieważ bardzo często w momencie dojazdu właśnie do takiego trudnego zdarzenia, czy tam trudno dostępnego zdarzenia gdzieś na S-ce, mamy tu w pobliżu trasę S3, więc dosyć często się takie wypadki zdarzają niestety. Natomiast obserwujemy, że ta świadomość kierowców jest na pewno coraz większa i korytarz życia praktycznie nie spotykamy już teraz za każdym razem od pewnego czasu. Oczywiście znajdują się osoby, które wykorzystają ten korytarz życia w innym celu niż tylko przejazd dla nas, no ale to jakby już zostawiamy innym organom do jakby pracy tutaj nad tą świadomością, ale zdecydowana większość kierowców jednak wie, co to jest korytarz życia i potrafi go zastosować, jeżeli jest taka możliwość, jeżeli jest to droga przyjezdna.
1: Chciałbym zapytać teraz o taką dość drażliwą sprawę, no tak myślę, że można ją tak określić. Dzwonienie na numer alarmowy 112. Pojawiają się czasem takie obawy, żeby w przypadku błędnej oceny sytuacji nie mieć później kłopotów, czyli na przykład, nie wiem, dzwonimy, bo ktoś leży na ławce, przyjedzie karetka pogotowia, a tego kogoś już nie ma. Oprócz tego, że jest to nasz obowiązek udzielić pomocy, to jakie argumenty miałby pan dla takich osób, które takie myśli im przechodzą do głowy, żeby jednak może zachowawczo się zachować?
10: To prawda, to jest problem bardzo duży, to co pan mówi. Wiele wezwań właśnie wygląda w ten sposób, że ktoś przyjeżdżał autobusem, ktoś przychodził, zobaczył, wezwał, ale nie ma go w miejscu zdarzenia i tak naprawdę po przyjeździe na miejsce okazuje się, że ten człowiek albo nie potrzebował pomocy, bo po prostu sobie chwilkę odpoczywał, albo jest już zdecydowanie za późno. Tak jak pan wspomniał, zgodnie z artykułem 162 Kodeksu Karnego należy udzielić tej pomocy osobie w stanie zagrożenia życia. Jest to obowiązek każdego obywatela. Natomiast skala takich wezwań, gdzie nie ruszę, nie dotknę, bo może coś zepsuję, a może będzie gorzej, niestety jest dosyć duża. Nie wiem, z czego to wynika, bo ludzie jakby mają świadomość, że trzeba udzielać pierwszej pomocy i jeżeli podchodzą do fantoma, to wiedzą, że trzeba udrożnić drogi oddechowe, że trzeba uciskać klatkę piersiową, jeżeli nie wyczuwamy tego oddechu i tak dalej. Mówimy tutaj o podstawowych zabiegach resuscytacyjnych, tak
11: to może nazwijmy. Natomiast spotykamy się z takimi sytuacjami właśnie, że nie została udzielona człowiekowi pomoc, bo ktoś mówi właśnie jasno i wyraźnie artykułuje: ja nie ruszam, bo mogę coś zepsuć. Więc my też, no jeżeli jest czas oczywiście po udzieleniu pomocy takiej osobie, to zawsze staramy się edukować tych wzywających, bo to nie zawsze jest rodzina tego poszkodowanego, że no już gorzej być raczej nie może, prawda? No tak troszkę w takich prostych słowach, ale tak żeby zobrazować, że skoro doszło do tego zatrzymania krążenia, no to już nic gorszego temu pacjentowi na ten moment się raczej nie wydarzy, prawda? Jest różnie, odbiór jest różny, niektórzy reagują w taki sposób, że przecież wy od tego jesteście, a ja mam to w nosie, jakby nie mają świadomości, że grozi im jakby tutaj kodeks karny jednak, prawda, nie udzielenie tej pomocy. To się bilansuje, to nie jest tak, że od wielu lat mamy taką sytuację, że jest tych przypadków dużo i to się z tym nic nie zmienia, no to jest ich coraz mniej, natomiast nadal wciąż zdarzają się i to w takiej ilości, no, która wymaga na pewno poświęcenia uwagi.
1: Ja bym chciał zapytać teraz o taką, no, bardzo nieprzyjemną rzecz, która jest jednak faktem. Mimo ochrony prawnej ciągle zdarzają się ataki ze strony pacjenta na ratownika medycznego. Mamy takie obrazki z całej Polski. A ja chciałbym zapytać pana, jak to jest w Zielonogórskim Pogotowiu Ratunkowym?
11: Temat jest drażliwy, tak jak pan powiedział, i nie do końca przyjemny. Takie sytuacje mają miejsce. Jest to niewielki procent, natomiast one się zdarzają. Przeprowadzamy szkolenia z pracownikami, jak się zachować w takiej sytuacji, żeby było bezpiecznie. Wiadomo, że bezpieczeństwo ratującego ratownika jest najważniejsze, więc w takiej sytuacji zagrożenia, gdzie ktoś tam grozi, ktoś nas próbuje w jakiś sposób, nie wiem, powiedzmy brzydko poszarpać, powinniśmy się wycofać. Natomiast nie zawsze jest taka możliwość. No jest to dosyć duży problem. Myślę, że możemy uznać tutaj, że nasza współpraca z policją w Zielonej Górze jest bardzo dobra, ponieważ w takich sytuacjach zawsze prosimy ich o wsparcie, o pomoc i w możliwie najszybszym czasie docierają do nas i tego wsparcia nam udzielają. Każdy z tych przypadków został rozliczony, zgłoszony.
1: No to może zmieńmy temat na bardziej przyjemny. Czy zdarzyło się panu usłyszeć od pacjenta, albo też od rodziny, od bliskich pacjenta, którego ratowaliście, którego pan ratował, słowa podziękowania?
11: Tak, no to są bardzo, bardzo miłe momenty. One się zdarzają drogą mailową, drogą telefoniczną, za udzieloną pomoc. To jest wdzięczne. To jest właśnie ten moment, który daje nam taką pozytywną energię, gdzie w momencie, kiedy pacjent uzyskał właściwą opiekę, właściwą pomoc, później już po tym okresie rekonwalescencji przychodzi do nas i mówi: super, dobrze, że byliście, bo nie wiem, co by się wydarzyło, gdybyście nie przyjechali na przykład na czas i tak dalej. To jest naprawdę bardzo, bardzo miły akcent.
1: Marcin Gałecki, koordynator medyczny w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Zielonej Górze, jest dziś gościem w audycji Tydzień w Zielonej Górze w Twoim Radiu Złote Przeboje. Opowiada o pracy w zespołach wyjazdowych, w karetkach pogotowia, o świadomości mieszkańców Zielonej Góry w zakresie pierwszej pomocy, ale też o trudnych i przyjemnych momentach w pracy ratownika medycznego. Jest jeszcze sporo pytań, wracamy do rozmowy.
0: Tydzień w Zielonej Górze. Istotne dla Zielonej Góry.
1: Odreagowanie i relaks w pańskim przypadku to zupełnie inna waga niż w każdym innym. Takie jest moje zdanie, a zwłaszcza po dyżurze, podczas którego, no na przykład niestety nie udało się uratować pacjenta, albo na przykład po kilku wyjazdach, gdzie była agresja w tle. Jak pan sobie radzi ze stresem?
11: Każdy sobie radzi w inny sposób, wiadomo, jak to w życiu bywa. Ja przenoszę swoje takie rzeczy na swoje hobby, tak? No mam takie hobby, że zajmuję się trochę muzykowaniem, więc w sytuacji, kiedy potrzebuję się odstresować, zamykam się, włączam swój instrument, no i to jest właśnie ten mój moment. Ewentualnie siłownia lub mecz w tenisa też powoduje rozładowanie takiej energii.
1: No tak, i wtedy w takich sytuacjach właśnie takie słowa podziękowania chyba mają szczególną wagę, bo jednak trafiają chyba w taki czuły punkt, prawda?
11: Dokładnie tak. No jest to nieocenione, na pewno nieocenione i dla zespołu takie mocno budujące, że jednak warto się poświęcić tutaj jeszcze w tej robocie i zrobić coś dobrego, jakby przyłożyć się. Pacjenci potrafią być wdzięczni. No oczywiście to jest różnie, no bo są miesiące, gdzie są podziękowania, są miesiące, gdzie też zdarzają się niezadowoleni pacjenci, no ale ta frustracja wynika tutaj z funkcjonowania niestety systemu. No, wygląda to tak, jak wygląda. Borykamy się właśnie z tymi problemami, że ludzie bardzo często po prostu u kresu już wytrzymałości są na tyle sfrustrowani, że jakby w ostateczności dzwonią po nas, nawet mają świadomość, że nie powinni zadzwonić, albo że nie jest to przypadek dla nas, że nie jest to zdarzenie nagłe. Natomiast jeżeli pacjent nie uzyskał odpowiedniej porady czy pomocy w swojej przychodni, bądź nie dostał się do szpitala na czas, bądź czeka długo na badania i tak dalej, no to w pewnym momencie doprowadza się już do takiego stanu, że tak naprawdę jest zmuszony zadzwonić po nas, nie? Więc takich sytuacji też jest sporo. To też jest bardzo, bardzo duży eskalujący problem.
1: Pewnie ma pan mnóstwo wspomnień ze swoich dyżurów, pewnie tysiące, setki tysięcy, jeżeli nie więcej, takich stop klatek, które zapadają w głowę. A ja bym chciał pana zapytać, o ile to oczywiście możliwe, bo rozumiem, że nie o wszystkim można mówić, czy są takie, a jeżeli tak, to jakie stopklatki, wspomnienia, których nie da się wygumować, które nie znikają nawet po długiej godzinie relaksu przy instrumencie czy na siłowni, takie, które gdzieś wracają co jakiś czas?
11: Myślę, że tutaj takim zapalnymi zdarzeniami i takie, które zapadają bardzo w pamięć, są zdarzenia z udziałem dzieci, z udziałem tych naszych najmłodszych pacjentów, ponieważ tam jest dodatkowo taki element, gdzie są rodzice, jest ta dodatkowa więź z dzieckiem, więc wiadomo, że jeżeli dzieje się sytuacja, która zagraża życiu, no to każdy rodzic, no możemy sobie wyobrazić, jak reaguje emocjonalnie i tak dalej. No niekiedy to się przenosi, że tak powiem, na całą ocenę sytuacji, natomiast później po takich wyjazdach te momenty gdzieś tam zostają w pamięci. No przynajmniej ja tak mam, że te wszystkie rzeczy, które się pamięta albo które przychodzi, takie pytanie pan przed chwilą zadał, to jakby na pierwszą myśl są zdarzenia związane właśnie z udziałem tych naszych najmłodszych pacjentów. Takie, mówię o takich dramatycznych zdarzeniach, a niestety takie też bywają.
1: Na koniec jedno krótkie pytanie. Czego życzy się ratownikowi medycznemu, czego życzy się zespołowi w pogotowiu ratunkowym w Zielonej Górze? Czego życzyć? Czy są jakieś specjalne życzenia, które chcielibyście usłyszeć?
11: Myślę, że rozsądku i spokoju. To są takie życzenia, które jeżeli przełożymy na naszą pracę, na nasze tutaj wyjazdy i te wszystkie zdarzenia, to myślę, że to na pewno ułatwiłoby troszeczkę pracę. Więc jakby życzymy sobie nawzajem spokoju, zrozumienia, życzliwości i myślę, że wtedy jesteśmy w stanie jakby bardziej efektywnie udzielać tej pomocy.
1: Tego życzę i dużo spokoju. Dziękuję pięknie za tą rozmowę.
11: Również dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich.
1: Marcin Gałecki, koordynator medyczny z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Zielonej Górze, był gościem w magazynie Tydzień w Zielonej Górze w Twoim radiu Złote Przeboje. Rozmawialiśmy o pracy w zespołach wyjazdowych, czyli w karetkach pogotowia. Rozmawialiśmy o trudnych momentach w pracy ratownika medycznego, ale również o tych przyjemnych, o udzielaniu przez mieszkańców Zielonej Góry pierwszej pomocy, o korytarzach życia, o tym wszystkim, co jest naprawdę bardzo, bardzo ważne, ale też przyznacie ciekawe. Na stronie internetowej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Zielonej Górze jest swoista instrukcja obsługi, jak wezwać pogotowie ratunkowe. Oczywiście nikomu tego nie życzę, ale jak wiemy, sytuacje bywają różne. Warto znać te procedury, warto mieć to w głowie. Tego nie jest dużo, nie trzeba się tego tak bardzo uczyć na pamięć. Numery alarmowe, chyba wszyscy pamiętamy, 112 albo 39, 999. Przede wszystkim trzeba zachować spokój i odpowiadać na pytania dyspozytora. Trzeba jasno, krótko komunikować informacje. A jeśli chodzi o umiejętność udzielania pierwszej pomocy, to również jest to temat bardzo, bardzo ważny, jeśli nie najważniejszy w tym wszystkim. Jak udzielić pierwszej pomocy, jak do tego się zabrać, mówiąc kolokwialnie. Te wszystkie informacje znajdziecie w internecie, na stronie internetowej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Zielonej Górze. Również są wszelkie bardzo ważne i potrzebne informacje. Na pewno jeszcze do tego tematu, do tych spraw będziemy wracać. To wszystko na teraz. Bogdan Widawka, dziękuję.
0: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
1: A w tej części magazynu Tydzień w Zielonej Górze w Twoim Radiu Złote Przeboje będziemy mówić o zagrożeniu pożarowym w lasach zielonogórskich, podzielonogórskich. Gościem w audycji jest Paweł Wcisło, naczelnik Wydziału Ochrony Lasów Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze.
0: Tydzień w Zielonej Górze. Istotne dla Zielonej Góry.
12: Pożary właściwie powstają przez cały rok. Oczywiście największa ilość ma miejsce w okresie od wiosny do wczesnej jesieni, tak? W tym tak zwanym sezonie palności, kiedy prowadzona jest akcja bezpośrednia w ochronie przeciwpożarowej lasu. Te pożary wiosenne mają w dużej mierze związek właśnie z nie tylko wypalaniem traw, ale ogólnie z płonącymi trawami, łąkami. W naszych warunkach siedliskowych naprawdę tutaj ta ścioła bardzo szybko się przesusza i to zagrożenie pożarowe wraz z nadejściem cieplejszych dni bardzo szybko wzrasta.
1: Wiem, że w dzisiejszych czasach, czyli w dobie już szeroko rozwiniętej elektroniki, są systemy, które pomagają wykryć taki pożar. Proszę powiedzieć o tych systemach, bo jest system monitoringu, jest współpraca ze strażakami, są wieże obserwacyjne. Jak to wygląda?
12: Cały system obserwacyjno-alarmowy współdziała oczywiście z Państwową Strażą Pożarną i z Krajowym Systemem Ratowniczo-Gaśniczym. System obserwacyjno-alarmowy w lasach państwowych składa się z punktów obserwacyjnych, tak? Czy to są dostrzegalnie klasyczne, obsadzone przez obserwatorów, czy obiekty wyposażone w kamery. Są to tak zwane systemy zautomatyzowane wczesnej detekcji pożarów, obecnie wspomagane sztuczną inteligencją. Dodatkowo w każdym nadleśnictwie funkcjonuje punkt alarmowo-dyspozycyjny. Jest takie miejsce, takie centrum dowodzenia operacyjnego w lasach państwowych. Oczywiście jest cała infrastruktura przeciwpożarowa. Są to punkty czerpania wody, do celów gaśniczych dojazdy pożarowe. Jest osłona meteorologiczna w postaci właśnie automatycznych stacji meteorologicznych lasów państwowych. Prognozowanie zagrożenia pożarowego, czyli określanie stopnia zagrożenia pożarowego w danym dniu. Przez między innymi pomiar wilgotności ścioły, ale też innych parametrów. Także tutaj ten system jest złożony. Są patrole przeciwpożarowe. Nadleśnictwa dysponują lekkimi samochodami patrolowo-gaśniczymi wyposażonymi w łączność radiową. Także ta współpraca i współdziałanie z innymi służbami, w szczególności z państwową, ale też ochotniczą strażą pożarną, odbywa się na bieżąco i to zagrożenie jest monitorowane i adekwatnie do tego zagrożenia podejmowane są określone działania. Chciałem też zaznaczyć, że Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze jako jedyna w Polsce w całości zaliczona jest do pierwszej, najwyższej kategorii zagrożenia pożarowego, co oznacza, że wszystkie 20 nadleśnictw zaliczonych jest do pierwszej, najwyższej kategorii zagrożenia pożarowego lasu, co obliguje do podejmowania określonych działań, ale też wymagane jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury i zabezpieczenia przeciwpożarowego.
1: Kiedy jest duże zagrożenie pożarowe w lasach, ogłaszany jest zakaz wstępu do lasu. W jakich sytuacjach to się odbywa? Co musi się zadziać, żeby Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze ogłosiła zakaz wstępu do konkretnych lasów?
12: Zakaz wstępu do lasu wprowadzony jest przez nadleśniczego, czyli tutaj leży to w gestii właściwego terytorialnie nadleśniczego zgodnie z ustawą o lasach i w określonych warunkach, a konkretnie kiedy przez 5 kolejnych dni wilgotność ściółki spada poniżej 10%, wprowadzony jest okresowy zakaz wstępu do lasu.
1: Czy są jakieś kary, które potrafią odstraszyć potencjalnych podpalaczy?
12: Oczywiście motywacja jest różna. Trzeba tutaj podkreślić, że w ostatnich latach mieliśmy do czynienia z uporczywymi podpaleniami, chociażby w zeszłym roku wokół Zielonej Góry. To rekordowa ilość pożarów i podpaleń. No, chociażby w samej Zielonej Górze tych pożarów było 43, gdzie mówię tutaj o nadleśnictwie Zielona Góra, gdzie jako prawdopodobną przyczynę pożaru w 31 przypadkach wskazano właśnie podpalenie. Niedużo lepiej było na terenie Nadleśnictwa Przytok, czyli wokół tej aglomeracji zielonogórskiej. Powstało 67 pożarów, spaliło się około 10 hektarów lasu łącznie. Także to obrazuje skalę zagrożenia. W ostatnich latach w kilku przypadkach podpalacze zostali ujęci i skazani prawomocnymi wyrokami, nawet bezwzględnego pozbawienia wolności. Także tutaj musimy mieć na uwadze, że nie są bezkarni. W bieżącym roku zaostrzono przepisy w tym zakresie poprzez nowelizację kodeksu wykroczeń i kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. I każde sprowadzenie niebezpieczeństwa pożaru, które jest realnym zagrożeniem dla życia i zdrowia i powoduje straty dla środowiska i mienia, no, a także dla służb ratowniczych. I to podniesienie górnej granicy grzywny za sprowadzenie zagrożenia pożarowego obecnie kształtuje się na poziomie 30 tysięcy złotych, tak? Czyli z 5 tysięcy do 30 tysięcy złotych podniesiono górną granicę grzywny. Podwyższono maksymalną wysokość mandatu karnego z 500 do 5 tysięcy złotych. I co jest jeszcze istotne, wprowadzono karę ograniczenia wolności.
1: Nam takie kary nie grożą. No oczywiście pod warunkiem, że zachowujemy się właściwie. Co to znaczy właściwe zachowanie w kontekście zagrożenia pożarowego w lesie? No jasna sprawa, że nie wolno palić papierosów, że nie wolno rozpalać ognisk. To jest oczywiste, ale czy jeszcze coś?
12: Oczywiście wszelkie używanie otwartego ognia, ale również wjazd samochodem do lasu, tak? Ponieważ rozgrzany katalizator przy wysokiej wysuszonej trawie również może spowodować taki pożar. Już w ekstremalnych przypadkach, kiedy mamy bardzo wysokie zagrożenie pożarowe i ta wilgotność ściółki sięga kilku procent, wtedy nawet najmniejsza iskra może spowodować pożar. Również mamy takie przypadki, gdzie maszyny pracujące w lesie powodują właśnie powstanie takich pożarów, gdzie pracujące elementy uderzają o kamienie, co powoduje iskrzenie i właśnie rozniecanie ognia. No po prostu zachować ostrożność i unikać zachowań, które mogą sprowadzić właśnie takie zagrożenie pożarowe dla lasu i środowiska naturalnego.
1: Co się dzieje w miejscu, gdzie był pożar, w takim pogorzelisku? Co tam dalej się dzieje?
12: W pierwszej kolejności należy zabezpieczyć pożarzysko, tak? Czyli tutaj trwa akcja dogaszania, dozorowania tego pożarzyska. W następnej kolejności, w zależności jaki charakter szkód spowodował ten pożar, trzeba mieć na uwadze, że mamy tutaj do czynienia z pożarami pokrywy gleby, z pożarami całkowitymi drzewostanu, albo ten drzewostan spalony jest usuwany i w jego miejsce powstaje nowe pokolenie, tak? Czyli jest odnawiany.
1: Czyli sadzi się w tym miejscu nowy las.
12: Jeśli te uszkodzenia spowodowały jakby konieczność usunięcia tego drzewostanu, ten las po prostu cierpi, tak? Jest to drzewostan osłabiony, czasami wypadają pojedyncze drzewa i musimy takie powierzchnie monitorować, obserwować i w zależności od rozwoju sytuacji podejmować określone działania.
1: To niebezpieczeństwo powstawania pożarów no, będzie wzrastać, więc musimy również i my, spacerowicze, osoby, które lubią chodzić do lasu i spacerować, też po prostu zwyczajnie uważać na te wszystkie sprawy, o których pan wspomniał, na te zasady. To jest bezwzględnie konieczne. Życzę, żeby

0: Leśnictwa w Olsztyn. Andrzej Jabłoński to obecnie senior wśród lubuskich strażników leśnych. To osoba o przeszło 30-letnim stażu w tej formacji. A pan Andrzej Jabłoński to komendant posterunku Straży Leśnej w Nadleśnictwie w Olsztyn. I będziemy rozmawiać o tym, czym zajmuje się Straż Leśna w lesie.
1: Eksperci radzą mieszkańcom Zielonej Góry.
0: Od kilku dekad lasy w Polsce są monitorowane. Monitoring to podstawowe źródło informacji o tym, co w lesie się dzieje. Czy lasy Nadleśnictwa w Olsztyn również są objęte monitoringiem?
2: Tak. Do monitoringu używamy fotopułapek, które są często zakładane w miejscach, gdzie jest składowane drewno i może tam być jakieś szkodnictwo leśne w postaci kradzieży takiego drewna. Oraz używamy drona, za pomocą którego patrolujemy większe tereny. Nie musimy już objeżdżać wszędzie radiowozem, tylko ten dron nam pomoże spatrolować całe leśnictwo z jednego miejsca.
0: A kto jest nagrywany? Kogo najczęściej łapie oko kamery?
2: Podczas takiego monitoringu najczęściej są nagrywane zwierzęta, gdyż po prostu ludzie tak często w lesie nie przebywają, a rzadko kiedy jest jakaś osoba czy jakiś pojazd, który tam przejeżdża i popełnia jakieś szkodnictwo leśne.
0: Czyli skala, jak pan powiedział, szkodnictwa leśnego na terenie Nadleśnictwa w Olsztyn nie jest duża?
2: Nie. Z latami się ta skala bardzo zmniejszyła. Również kradzieże drewna są coraz mniejsze. Jakby społeczeństwo dojrzało, jest bogatsze i bardziej szanuje ten las jako dobro wspólne.
0: Tak, to pozytywna informacja, ale porozmawiajmy jednak o karach, o mandatach, o konsekwencjach dla osób, które jednak chciałyby na przykład podrzucić śmieci w lesie.
2: Kary z artykułu 162 za wyrzucenie śmieci do lasu wynoszą 500 zł. Jest to jeden mandat tej wartości. Kiedyś było od 20 zł, a teraz jest podniesiona na 500 i tylko taką karę za te śmieci sprawca otrzymuje. Jeżeli nie chce takiego mandatu albo nie chce tych śmieci z lasu uprzątnąć, wtedy kieruje się wniosek do sądu i zagrożenie jest dużo wyższe.
0: Jakie?
2: No za śmieci bardzo niebezpieczne może dostać nawet 1 000 000 zł.
0: No to już jest rzeczywiście bardzo słony mandat, bardzo słona kara. A w jakich sytuacjach można liczyć na pouczenie? W jakich sytuacjach może się obyć bez mandatu? A w jakich sytuacjach ten mandat jest absolutnie konieczny?
2: Jeżeli chodzi o zaśmiecanie lasu, na pouczenie można liczyć, jeżeli ktoś by wyrzucił papierek od cukierka i się nakaże tej osobie uprzątnąć, to można liczyć na pouczenie, ale za wywiezienie śmieci do lasu nie ma pouczeń. Pouczenie można również dostać za wjazd do lasu z artykułu 161, ale ten wjazd nie może być jakiś tam głęboki do lasu, tylko taki zjazd z 50 metrów i wiadomo, że dalej osoba idzie pieszo i wtedy może być pouczona.
0: No ale jeśli ktoś jeździ po lesie albo blokuje przejazd, blokuje wjazd do lasu, na przykład służbom, bardzo ważnym służbom, jak straż pożarna, w przypadku pożaru to jest niezwykle istotna sprawa.
2: Wtedy jest obligatoryjnie mandat, nawet może być też do 500 zł.
0: Na pewno zdarzają się też przyjemne sytuacje, nie mam wątpliwości, a przynajmniej głęboko w to wierzę. Czy na przestrzeni tak długiej służby ma pan jednak w pamięci takie zdarzenia, czy też powiedzmy jedno zdarzenie, zabawne, przyjemne, sympatyczne?
2: Takie zdarzenie mieliśmy dosyć sympatyczne. Zatrzymaliśmy pojazd, który jeździł drogami leśnymi w sposób nielegalny i ta osoba przepraszała, ale postanowiliśmy nie karać mandatem, tylko żeby ta osoba również coś zechciała zrobić dla lasu. No i zgodził się coś tam zrobić, to poprosiliśmy o pozbieranie śmieci w tej okolicy, gdzie tam przejeżdżał i ustawienie przy drodze, żebyśmy mogli je później zabrać. I ta osoba posprzątała te śmieci, a na wierzchu tak nie do końca włożyła w butelkę kartkę z napisem otwórz. Jak otworzyliśmy tą kartkę, to było z pozdrowieniami dla Straży Leśnej. Także było bardzo to sympatyczne i przynajmniej jest zapamiętane, że takie osoby też są w lesie, które chcą pomóc, posprzątać i jeszcze z pozdrowieniem Straży Leśnej.
0: Andrzej Jabłoński, komendant posterunku Straży Leśnej w Nadleśnictwie w Olsztyn, opowiadał o pracy lubuskich strażników leśnych. Dodam tylko, że Nadleśnictwo w Olsztyn wchodzi w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze.
1: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.

0: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Reklama.
2: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
3: Tydzień w Zielonej Górze, czyli 7 dni z życia miasta w pigułce. Za kilka minut sprawdzimy, co zdominowało nasze rozmowy w mijającym tygodniu. Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. Czasem, aby lepiej zrozumieć to, co dzisiaj, musimy zerknąć w przeszłość i to w sposób niezwykły. Zabiorę Was teraz do świata, w którym historia miasta nie mieści się w grubych tomach, a na małym skrawku papieru. Naszym gościem jest dr Grzegorz Biszczanik, zielonogórski historyk i regionalista, który z tysięcy zgromadzonych pocztówek potrafi wyczytać emocje i losy sprzed lat.
2: Zielonogórzanie z pasją.
3: Pamięta Pan moment, kiedy po raz pierwszy poczuł Pan, że Zielona Góra to coś więcej niż tylko takie miejsce na mapie, że to fascynujący świat, który warto dokumentować?
4: Znaczy, ja jestem od urodzenia zielonogórzaninem. Tutaj założyłem rodzinę, tutaj urodziła się moja córka. Wszystkie szczeble nauczania skończyłem też w tym mieście. Natomiast miastem jako takim, swoją małą ojczyzną, zacząłem się interesować już jako mały chłopiec, ponieważ bardzo dużo i bardzo często chodziłem po mieście i to miasto poznawałem od praktycznie potrzeb. I stwierdziłem, że to miasto jest na tyle ciekawe i na tyle intrygujące i ma tyle fantastycznych miejsc, że stwierdziłem, że chciałbym to miasto poznawać jeszcze bardziej dokładnie niż to robiłem do tej pory.
3: A co Pana najbardziej zachwyca w Zielonej Górze?
4: To jest, ja wiem, że to teraz zabrzmi bardzo mało obiektywnie z mojej strony, to jest subiektywna ocena oczywiście, natomiast to jest idealne miasto do życia. Z punktu A do punktu B można bezproblemowo przejść w ciągu kilkunastu, kilkudziesięciu minut. No, można oczywiście też znaleźć miejsca, te, które zostały przyłączone do Zielonej Góry w 2015 roku i teraz są dzielnicami zdecydowanie dłużej. Natomiast no, to jest miasto piękne samo w sobie. Ma bardzo dużo zieleni, ma bardzo dużo wzgórz, zalesionych wzgórz. Ma winnice jako jedno z nielicznych miast w Polsce. Może poszczycić się właśnie winnicami. No, takie miasto, które posiada wszystko i pod kątem kulturalnym, pod kątem sportowym i wypoczynkowym.
3: Czy ten duch przedwojennej Zielonej Góry wciąż jest w jakiś sposób obecny we współczesnym mieście?
4: Oczywiście, że tak. W dalszym ciągu w Zielonej Górze kultywowane jest przecież winobranie. Mamy piękne winnice, które obradzają owocami. Ruch winiarski jest bardzo prężnie rozwijającym się ruchem w mieście. Te winnice, tak jak już wcześniej wspomniałem, obradzają, powstają nowe miejsca, gdzie możemy ten kulturalny duch winiarstwa odkrywać. Więc no oczywiście, że tak, ta przedwojenna historia miasta rozwija się w Zielonej Górze. Oczywiście nie możemy też zapominać o tej historii miasta, które po wojnie tutaj się rozkwitała, czyli te różnego rodzaju fabryki, no, które już po części przestały istnieć, natomiast w pamięci i w sercach Zielonogórzan pozostają w dalszym ciągu bardzo ważne.
3: Porozmawiajmy teraz o kolekcjonerstwie, o zbieraniu pocztówek. To często taka pasja pokoleniowa. Jak wyglądała kolekcjonerska codzienność w Pana domu?
4: Znaczy, jeżeli chodzi o kolekcjonowanie pocztówek, no to byłem pierwszą osobą, która tego typu rzeczy robi. Kolekcjonerstwo zrodziło się przez czysty przypadek od pierwszej kartki, która została zakupiona w jednym z zielonogórskich antykwariatów. To była kartka z przedstawieniem szpitala Elżbietanek w Zielonej Górze. Była to jakaś bardzo cenna kartka, bardzo droga rzecz, która została zakupiona przeze mnie. Natomiast znajdowała się tam lista zakupów, jakieś wyliczenia, więc no ta kartka ze względu na taką korespondencję, a nie inną, no to była dosyć tanim zakupem. No ale to przedstawienie tego szpitala na tyle było bardzo ciekawe, bo to była przedwojenna oczywiście kartka z lat 20. XX wieku. No, że od tej kartki stwierdziłem, że fajnie by było zobaczyć, jak to miasto wyglądało zdecydowanie wcześniej niż sama ta pierwsza kartka. No i tak zacząłem kolekcjonować, poszukiwać różnego rodzaju właśnie pocztówek, zdjęć, gdzie jest uwidocznione moje miasto. No i tak to się zaczęło i tak trwa to już nieprzerwanie, można powiedzieć prawie nawet ponad 25 lat.
3: Ile pocztówek już jest w pana kolekcji?
4: No i tutaj to jest dosyć trudne pytanie, powiem szczerze, bo to jest bardzo płynna liczba. Samych kartek z Zielonej Góry jest blisko 4,5 tysiąca. Wszystkich pocztówek, które mam, no to już jest w granicach 8 tysięcy. Natomiast no, najważniejsze te kartki dla mnie to są właśnie te z przedstawieniem Zielonej Góry.
3: Jak wygląda praca z tak dużym zbiorem?
4: Każdy taki zakres pocztówkowy, jak ja to nazywam, mam w oddzielnym klaserze. To są takie specjalne albumy, gdzie mam podzielone zbiory na konkretne tematy, czyli na przykład miasto do 45 roku, kawiarnie, restauracje, bary, winobrania i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście każda karta musi być w takiej dodatkowej folii, w takiej kopercie, można by to było nazwać, która jest chemicznie obojętna i na światło, i na różnego rodzaju warunki, które są w pokojach, czy w miejscach, gdzie są one przechowywane, w ten sposób, żeby ta karta, no po pierwsze, nie blakła pod wpływem światła, a po drugie, żeby się nic tam nie stało z nią pod kątem na przykład, nie wiem, jakiejś pleśni, jakiegoś zawilgocenia i tak dalej, i tak dalej. Także w każdy album jest opisany szczegółowo, co się w danym albumie znajduje. Z prostej tej przyczyny, żeby też właśnie nie błądzić, jeżeli czegoś się poszukuje do jakichkolwiek publikacji, do jakichkolwiek materiałów, żeby konkretnie wiedzieć, jeżeli czegoś szukamy, to żeby odpowiedzieć sobie od razu, aha, no to jest w takim i takim albumie, wiem gdzie go szukać, żeby właśnie zaoszczędzić sobie czasu.
3: Które pocztówki uważa pan za najcenniejsze? Może ze względu na rzadkie kadry, unikatowe ujęcia?
4: No właśnie to też jest dosyć ciekawe, ale i trudne pytanie zarazem, bo kiedyś bardzo szukałem synagogi w Zielonej Górze, budynku, który przestał istnieć w 1938 roku podczas Kryształowej Nocy, spłonął. I wydawało mi się, że to jest taki rarytas. Bardzo rzadka pocztówka, którą bardzo ciężko będzie odszukać, zdobyć. No z biegiem lat się okazało, że tych pocztówek jest już dosyć sporo w mojej kolekcji i nie jest to jakiś tam bardzo wyjątkowy walor z przedstawieniem tego budynku, tejże bożnicy. Wiadomo, że przynajmniej dla mnie kartki, które są cenne bez względu na widok, to są te kartki, które są wykonane z innego materiału niż papier. Bo trzeba pamiętać, że produkcja kart pocztowych, pocztówek w XIX i XX wieku polegała na tym, że te karty były produkowane z różnych materiałów. I na przykład dosyć rzadka pocztówka, którą posiadam w swoich zbiorach, no to jest pocztówka, która jest wykonana na jedwabiu z przedstawieniem jednej z kaplic kościelnych w mieście. No są też kartki kryte cienkimi warstwami złota, cienkimi warstwami takiej folii srebrnej, które miałem okazję też mieć w swoich rękach. No to są takie najcenniejsze kartki, natomiast ciężko odpowiedzieć tak jednoznacznie, która jest najważniejsza, która jest najbardziej cenna. Wiadomo, że wszystkie kartki, które są w zbiorach dla osoby, która się nimi zajmuje, są zbiorami bezcennymi.
3: Którą pocztówkę najdłużej pan tropił, w cudzysłowie, by w końcu trafiła do pana kolekcji?
4: Znajduje się w Zielonej Górze budynek właśnie szpitala Elżbietanek. To jest bardzo charakterystyczny budynek z tego względu, że on się składa z trzech innych budynków. Ten budynek był rozbudowywany i ta pierwsza część tego budynku, ta najstarsza część, była taka no dosyć ciężka do odnalezienia na kartce pocztowej. Udało mi się ją trafić na jednej z aukcji i udało mi się ją kupić. I to była taka kartka, którą mam w swoich zbiorach. Bardzo rzadko ona się pojawia na różnego rodzaju aukcjach czy na spotkaniach kolekcjonerskich. No i to wydaje mi się, że to ona takim walorem filokarcystycznym jest, jeżeli można by było odpowiedzieć na to zadane przez panią pytanie.
3: Powiedział pan, że jeden z albumów poświęcony jest kawiarniom i restauracjom. Proszę powiedzieć, jak wyglądała ta kawiarniana mapa Zielonej Góry?
4: Pokazywano na tych kartkach pocztowych i na tych pocztówkach właśnie, jak ta kawiarnia wyglądała od wewnątrz. Zdarzały się też pocztówki, gdzie można było zobaczyć osoby siedzące przy stolikach, którzy oczywiście pozowali do tych zdjęć, które pokazywały się na pocztówkach. Te budynki kawiarni były pokazywane też od zewnątrz i one wydawały się dla mnie, jako dla historyka, takie bardzo ciekawe z różnych względów. Po pierwsze, można było zobaczyć, jak ta restauracja, kawiarnia wyglądała od wewnątrz, jak na zewnątrz i jak mogli zielonogórzanie ówcześni spędzać czas przy tak zwanych ogródkach restauracyjnych. I to było dosyć ciekawe. Natomiast brakowało mi jednej rzeczy w tych kartkach pocztowych, które można było zobaczyć. A mianowicie, co jadano? Jak jadano, jaka była kultura picia, jaka była kultura jedzenia, co serwowano. Od tej strony typowo gastronomicznej mi brakowało informacji. No stąd właśnie te kartki pocztowe przyczyniły się do napisania mojej książki.
3: Doktor Grzegorz Biszczanik, zielonogórski historyk i regionalista, i jego niezwykła kolekcja otworzyły nam dziś drzwi do świata, którego już nie ma. Z tej sentymentalnej podróży w przeszłość wracamy jednak do tego, co tu i teraz. Czas sprawdzić, jak zapisały się ostatnie dni w kronikach Zielonej Góry. Przed nami najważniejsze fakty, decyzje i emocje mijającego tygodnia.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze.
1: Grzegorz Pałka, zapraszam. Po 20 latach do Lubuskiego wraca Tour de Pologne. Tym tematem rozpoczynamy przegląd wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze. Finał lubuskiego odcinka będzie mieć miejsce w Zielonej Górze, mówi prezydent miasta Marcin Papierowski.
5: Wydarzenie, które integruje środowiska, które promuje sport, które promuje inwestycje w mieście Zielonogóra, w ścieżki rowerowe, których będzie ogromnie dużo i jest, Waryńskiego, Poznańska, Zacisze. To wydarzenie przede wszystkim scementuje mieszkańców, da przede wszystkim dobry, pozytywny oddech reklamy dla miasta Zielonogóra.
1: To dobra promocja naszego regionu, zaznacza wojewoda lubuski Marek Cebula.
6: Ta impreza łączy nie tylko Zieloną Górę i Gorzów, łączy Lubuszan, ale przede wszystkim jest niesamowitą. Niesamowitą, nie da się tego w żadnych słowach określić, promocją dla województwa, które w tym czasie będzie, transmisje będą, że tak powiem, emitowane do 60 ponad krajów na świecie.
1: Lubuski odcinek odbędzie się między 3 a 5 sierpnia. To jest przegląd wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze. Pikniki edukacyjne realizowane w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej odbywają się w maju w województwie lubuskim, mówi aspirant Dawid Lewandowski z Państwowej Straży Pożarnej.
7: Cyklu wszystkich akademii na terenie naszego województwa na każdych powiatowych obchodach Dnia Strażaka będziemy mieli możliwość wystawić tego typu stanowiska i mieszkańcy będą mogli się do nas zgłaszać, żeby właśnie zapoznać się z podstawami zarówno pierwszej pomocy, jak i wyposażenia plecaka ewakuacyjnego, czujników dymu, czujników tlenku węgla. Ludzie zgłaszają się przede wszystkim z ogromnym zainteresowaniem, ponieważ od niedawna mamy okazję w tak szerokim spektrum pokazywać ludności cywilnej, jak ta ochrona ludności, obrona cywilna ma wyglądać.
1: W Zielonej Górze drugi piknik odbędzie się 19 maja, w Żarach 21, w Żaganiu 29. A Ochotnicza Straż Pożarna w zielonogórskim przylepie zachęca dzieci i młodzież do wstąpienia w szeregi młodzieżowej drużyny pożarniczej. Jednostka w przylepie znajduje się przy Strażackiej 19. Słuchacie przeglądu wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze. Do końca maja nowosolscy urzędnicy poznają raport zawierający szczegółową ocenę obecnego systemu strefy płatnego parkowania. Beata Korzeniowska.
8: Eksperci przeprowadzili już badania ankietowe oraz analizy dotyczące m.in. natężenia ruchu i stopnia zajętości miejsc parkingowych w strefie. Przedstawili też pierwsze wnioski i zarekomendowali pewne rozwiązania jeszcze przed oddaniem całego dokumentu. Po otrzymaniu raportu planowane jest otwarte spotkanie z mieszkańcami, podczas którego autorzy audytu przedstawią wyniki analiz.
1: Odpowiedzą też na pytania dotyczące proponowanych zmian. To jest przegląd wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze. W kwietniu port lotniczy Zielona Góra Babimos odprawił prawie 5 tysięcy podróżnych. Tym samym utrzymała się wzrostowa tendencja liczby obsłużonych pasażerów w ujęciu miesiąc do miesiąca, poinformowało biuro prasowe Polskich Portów Lotniczych. Z oferty zielonogórskiego lotniska skorzystało w kwietniu 4940 osób. W porównaniu z marcem odnotowano wzrost o 296 pasażerów, ale w odniesieniu do tego samego okresu poprzedniego roku oznacza to spadek o 12%. Od 29 maja pierwsi turyści będą mogli wybrać się z lubuskiego do tureckiej Antalii.
2: To był przegląd wydarzeń tygodnia. Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
3: To jest program pełen lokalnych historii i najważniejszych informacji z regionu. Dziś zaglądamy do Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej imienia Fakowalskiego. Poruszymy też temat niezwykle ważny, intymny, a jednocześnie dający ogromną nadzieję, o świadomości dawstwa narządów, o tym, jak jedna decyzja i jeden podpisany dokument mogą stać się najcenniejszym darem, jaki człowiek może przekazać drugiemu człowiekowi. Ewa Pasierbiewicz, zapraszam do pozostania razem z nami. A zaczynamy od wizyty w muzeum, o planach i wyjątkowych zbiorach. Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej opowiada nam pełniący obowiązki dyrektora placówki Rafał Mikuła.
2: Blisko mieszkańców.
3: Panie dyrektorze, a czy są w zbiorach muzeum przedmioty, które szczególnie zaskakują odwiedzających?
9: Z kultury ludowej to co właśnie to się najbardziej podoba i zaskakuje, to co jest w ogóle teraz pokazywane, bo mam o wiele większy zbiory, mam nadzieję, że za parę lat wystawa zostanie powiększona, zostanie przeniesiona do remontowanego obecnie budynku Karczmy Dworskiej. To, co jest najcenniejsze, dział archeologii, to jest gemma z wizerunkiem cesarza rzymskiego z III wieku naszej ery, znaleziona na zamku w czasie wykopalisk archeologicznych w latach 50. 60. To jest jedyna taka gemma na świecie zachowana z wizerunkiem cesarza Gordiana. Nie ma takiego drugiego obiektu w świecie i to do dzisiaj wzbudza ogromne zainteresowanie. No ale przede wszystkim to chyba ta kolekcja portretu sarmackiego, bo nasza kolekcja, jak twierdzą specjaliści, mimo że jest w większości, tutaj stanowi właśnie obiekty pochodzące z okolic Międzyrzecza, tych dawnych zborów ewangelickich, które Alf Kowalski zabezpieczył przed niszczeniem rabunków, czy pozostawionych w tych porzuconych pałacach. Mamy portrety, które powstały w drugiej połowie XVII wieku, aż po dzieła z trzeciej ćwierci XVIII wieku. Ta kolekcja robi ogromne wrażenie, w ogóle jej umiejscowienie w dawnym dworze i to przede wszystkim nas wyróżnia. Mamy też bardzo dużo fajnych obiektów z archeologii, które obecnie nie są pokazywane, bo niestety ta wystawa poświęcona historii archeologii jest nieczynna z powodu złych warunków zawilgocenia piwnic budynku starostów międzyrzeckich. Mam nadzieję, że ona w ciągu najbliższych 5 lat zostanie ponownie otwarta, odtworzona. No i mamy naprawdę wspaniałe znaleziska. Tutaj bywali cesarze, królowie, prezydenci Polski, premierzy, ministrowie kultury. Bo tu jest dlaczego przyjeżdżać.
3: A proszę powiedzieć, jak wygląda proces pozyskiwania nowych eksponatów?
9: Powiem, że od paru lat jest lepiej, bo od 2018 roku jesteśmy jednostką, instytucją kultury współprowadzoną przez ministra kultury, dziedzictwa narodowego oraz powiat międzyrzecki, więc od 2018 roku tutaj zostało kilkanaście milionów złotych zainwestowane w prace remontowe, inwestycyjne, żeby podnieść rangę tego ośrodka. Została budowana infrastruktura do obsługi ruchu turystycznego, parking dla samochodowych, parking dla autobusów. Utwardzone zostały aleje dla ruchu pieszego. Została budowana sieć dróg wewnętrznych do poruszania się pojazdów. Także te ogromne środki już widać. Natomiast tak dopiero od 2-3 lat udało nam się tego wydzielić większe środki z własnego budżetu, z biletu wstępu oraz od zeszłego roku pozyskiwać środki z dotacji ministra kultury na rozbudowę kolekcji. Jakby mamy dwa priorytety. Pierwszym priorytetem to jest rozbudowa zbiorów związanych z kulturą szlachecką, bo o czym jeszcze nie wspomniałem, to nie tylko to co nas wyróżnia, to te portrety trumienne związane z kulturą szlachecką, z kulturą sarmacką, czyli XVII-XVIII wiek, ale też Alf Kowalski, oprócz tego, że stworzył ten piękny zespół muzealno-zamkowy, to miał ogromne serce nie tylko do kultury ludowej, ale też do kultury szlacheckiej, bo od lat 70. do połowy lat 80. jakby podstawowym priorytetem w polityce gromadzenia zbiorów Alfa Kowalskiego, naszego twórcy, było kupowanie też portretów szlacheckich, reprezentacyjnych, pasów słudzkich i wszystkich takich obiektów związanych z rzemiosłem, piękne tkaniny, to co jest związane z kulturą szlachecką we wszystkich aspektach artystycznych. Więc naszym priorytetem jest to, że jak uda się doprowadzić do pewnej rewitalizacji budynku Karczmy Dworskiej i tam docelowo zostanie przeniesiony dział kultury ludowej, to zwolnią się przestrzenie w oficynie dworskiej, który dzisiaj mieści się dział kultury ludowej, i po remoncie tej oficyny dworskiej chcielibyśmy cały parter budynku, ten główny ciąg, gdzie teraz jest kolekcja portretu tromiennego, jeszcze poszerzyć o te sale, które są poświęcone kulturze ludowej i tam pokazać inne aspekty właśnie kultury szlacheckiej, czy portrety reprezentacyjne, pasy słudzkie, to co mamy, ale też powiększyć kolekcję rzemiosła artystycznego związanego z formami kultury, które były tworzone na potrzeby zapotrzebowania szlachty, czyli tej klasy, która rządziła przez wieki państwem polskim i miała swoje potrzeby. To, żeby pięknie się ubrać, żeby też mieć piękne klejnoty, piękne tkaniny, wyposażenie dworu. I to wszystko my chcemy powiększać tą kolekcję. Udało nam się w tym roku pozyskać dotację z Ministerstwa Kultury blisko 50 tysięcy złotych na to, żeby kupić parę obiektów związanych z kulturą szlachecką oraz na jeden obiekt, to jest stas do tory, bo w grudniu 2023 roku kupiliśmy w Międzyrzeczu ze środków Ministerstwa Kultury zabytkowy budynek dawnej synagogi. Klasycyczny budynek z lat 20. XIX wieku, który był w stanie ruiny jeszcze na początku lat 2000. Gmina Żydowska ze Szczecina na mocy prawa odzyskała ten budynek, ale że jak wiadomo, nie ma zbyt dużo ludności żydowskiej wyznania judaistycznego w zachodniej Polsce, no to nie było tutaj środowiska religijnego, które mogłyby kultywować kult w tej synagodze i z braku środków ta synagoga została sprzedana do prywatnego inwestora, który de facto ją uratował. Ona była prawie że w stanie ruiny, być może nam tam groziło zawalenie, były zniszczone wnętrza, podłogi zgnite i prywatny właściciel wyremontował, zmodernizował ten budynek we wnętrzu, jednocześnie wylewając taki dodatkowy strop, którego historycznie nie było. To, co się udało historycznie zachować, to część Haron Kodesz, czyli miejsca do przechowania zwojów Tory, ale też ten budynek od końca lat 30., co właściwie chyba go uratowało, że nie został zniszczony. To, że pełnił, że tutaj z braku ludności żydowskiej, bo ona to emigrowała już na początku XX wieku do lepiej rządzących gospodarczo terenów Cesarstwa Niemieckiego, więc ten budynek synagogi pełnił funkcje magazynowe i właściwie nie był przez kilkadziesiąt lat demontowany, tylko użytkowany. Naprawdę był w bardzo złym stanie. Ten prywatny właściciel podkupił ten budynek i wyremontował go, wylewając dodatkowy strop na pełnienie funkcji handlowo-biurowych. Ten biznes mu się skończył około 2021 roku. Nie miał chętnych na najem tego budynku i w 2023 roku pojawiła się możliwość jego zakupu i muzeum zakupiło ten budynek w grudniu 2023 roku ze środków Miejsca Kultury z przeznaczeniem na utworzenie oddziału poświęconego kulturze judaistycznej zachodnich kresów Wielkopolski, ale musimy pamiętać i mieć to też na uwadze, że praktycznie muzeum nie miało żadnej kolekcji judaików. Tu się nic nie zachowało. To, co było przedwojennym Heimat Muzeum, zostało rozgrabione w czasie wojny i w 1945 roku. Także że to, co było w tym budynku, to znaleziony w czasie remontu w stanie destruktor modlitewnik i świecznik uszkodzony, taki piękny, mosiężny, XVIII-wieczny. To jest to, co oryginalnie, jakby to, co było w tym budynku z wyposażenia, więc od 2024 roku, znaczy praktycznie od zera, zaczęliśmy tworzyć kolekcję judaików. Mamy już prawie chyba 45 obiektów. Wydaliśmy ponad 200 tysięcy złotych, to środki z PWD biletów oraz dotacje Ministra Kultury. I to jest też taki nasz drugi priorytet, żeby zebrać wystarczającą ilość obiektów związanych z religią judaistyczną, żeby móc utworzyć wystawę stałą w tym budynku synagogi. Więc to są nasze priorytety na najbliższe lata, to kultura szlachecka i judaika, jeżeli chodzi o powiększanie zbiorów.
3: O niezwykłych zbiorach, unikalnej kolekcji portretów trumiennych i ambitnych planach na przyszłość opowiadał nam nasz gość Rafał Mikuła, pełniący obowiązki dyrektora Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej imienia Alfa Kowalskiego. Zostawiamy mury muzeum i historię zapisaną w eksponatach, by zająć się tematem, który dotyczy przyszłości i najcenniejszego daru, jaki możemy ofiarować drugiemu człowiekowi – życia. Bo choć historia uczy nas przeszłości, to nasze dzisiejsze decyzje mogą napisać zupełnie nowy rozdział w czyimś życiorysie. Zapraszam na rozmowę z profesor Bogumiłą Burdą, prezeską Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Nerka w Zielonej Górze.
2: Zdrowa Zielona Góra.
3: Jak zmieniła się świadomość mieszkańców Zielonej Góry, nie tylko Zielonej Góry, w temacie transplantologii na przestrzeni ostatnich lat?
10: Po pierwsze, dawstwo. Zmieniło się podejście do dawstwa. Młodzi ludzie pytają się, co można zrobić. Mamy właśnie wydane dzięki Uniwersytetowi też nowe nasze oświadczenie woli, w którym jest to informacja dla rodziny. I dlatego promujemy świadomość, zwłaszcza proszę wziąć pod uwagę, że przez 10 lat ponad 3,5 tysiąca osób pobiegło na rzecz transplantacji, bo minimum co roku jest ponad 300 osób, są zawody dla dzieci, są spotkania, rozmowy, marsz z kijkami, nawet w pandemii mieliśmy bieg hybrydowy, który pozwolił to zorganizować i proszę zwrócić uwagę, że oddźwięk z całego kraju do nas przyjeżdżają biegacze, tak jak jest ten bieg po drugie życie, taki nasz bieg dla transplantacji wpisał się w taką ideę transplantacji w całym kraju. Mamy swoich po przeszczepie serca i to działamy naprawdę, jest to bardzo mocno widoczne. Jest to całe święto na uniwersytecie.
3: A z jakimi problemami najczęściej przychodzą do Was mieszkańcy Zielonej Góry?
10: Po pierwsze, mają bardzo dziwne wyobrażenie na temat przeszczepu. Mm-hmm. W ogóle, a po drugie też jeszcze, co to znaczy choroba nerek i dializa? Wiele osób nie kojarzy, że to jest bardzo często 3 razy w tygodniu po kilka godzin bycia na oddziale i że to ambulatoryjne leczenie to jest wyrwanie minimum 8 godzin 3 razy w tygodniu. I martwią się, czy oni będą mogli, no właśnie, bo to też mamy te szkolenia z dializy otrzewnowej, która pokazuje, że przecież dzisiaj można wyjechać do Unii Europejskiej i nie ma problemu z dializami. Od nas też dowiadują się bardzo często osoby dializowane, że mogą jechać do Trapani na miesięczny pobyt, gdzie są dializy, gdzie mogą zwiedzać świat. Że dzisiaj dializa otrzewnowa daje taką możliwość, że płyny zostaną dostarczone w całej Unii Europejskiej, że to jest otwartość, że nie ma dzisiaj przeszkód, że mogą lecieć samolotem, ale muszą uważać, że mogą być aktywni i uczestniczyć w życiu, że mogą mieć potomstwo, studiować, zwiedzać świat. Tu mamy naprawdę super, bardzo dużo takich przykładów, takiego, no, a co ja, mi się życie już kończy, bo dializa, bo ja nie wiem, co dalej. Dializą da się żyć, to jest
3: i można rzecz. Wszystko.
10: I można wszystko. Ja zawsze patrzę, że świat stoi otworem, tylko my musimy te drzwi uchylić, a jak uchylimy kawałeczek, a tak uchylamy tu na naszych spotkaniach, my mamy takie osoby, które są po 70 i są biorcami. I można, i życie się otwiera przed nimi. Tylko co? Zawsze mówimy, trzeba troszkę chcieć. My mamy 2 podopieczne dziewczynki. One już mają po 21 lat. I dla nich właśnie też biegamy, bo gromadziliśmy pieniążki, bo organizujemy koncerty, bo tworzymy. Ania jest po 2 przeszczepie, Martynka jest po 1 przeszczepie, ale one przychodzą i są radosne. I jak patrzymy na nie, to jakby można powiedzieć, serce się bardziej otwiera. Bo człowiek widzi to, że można, że choroba jest tylko trochę w naszej podświadomości.
3: A jak wygląda współpraca z zielonogórskimi placówkami medycznymi, oddziałami nefrologii, dializ, transplantologii?
10: Wiceprezesem naszego stowarzyszenia jest kierownik oddziału nefrologii stacji dializ. Wszyscy lekarze są naszymi członkami. Już nawet młodzi, ci rezydenci za każdym razem przychodzą do nas i z nami współpracują. Personel medyczny i nowa działa i pacjenci. Jesteśmy ze sobą mocno, my jesteśmy jak my zawsze mówimy, że jak trochę duża, fajna rodzina.
3: Jak pani widzi przyszłość transplantologii tutaj w Zielonej Górze, w Polsce? Co można jeszcze zrobić?
10: Wydaje mi się, że pewną rzeczą to, co nie udało się mimo wszystko, bo na temat transplantacji we wszystkich jej aspektach powinny być normalne zajęcia w ramach edukacji zdrowotnej jako przedmiotu obowiązkowego. Gdyby to było, to inna byłaby też świadomość, bo to dotyczy naprawdę dzieci i dorosłych.
3: Naszym gościem była profesor Bogumiła Burda, prezeska Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Nerka w Zielonej Górze, która przypomniała nam, że empatia i jeden prosty gest, jak podpisanie oświadczenia woli, mogą stać się dla kogoś najcenniejszym darem, jaki można otrzymać.
2: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
11: To magazyn, w którym rozmawiamy o sprawach istotnych w naszym mieście. Monika Trykowska-Chwila zaprasza, a już za chwilę będzie między innymi o cyberzagrożeniach i o tym, jak w Zielonej Górze radzimy sobie z nimi.
12: Bardzo dużo banki też się włączają w takie działania wspólnie z policją. Mówi się na temat właśnie phishingu, gdzie są fałszowane strony różnych instytucji, na przykład banków, aby pozyskać dane, jakieś informacje, wyprowadzić skąd klientów, różne środki finansowe.
11: W dalszej części programu będzie między innymi o działalności Fundacji Dr. Clown w Zielonej Górze.
13: Ta terapia śmiechem polega przede wszystkim na improwizacji, ale stosujemy też różne gry, różne zabawy, iluzje. Spotkać nas można w Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Zielonej Górze.
11: A już teraz w magazynie Tydzień w Zielonej Górze temat cyberzagrożeń i rozmowa z podinspektor Violettą Sokołowską-Domagałą z Zespołu do Spraw Profilaktyki Społecznej Nieletnich i Patologii Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.
2: Eksperci radzą mieszkańcom Zielonej Góry.
11: Dużo mówimy właśnie o tych naszych najmłodszych zielonogórzanach i bardzo dobrze w kontekście tych cyberzagrożeń. Natomiast trzeba powiedzieć też jasno, że również dorośli padają ofiarami różnego rodzaju oszustów, naciągaczy. Takie sytuacje się zdarzają, słyszymy o nich w Zielonej Górze właściwie niemal w każdym tygodniu. Co zrobić, żeby nie dać się oszukać w internecie?
12: No w tej chwili tych zagrożeń jest tak wiele. Myślę, że część z Państwa na pewno wie, że powstały specjalistyczne wydziały, w skrócie CBZC, czyli Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, które są w komendach wojewódzkich. Są funkcjonariusze, którzy wykonują te zadanie na terenie, powiedzmy, no garnizonu, w ogóle w całej Polsce. Te wydziały powstały właśnie z tego względu, że tych zagrożeń jest bardzo dużo. Tak jak Pani słusznie zauważyła, padają ofiarami oszustw ludzie w różnym wieku, też ludzie starsi, też policjanci prowadzą tutaj szereg spotkań właśnie z seniorami i zwracają też uwagę na ten problem, o którym dzisiaj mówimy, na problem właśnie cyberprzestępczości, na problem właśnie różnych form psychomanipulacji, tak, które stosują właśnie, które stosują oszuści, tak, wyłudzając pieniądze, tak, w różnych formach, tak, powiedzmy na policjanta, na wnuczka, na wypadek, tych technik jest coraz więcej. I też ta przestępczość, no ten pierwszy kontakt często jest gdzieś w tym świecie wirtualnym, bo tutaj jeśli mówimy o cyberprzemocy, to ona jest związana z przestępczością taką jak handel ludźmi, taką powiedzmy jak właśnie tutaj różnego rodzaju oszustwa, tak? Także no tych przestępstw jest bardzo, bardzo dużo. Ja myślę, że bardzo dużo banki też się włączają w takie działania wspólnie z policją. Mówi się na temat właśnie phishingu, gdzie są fałszowane strony różnych instytucji, na przykład banków, aby pozyskać dane, jakieś informacje, wyprowadzić skąd klientów, różne środki finansowe. Przychodzą na przykład maile z jakąś informacją, oczywiście nieprawdziwą, bo nie pisze na przykład bank do nas, tylko zupełnie no, oszust najzwyczajniej. I na przykład jest jakiś załącznik załączony, czy też link, jest informacja, że ktoś się nie rozliczył w terminie, na przykład z jakiegoś podatku, albo że jest jakiś błąd. I wystarczy powiedzmy gdzieś tam wejść w ten załącznik i może już ta osoba powiedzmy no, ukraść nam pieniądze, tak? Dokonać tego przestępstwa. Więc tutaj przestrzegają różne instytucje przed różnymi formami gdzieś tam oszustw. Mówiłam też o zjawisku na przykład roomingu, tak? To jest tak zwane uwodzenie w sieci. My też dużo mówimy o tym właśnie młodzieży starszej. Czasami ktoś ma sytuacje trudne, załóżmy poszukuje przyjaciół i na przykład poprzez właśnie powiedzmy kontakt taki wirtualny nawiązuje kontakt z osobą, która powiedzmy zaczyna nas rozumieć, ma dla nas czas, słucha nas, mówi, że ma podobne problemy w swoim życiu, tak? Nawiązuje ten kontakt emocjonalny. Czasami wydaje, że jest to jakiś związek, tak? Czasami ten kontakt trwa kilka tygodni, a nawet miesięcy. Okazuje się, że ta osoba powiedzmy nawiązuje kontakt nawet z dzieckiem, czy z osobą właśnie już taką dorastającą w celu na przykład pozyskania różnych materiałów. Później już prosi o takie materiały o charakterze powiedzmy jakimś intymnym, a później stosuje jakąś presję, szantaż, dąży do jakiegoś na przykład spotkania, tak? Więc nie wszystko zaczyna się od razu jakiejś od przemocy, jeśli chodzi o taką przestępczość, czasami od nakłaniania do pewnych działań, tak? I tutaj warto wspomnieć, że we wszystkich formach przestępstw, oszuści naprawdę znają różne techniki psychomanipulacji, takiego wywierania wpływu na nas, aby nas skłonić do jakiegoś działania, abyśmy stali się ulegli, abyśmy stali się powiedzmy gdzieś tam takimi osobami, które uznają, że ten oszust jest osobą wiarygodną. No oczywiście często te działania są adresowane, jak mówiłam, do osób starszych, gdzieś tam do osób samotnych, do osób w różnym kryzysie. Nie, każdy z nas może mieć jakąś sytuację trudną, tak? Czasami czuje się osamotniony, czuje się gdzieś tam zagrożony, nie ma z kim porozmawiać. No i jeżeli taka osoba, która chce nas oszukać, trafi na taki podatny grunt, no to niestety możemy stać się potencjalną ofiarą przestępstwa. Dlatego jak spotykamy się też z młodzieżą, to my zawsze mówimy, że są i telefony zaufania, tak, na które można zawsze zadzwonić. No przede wszystkim są ci bliscy, tak, wychowawcy, nauczyciele, pedagodzy, różne poradnie, specjalisty, no przede wszystkim rodzice, tak, też. Przecież relacje mogą być różne, w życiu bywa bardzo różnie. Jest też strona helpline.org.pl. Jak wrzucimy, powiedzmy, w internet helpline, to nam też pojawi się informacja, że możemy zadzwonić, skonsultować na przykład problem. I czasami ci konsultanci bardzo dużo pomagają. Mówią po prostu, co możemy zrobić z daną sytuacją, a jeżeli jest to niemożliwe, aby pomóc, bo tak czasami się zdarza, no to wtedy już trzeba złożyć zawiadomienie o przestępstwie, ale też powiadomić, tak, przy poważniejszej sprawie organy ścigania, jeżeli coś złego gdzieś tam się dzieje, tak? Nie dotyczy to tylko sfery emocjonalnej, ale też innych zagrożeń. Także no, jest bardzo dużo w dzisiejszych czasach takich form właśnie cyberprzemocy, cyberprzestępczości, z którymi się spotykamy.
11: Mówiła podinspektor Wioletta Sokołowska-Domagała z Zespołu do Spraw Profilaktyki Społecznej Nieletnich i Patologii Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze. A ja przypomnę, zielonogórska policja od wielu lat realizuje w szkołach program pod nazwą LUPO, który koncentruje się na edukacji dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa i dotyczy to również cyberzagrożeń. To magazyn Tydzień w Zielonej Górze, w którym czas już teraz na kolejny temat, a będzie nim działalność Fundacji Dr. Clown w Zielonej Górze, a opowiedziała nam o niej Sandra Zawiasa, koordynatorka działań Fundacji Dr. Clown w województwie lubuskim.
2: Zdrowa Zielona Góra.
13: Terapia śmiechem jest to program, który rozpoczął tak naprawdę swoje działanie na terenie różnych oddziałów dziecięcych w całej Polsce już ponad 25 lat temu, więc naprawdę szmat czasu. Polega on na niesieniu radości, uśmiechu, pozytywnej energii i takiego dobrego, przyjemnego przekazu pacjentom oraz rodzicom i opiekunom dzieci, które są w szpitalach. Nasi wolontariusze, czyli doktorzy klauni w kolorowych strojach wchodzą na takie oddziały i przede wszystkim są. Spędzają czas z dziećmi, rozmawiają, są obok. Ta terapia śmiechem polega przede wszystkim na improwizacji, ale stosujemy też różne gry, różne zabawy, iluzje oraz prowadzimy też warsztaty takie grupowe dla dzieci, więc tak naprawdę cała gama ma różnych aktywności, które mają na celu poprawę humoru pacjentów. W Zielonej Górze spotkać nas można w szpitalu dziecięcym, czyli w Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Zielonej Górze.
11: Czy to jest taka forma interakcji, czy też bardziej towarzyszenia, czy też bardziej występu, czy też każdy klaun, wolontariusz może sobie te swoje działania jakoś dostosować do swoich własnych możliwości, czy też do sytuacji, w której się znajduje. Jak wygląda taka wizyta doktorów klaunów na oddziale?
13: Każda wizyta doktorów klaunów jest zupełnie inna. Musimy być przygotowani tak naprawdę na każdą ewentualność, dlatego że wchodząc na oddział dziecięcy, my nie wiemy, kogo spotkamy za szpitalnymi drzwiami. Może to być mama z maluszkiem, który jeszcze nie potrafi mówić i chodzić, a może to być nastolatek, który już za chwilę osiągnie pełnoletność. Dlatego nie możemy mieć takich gotowych scenariuszy. Oczywiście możemy opierać się na konspektach, wiemy mniej więcej, co będziemy robić. Natomiast nigdy nie przygotujemy się sztywno na to, co będzie się działo, bo każdy odbiorca naszych działań jest inny i każdy pacjent potrzebuje też czegoś innego. Dlatego czasem jest to rozmowa, czasem to jest zabawa. Mamy przygotowane różne narzędzia i też nasi wolontariusze biorą udział tak naprawdę w całej masie różnych szkoleń, począwszy od psychologicznych po improwizacyjne, które przygotowują ich na bycie właśnie na oddziałach, więc tutaj tak naprawdę najważniejsza jest uważność. Od pierwszej sekundy, kiedy doktor klaun wchodzi na oddział szpitalny i od tej pierwszej sekundy, kiedy wchodzi do sali szpitalnej, gdzie też zaczyna się tak naprawdę ta interakcja, wolontariusz musi być uważny i musi dostosowywać swoje działania do tego, kogo mamy po drugiej stronie i jaka jest tam potrzeba.
11: Potrzeba wolontariuszy w ogóle? potrzeba doktorów klaunów? Warto, żeby zgłaszali się kolejni?
13: Jak najbardziej potrzeba wolontariuszy zawsze jest, dlatego że im jest nas więcej, tym więcej dzieci jesteśmy w stanie odwiedzić. Każdy wolontariusz na początek musi wypełnić taką ankietę wstępną, gdzie opisuje swoje wcześniejsze doświadczenia i wyraża chęć na bycie w naszym wolontariacie. Później koordynator wolontariatu kontaktuje się i zaprasza na takie spotkanie informacyjne, gdzie przedstawiana jest cała nasza fundacja, działania, oddział oraz takie bardziej techniczne szczegóły uczestnictwa w naszym wolontariacie, gdyż zaznacza, że jest to wolontariat taki dosyć specyficzny, bo jest on długofalowy. To nie jest tak, że zapisujemy się na akcję, robimy swoje i koniec, tylko tutaj naprawdę trzeba bardzo się przygotować i zazwyczaj osoby, które do nas dołączają, zostają na wiele miesięcy, a nawet lat. Później jest szkolenie wstępne i to jest takie szkolenie dwudniowe, które każdy wolontariusz musi przejść, żeby móc wejść na oddział. Papierologia, czyli załatwianie wszelkiej dokumentacji, która jest niezbędna, pierwsze wyjścia, czyli tak naprawdę długa droga jest w ogóle do przejścia przed tym pierwszym krokiem wejścia do szpitala. Kiedy już przez to wszystko przejdziemy, to wolontariusze razem z liderem lub z bardziej doświadczonymi wolontariuszami biorą udział w pierwszych spotkaniach z dziećmi, zazwyczaj na początku w roli obserwatora lub pomocnika, a dopiero później wtedy, każdy tak naprawdę w swoim czasie, wtedy kiedy jest gotów na to i my widzimy tę gotowość u wolontariusza, może samodzielnie prowadzić wyjścia.
11: Powiedzmy tym zielonogórzanom, którzy być może zastanawiają się, czy spróbować, czy to jest trudne, jak to jest przeistoczyć się w klauna i proszę powiedzieć, jakie trzeba mieć predyspozycje, żeby gdzieś tam sobie z tą rolą poradzić, żeby to udźwignąć po prostu.
13: Myślę, że co kluczowe, to, że jesteśmy doktorami klaunami, a nie klaunami takimi, jakich sobie wyobrażamy w cyrku, więc nie musimy mieć takich specjalnych umiejętności kuglarskich. Nie jest wymagane, żeby potrafić żonglować czy kręcić talerzem na nosie. Ważne jest to, żeby mieć przede wszystkim w sobie tą uważność i otwartość na drugiego człowieka. Mieć czas i chęci, aby się rozwijać, bo tak jak mówimy, można u nas nauczyć się wszystkiego. Nie każdy jednak może zostać wolontariuszem i nie każdy będzie dobrze czuł się w tej roli, bo wymaga ona bardzo dużej otwartości i też takiej samodyscypliny w kontakcie z człowiekiem, dlatego że jesteśmy jednak w szpitalu i musimy pamiętać o tym, że są różne normy, różne zasady, których musimy przestrzegać i cały czas gdzieś tam mieć z tyłu głowy to, że musimy zachowywać się w odpowiedni sposób, ale najłatwiej jest po prostu spróbować. Więc zachęcam wszystkich Państwa do tego, żeby spróbować, żeby wypełnić kwestionariusz i dowiedzieć się po prostu więcej na ten temat, dlatego że czasem jest tak, że wydaje nam się, że się nie nadajemy, że to nie będzie dla nas, a rzeczywistość okazuje się zupełnie inaczej i okazuje się, że możemy przeżyć najlepszą przygodę w swoim życiu, więc zachęcam po prostu, żeby spróbować.
11: Trzeba mieć dużo czasu wolnego po pracy jeszcze, żeby z wami współpracować?
13: Na pewno jest to wolontariat długofalowy, więc trzeba mieć dużo czasu w perspektywie długofalowej, więc należy pamiętać, że tutaj to jest taki wolontariat systematyczny i na pewno minimum te 2 razy w miesiącu dobrze jest, żeby pojawić się w szpitalu. Oprócz tego mamy też szkolenia, warsztaty, spotkania integracyjne, więc na pewno jest to tak mniej więcej około 10 godzin w miesiącu. Zapraszamy na naszą stronę www.dyryclown.pl, czyli www.doktorclown.pl. Tam w zakładce Zaangażuj się znajdą Państwo link do formularza zgłoszeniowego i to jest pierwszy krok do dołączenia do wolontariatu. Koordynator kontaktuje się z Państwem i przedstawia dalsze kroki.
11: Mówiła Sandra Zawiasa, koordynatorka działań Fundacji Doktor Clown w Zielonej Górze, a ja przypomnę doktorów klaunów. W naszym mieście możemy spotkać w Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Zielonej Górze.
2: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
11: Czas na kolejne tematy w magazynie Tydzień w Zielonej Górze. Monika Trykowska, chwila przed mikrofonem, a będzie m.in. o działającym w Zielonej Górze rodzinnym ośrodku mediacyjnym.
14: Można do nas zadzwonić do ośrodka interwencji kryzysowej pod numer telefonu 68 324 4900 i tutaj Państwo otrzymają kontakt do osoby, która prowadzi mediatorów.
11: Za kilka minut przyjrzymy się także ofercie Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze. To w ramach cyklu Co jest grane w Zielonej Górze?
15: Jeśli chodzi o sferę warsztatową, to będą to zarówno zajęcia dla dzieci, plastyczne, kreatywne czy też taneczne, ale będą także zajęcia dla rodzin z dziećmi i dla seniorów. Więc na pewno oferta bardzo szeroka u nas w Centrum Kreatywnej Kultury, w Regionalnym Centrum i w Parku Zabytkowym.
11: A będę pytać o plany na najbliższe tygodnie i miesiące. A już teraz Tomasz Lechman, przewodniczący Stowarzyszenia Twoja Rodzina, o działającym w Zielonej Górze rodzinnym ośrodku mediacyjnym.
2: Przydatne dla mieszkańców Zielonej Góry.
14: Mediacja jest to forma porozumienia się dwóch stron, które z różnych powodów nie potrafią same dojść do porozumienia w tym, czym doświadczają, czy jakąś trudność spotykają. Może to być mediacja wynikająca z rozwodu i konieczności porozumienia się w zakresie wychowania dziecka. Może to być mediacja międzypokoleniowa, bo taka też nam się zdarza, kiedy są trudności w porozumieniu się w poszczególnych relacjach od wnuków przez rodziców po dziadków. I tu chodzi też oczywiście zawsze jednak o jakąś przestrzeń wspólnego bycia, użytkowania wspólnych pomieszczeń, zależności czy współfinansowania pewnych obszarów. To zawsze jest kłopotliwe. Mediacja jest o tyle korzystna dla państwa, że odbywa się w obecności osoby bezstronnej, czyli osoby, której nie znacie i ona was nie zna, przez to jej spojrzenie jest takie mocno obojętne w ujęciu takim, że nie zależy jej na dobru każdej ze stron, a chciałaby, żeby się obie strony porozumiały tak, żeby to było dobrze. To, co zawsze będzie mediatorowi naszemu przyświecało, to dobro dziecka, jeśli są to mediacje dotyczące na przykład kontaktów z dziećmi, relacji z dziećmi w momencie rozwodowym, więc będzie tak poprowadził rozmowę, żeby ostatecznym zwycięzcą w tej całej sytuacji było dziecko. I oczywiście mediacje są rozwiązaniem, które uznaje sąd, czyli przyspieszają całą procedurę rozwodową czy każdą inną, która wymaga mediacji, bo wtedy sąd już pomija ten krok skierowania na mediację, ponieważ zostaje gotowy dokument podpisany i być może w wielu przypadkach na bazie tylko tego dokumentu może podjąć decyzję na posiedzeniu niejawnym, co dalej.
11: Czyli mamy też takie bardzo wymierne korzyści dotyczące czasu i kosztów, prawda, też różnych tak. Postępowań takich potem przed sądem.
14: Tak, to jest tak, że zawsze w obecnym czasie jest taki nurt w sądownictwie i rozprawach sądowych, kiedy mówimy o rozwodach i jest w rodzinie dziecko, że sąd zawsze w pierwszej kolejności kieruje na mediację. Więc jeżeli jakaś rodzina zrobi to przed tym ruchem, no to już ma dużo prościej, bo to też jest tak, że na rozprawie sądowej towarzyszą nam duże emocje, obawa, rzadko kiedy większość z nas w sądzie się pojawia i obecność przed wysokim sądem, obecności pełnomocników buduje trudne emocje. Można to ominąć, chociażby skrócić przynajmniej o to, że już Państwo wcześniej sobie wypracujecie stanowisko i obecność w sądzie będzie mniej obciążająca. Oczywiście to nigdy nie jest tak, że to towarzyszą emocje. Niemniej jednak można sobie z tym poradzić, ponieważ u nas w formie takiej trochę domowej jest to łatwiejsze.
11: Ten ośrodek, który prowadzi Stowarzyszenie Twoja Rodzina, dotyczy oczywiście mediacji rodzinnych. To znaczy nie zgłaszamy się ze sprawami, kiedy mamy na przykład spór z sąsiadem.
14: Nie ma tutaj wykluczenia. To też można podpiąć pod mediację, jeżeli to tylko chodzi o relacje i działania. Natomiast na pewno nie prowadzimy mediacji gospodarczych, biznesowych, takich mediacji nie. Natomiast jeżeli chodzi o mediacje wynikające z porozumienia sąsiadów, porozumienia relacji różnych osób, mimo że może nazwa rodzinna tak by kierunkowała, to jednak niekoniecznie. A jak wspomniałem, zazwyczaj jednak pracujemy w obszarach okołorozwodowych, w obszarach międzypokoleniowych. To są takie najczęściej spotykane przez nas tematy mediacji.
11: A jeżeli chodzi o zapotrzebowanie, można jakoś w miarę na bieżąco się umawiać u Państwa w ośrodku?
14: Tak, można do nas zadzwonić do ośrodka interwencji kryzysowej pod numer telefonu 68 324 4900 i tutaj Państwo otrzymają kontakt do osoby, która prowadzi mediatorów. Takich mediatorów mamy u siebie 6. Każdy z nich jest mediatorem sądowym, zadania certyfikatu sądowego. Są też ich działania i też porozumienia mediacyjne mają uznanie, jakby są uznawane przez sąd na etapach rozpraw sądowych. I rzeczywiście jest taka możliwość, żeby się skontaktować. Ten czas oczekiwania nie jest duży, bo to jest około 2 tygodni na pierwsze spotkanie.
11: A czy to są takie też tematy rozwiązywane w ramach właśnie jednego spotkania? Czy to są jakieś cykle, czy to są długie procesy? Proszę jeszcze coś powiedzieć na temat tego czasu trwania właśnie mediacji.
14: Na pewno nie ma jednorodnej takiej odpowiedzi na ten temat, na to pytanie. To zależy wszystko od tego, czy strony mają gotowość. Czasami zdarza się nam tak, że spotykają się strony i na jednym spotkaniu godzinnym, dwugodzinnym są w stanie wypracować swoje stanowiska i rozwiązania. Czasami bywa tak, że to są na tyle trudne emocje i gdzieś ciężko się dogadać, że czasami mediacja musi być przerwana. Umawiają się ponownie po jakimś tam czasie, kiedy te emocje już opadną i próbują podejść jeszcze raz do tematu, bo mediacja jest, jakby nie było, dobrowolną decyzją każdej osoby i gotowością w sposób taki otwarty na porozumienie się. Jeśli któraś ze stron będzie czuła się naciskana, to do mediacji nie dojdzie i to nie będzie taka forma, która będzie jednak każdego satysfakcjonowała.
11: No właśnie, a są takie sytuacje, powiedzmy, rodzinne, przy których odradzałby pan mediację?
14: Nie. Zawsze warto jest porozmawiać, zawsze warto podjąć współpracę. Zdaję sobie sprawę i też mamy takie doświadczenie, że jedna ze stron bardzo chce, druga przyjdzie posłuchać, ale jednak uzna, że jest na tyle osadzona w swoim przekonaniu, że nie jest w stanie zejść o kawałeczek ze swoich oczekiwań, to wtedy po prostu mówimy, trudno, nie da się, więc musimy pójść drogę sądową. I to jest właśnie ten minus, bo sąd wysłucha stron i podejmie decyzję taką, jak uzna za stosowną i nie zawsze to będzie decyzja zgodna z oczekiwaniami strony, która stawia pewien opór co do mediacji. Także jednak warto i zawsze zachęcamy do tego, żeby porozmawiać, porozumieć się, może trochę odpuścić ze swoich oczekiwań, ponieważ dla dobra rozwiązania konfliktu zawsze jednak obie strony muszą być wygrane, tak? Tutaj nie może być tak, że ktoś będzie zwycięzcą i będzie się cieszył, a drugi będzie pokonany. Tu mediacje mają na celu spowodowanie sytuacji, że dwie strony są wygrane.
11: O działającym w Zielonej Górze Rodzinnym Ośrodku Mediacyjnym opowiedział nam Tomasz Lechman, przewodniczący Stowarzyszenia Twoja Rodzina. W magazynie Tydzień w Zielonej Górze czas już teraz na zapowiedzi wydarzeń kulturalnych, a dzisiaj przyjrzymy się szerzej temu, co przygotowuje na najbliższe tygodnie i miesiące Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze. RCAK prowadzi na co dzień m.in. lubuski program promocji twórczości młodych Pro Arte, czy program Bardzo Młoda Kultura, ale też szereg innych działań. A tegoroczne lato będzie w Zielonej Górze ponownie pięknym spotkaniem z folklorem, do którego przygotowania trwają. O czym teraz Magda Mądry, kierowniczka działu edukacji, badań i animacji kultury Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze.
2: Co jest grane w Zielonej Górze?
16: Międzynarodowy Festiwal Folkloru, sztandarowa nasza impreza. Jak najbardziej będziemy pielęgnować, kultywować tradycje ludowe, będziemy zapraszać zespoły, będziemy starać się, aby pokazać po raz kolejny, po raz już od 1964 festiwal jest na terenie województwa lubuskiego, więc sami państwo wiedzą, ile to już jest lat, pokazać po prostu i przedstawić tradycję ludową na terenie województwa lubuskiego, ale zapraszając też zespoły ludowe z terenów innych, poza województwem, także międzynarodowo, ze świata, tak żeby tymi tradycjami móc się wymieniać. Będzie na pewno barwnie, kolorowo, jak co roku. Będą działy się przy okazji festiwalu, poza występami i prezentacjami zespołów, różne imprezy dodatkowe i różne też strefy, czy warsztatowe, jak folkostrefa, czy też regionalne, przedstawianie produktów regionalnych, też tradycji i produktów tych zespołów, które do nas przyjadą, które będziemy gościć. Te zespoły będą prezentować swoje tradycje na scenie. Na pewno Zielona Góra w lipcu stanie się taką, jak my to nazywamy, stanie się miastem folkloru, ale

0: Wiecie, dużo się dzieje i poza festiwalem jeszcze mamy fajny projekt Lato z Rycakiem. I na pewno będziemy też organizować wiele warsztatów, koncertów w naszym pięknym parku zabytkowym, koncertów artystów naszych lokalnych, więc i to wszystko za darmo oczywiście, więc będzie można przychodzić, będzie można podziwiać, z nami się bawić wspólnie. Jeśli chodzi o sferę warsztatową, to będą to zarówno zajęcia dla dzieci, plastyczne, kreatywne, czy też taneczne, ale będą także zajęcia dla rodzin z dziećmi i dla seniorów, więc na pewno oferta bardzo szeroka i to też przez okres lipca, sierpnia będziemy realizowali u nas w Centrum Kreatywnej Kultury, w Regionalnym Centrum i w Parku Zabytkowym. Ponadto będziemy oczywiście włączać się w inne imprezy do współpracy z naszymi partnerami, z ośrodkami kultury, z domami kultury, z bibliotekami, również z innymi podmiotami, ponieważ dla nas partnerstwo jest najistotniejsze i chcielibyśmy tutaj też wspierać, pomagać, a także może i rozwijać tą współpracę, tak aby ośrodki, domy kultury, czy biblioteki, czy inne podmioty działające na terenie województwa lubuskiego czuły to wsparcie od nas. Będziemy starali się także tutaj w ramach działań takich warsztatowych organizować spotkania warsztatowe dla edukatorów i animatorów z terenu województwa lubuskiego. Mam nadzieję, że to będzie też takie wypełnienie misji Regionalnego Centrum Animacji i Kultury. Ponadto staramy się pozyskiwać fundusze na nowatorskie projekty. Te nowatorskie projekty też są dla nas bardzo istotne, pomimo tego, że Regionalne Centrum Animacji i Kultury posiada bardzo dużą bazę wydarzeń i bardzo wiele projektów realizujemy, czy ogólnopolskich, czy też województwa. Czy na przykład pod nadzorem ogólnopolskich instytucji jak Narodowe Centrum Kultury czy Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Kulturowego, to te nowatorskie projekty, mniejsze, większe, też są dla nas bardzo istotne i my chcemy po prostu więcej jeszcze nowości wprowadzać na terenie województwa lubuskiego. Bardzo zależy też nam na rozwinięciu badań w kulturze. Tak jak tutaj już pani mnie przedstawiła, jestem kierownikiem Działu Edukacji, Badań i Animacji Kultury i z panią dyrektor bardzo, bardzo mocno będziemy naciskały na to, żeby badania rozszerzyć na terenie województwa lubuskiego, ponieważ najważniejsze są dla nas potrzeby i oczekiwania społeczności lokalnej. Badania mogą być różne, bo czasami kierujemy się na odczucia uczestników i to jest dla nas istotne. Wówczas sprawdzamy poprzez różnego rodzaju narzędzia, czy ankiety wydzieranki, czy wywiady na żywo przeprowadzane z uczestnikami i wówczas interesują nas ich odczucia, czyli gdzieś tam oczekiwania, potrzeby, sugestie, uwagi, to co oni czują, jaką mają refleksję w danym momencie lub co myślą na przyszłość, co należałoby, a może nawet nie należało, co oni chcieliby jeszcze uzyskać, czego chcieliby więcej, na przykład jeśli chodzi o ofertę kulturalną, bo też na tym nam zależy, żeby ta oferta kulturalna była odpowiednio dopasowana do naszych gości, do naszych uczestników wydarzeń, bo przecież my to robimy dla nich, nie? Nie robimy tego dla siebie, więc te badania są skierowane zarówno na odczucia, ale także i staramy się też rozmawiać z ośrodkami, z naszymi partnerami, czy poprzez ankiety, czy też w takich wywiadach, sondażach telefonicznych, bo też takie przeprowadzamy sondaże telefoniczne, co należałoby poprawić, czy we współpracy z nami, lub jakie oni widzą potrzeby i oczekiwania tej danej społeczności lokalnej. Więc też i ten kierunek badań jest dla nas istotny.
1: Mówiła Magda Mądry, kierowniczka Działu Edukacji, Badań i Animacji Kultury Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze. Informacji o bieżących wydarzeniach szukajcie na stronie internetowej i w mediach społecznościowych tej instytucji.
2: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.

0: Nam chodzi odgłos paszczą.
1: Patataj.
2: Słuchasz Radia Złote Przeboje.